0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu, zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.pl. Minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dąbrowski. Dokładnie za miesiąc papież rozpocznie 4-dniową wizytę we Francji, którą zakończy w Metz. Biskup miejscowy Filip Balo powiedział polskiej sekcji Vatican News, że wszyscy czekają na papieża z niecierpliwością.
2: Hierarcha przypomniał, że Metz doświadczyło 2 wojen światowych i aneksji, ale dziś dawni wrogowie są przyjaciółmi. Ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Biskup Balo podkreślił, że wizyta papieża jest oczekiwana i niezwykle potrzebna. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Parafia pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła w Sulejówku przygotowuje się do jubileuszu 50-lecia istnienia i jej historię, przypomina parafianna Anna Nowak.
3: 50 lat temu, 1 września 1976 roku, Stefan kardynał Wyszyński podpisał dekret o erygowaniu w Sulejówku parafii pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła z siedzibą przy ulicy Żeromskiego. Było to uwieńczenie wieloletnich starań mieszkańców oraz budowniczego naszego kościoła, księdza Wacława Korysia.
1: Centralne obchody jubileuszu zaplanowano na wtorek za tydzień, czyli 1 września tego dnia o godzinie 18. Uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Wraz z nim będą modlić się księża posługujący w przeszłości w tej parafii.
3: W niedzielę 6 września zaś po mszy świętej o 12 zapraszamy na grę parafialną dla rodzin i dzieci oraz poczęstunek. Będzie nam miło, jeśli do obchodów dołączą także dawni parafianie i każdy, kto chciałby poznać krótką, ale bogatą historię naszej parafii oraz sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, pierwszego koronowanego obrazu diecezji warszawsko-praskiej.
1: Koronacji obrazu znajdującego się w parafii dokonał w 1995 roku biskup Kazimierz Romaniuk.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 26 sierpnia przypada 70. rocznica złożenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Z tej okazji w kaplicy klasztoru Nazaretanek w Komańczy, gdzie powstał tekst kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyła się rocznicowa Eucharystia, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal. Dziękujemy za wszystko, co dokonało się w tym miejscu, mówił metropolita przemyski.
5: Chcemy dziękować Panu Bogu za to, co dokonało się po ludzku w warunkach niesprzyjających, bo w uwięzieniu, ale wielkie dzieła Boże nieraz dokonują się właśnie w skrytości, w ciszy, w skupieniu.
1: Homilię wygłosił biskup Marian Rojek z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Hierarcha podkreślił, że dziś chcemy przypominać to, co porusza nas w tekście prymasa tysiąclecia.
6: Nasza obecność w tę osobliwą rocznicę i w tym miejscu jest swoistą szansą, ale czy rzeczywiście na sukces? A może bardziej na zawstydzenie i na głęboki rachunek sumienia pobudzający nas do nawrócenia, do zmiany, do poprawy życia. To jest dla nas Boży dar, szansa na sukces naszego życia.
1: Biskup Rojek zaznaczył, że postawa błogosławionego kardynała Wyszyńskiego jest dla nas przykładem i motywacją do mobilizacji w życiu pracy i walki o świętość.
6: Uczmy się od niego nie poddawania się w życiu, ufając samemu Bogu i zawierzając się Maryi. Obyśmy się okazali mądrzy, ludźmi z charakterem, prawego sumienia i osobami wciąż walczącymi o głęboką wiarę i prawdziwą miłość.
1: Na zakończenie modlitwy jej uczestnicy odnowili jasnogórskie śluby narodu polskiego, których tekst odczytał arcybiskup Adam Szal.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: O poranku niemal bezchmurnie, później trochę więcej obłoków na niebie się pojawi, ale nie powinien padać deszcz. Temperatura, no jak to na koniec sierpnia, 12 stopni teraz jest w Warszawie, najchłodniej 9 stopni w Wołominie, Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie. W okolicach Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego mogą lokalnie występować teraz mgły.
7: na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Jarek.
10: Tak.
9: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
10: Tak.
9: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
10: Tak.
9: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
10: Aha.
9: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
10: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
9: O, dobry pomysł.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa.
9: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku do pracy biorą się
7: Weronika Ostrowska
9: i Jarek Wydra.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
12: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
13: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
14: 30 sierpnia
13: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
14: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
13: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
8: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6. Jarek Wydra, dzień dobry i rozpoczynamy nowy dzień.

0: 15 minut po godzinie 6. Słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja, która właśnie się rozpoczyna i została przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował i przeczyta ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
2: Mam to zdanie wypisane na rewersie jednego z moich obrazków prymicyjnych. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Awers zaś przedstawia prosty rysunek serca wpisanego w krzyż, wykonany przez mojego ówczesnego bliskiego kolegę seminaryjnego. Dla mnie to kwintesencja dzisiejszego czytania. Usynowienie przez wykupienie, czyli właśnie serce na krzyżu. Lecz nie jest to kwintesencja oczywista. Bez łaski nie dorysowalibyśmy serca do krzyża, ani krzyża do serca. Nie na darmo więc święty Paweł wzmiankuje tu o roli Ducha Świętego, który dowodzi, że jesteśmy synami, odtwarzając w naszych sercach modlitwę Jezusa do Boga: Abba, Ojcze. W bliźniaczym tekście listu do Rzymian apostoł pokazuje jeszcze, że to wołanie do Jezusa rozgrywa się zwłaszcza w chwili uśmiercania popędów ciała. A zatem serce na krzyżu jest świadectwem wzajemności. Serce Jezusa stępuje do nas z krzyża, by na powrót nas na krzyż wciągnąć i tam dokonać naszego oczyszczenia, tak byśmy żyli wolni od nieuporządkowanych namiętności, jako synowie w Synu, przybrane dzieci Boże.

0: 22 minuty po godzinie 6. Czas na dzisiejszą Ewangelię. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.
1: Z Ewangelii świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
2: Na weselu była matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa i uczniów. Brak wina był na wschodzie, jak wszyscy wiemy, kompromitacją gospodarzy i znakiem wyczerpania radości. Zobaczmy, że Maryja jako pierwsza dostrzega ten brak i wypowiada tylko diagnozę: nie mają wina. Wiemy, co dzieje się dalej. Jezus daje dobre wino, spełnia powinność pana młodego i objawia się jako oblubieniec. Odbywające się wesele stało się symbolem wesela Jezusa, Mesjasza, które właśnie się rozpoczęło. Znakiem była przemiana wody w lepsze wino. Fragment ten zawiera w sobie bardzo ważne słowa Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To wezwanie Matki Bożej, aby w naszym życiu jej Syn był kimś najważniejszym. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wypełniajcie całą Jego naukę. Maryjność oparta na emocjach, nieprowadząca do spotkania z Jezusem, nieprowadząca do traktowania na serio wymagań Ewangelii, jest fałszem i obrazą prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej. Warto zauważyć, że są to ostatnie słowa Maryi w Ewangelii, które nam zostawia, i są to słowa wiary. Wiary w Jezusa. Matka Boża nie wiedziała jeszcze, co zrobi Jezus. Nie wiedziała, co się stanie. Prosiła tylko o posłuszeństwo sług. Słowami: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, Maryja wzywa nas wszystkich na wymagające ścieżki Ewangelii. Wzywa do zachowania tego, co powiedział Jezus, do wierności Jego przymierzu. Sami nie damy rady tak kochać, sami nie damy rady być wierni, ale Jezus potrafi to wszystko naprawić, uzdolnić nas. Potrafi przemienić wodę naszych wysiłków w obfite wino. Otwórzmy Mu drzwi i ucieszmy się z Jego przyjścia. Pragnijmy iść za Jego Słowem i każdego dnia coraz wierniej je wypełniać.

Dziś 26 dzień sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i już za chwilę przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Oczekujemy na jej rozpoczęcie.

0: witam wszystkich zgromadzonych w naszym kościele na mszy świętej. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w sposób szczególny w naszej świątyni, ponieważ jest to nasz odpust parafialny. Intencją tej mszy świętej jest intencja od sąsiadów z bloku 61 i 63 ze świętej pamięci Krzysztofa Nowackiego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej

Cię, Wszechmogący, Miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, aby w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam,

gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi i byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże.

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie.

1966 roku Polska otrzymała chrzest. Można powiedzieć, przybył do nas Pan Jezus. Ale niemożliwe jest, żeby Jezus był tam, gdzie nie ma Jego matki. Dlatego i matka przybyła do naszej ojczyzny, do naszego narodu, stając się naszą matką. Obraz jasnogórski wiele zmienił w naszym narodzie. Nie tylko historyczny cud, nie tylko pielgrzymki, które do dziś docierają na Jasną Górę. Ale ja pamiętam jeszcze jako dziecko, kiedy to prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, zarządził peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do domów Polaków. Pamiętam jako dziecko, kiedy przychodzili sąsiedzi do nas na modlitwę do domu, kiedy my przychodziliśmy do następnego domu, gdzie obraz Matki Bożej został przynoszony. I tak wędrował z domu do domu, a wszyscy sąsiedzi z domu do domu przechodzili, modlili się wspólnie. Nawiązywała się nie tylko więź między nami a Matką Bożą, ale również pomiędzy wszystkimi, którzy wspólnotowo się modlili. Matka Boża jest Matką Jedności. Matką Jedności dla tego narodu. I cuda, które się działy przez lata w Sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie, te fizyczne, wiele zmieniły w tym narodzie, ale i te duchowe, które są ważniejsze od tych fizycznych, przemieniły niejedno serce. Dlatego też, widząc, ile Matka Boża może dla nas wyprosić u swojego Syna, tak wiele kościołów w naszej ojczyźnie jest pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, tak jak i nasze sanktuarium w Wołominie. Amen. Wierzę w jednego Boga,

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, dobremu Bogu zanieśmy z ufnością nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za papieża Leona, za wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby sprawując sakramenty święte i nauczając, prowadzili lud Boży do niebieskiej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby oddana Maryi w macierzyńską niewolę dochowała wierności Krzyżowi Chrystusowi, Chrystusowemu i Ewangelii oraz została zachowana od wszelkich niebezpieczeństw. Ciebie prosimy. Módlmy się za młode pokolenia Polaków, aby trwając przy Chrystusie i Jego Matce angażowało się w pomnażanie wspólnego dobra naszego narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby manifestowana przez nich pobożność maryjna jeszcze bardziej przybliżyła ich do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Krzysztofa Nowackiego, aby znaleźli swoje miejsce

za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, za słuchaczy Radia Warszawa i redakcję tego radia, abyśmy oddając cześć naszej Pani i Królowej naśladowali jej cnoty w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za wszelkie łaski udzielone przez Maryję, naszą Matkę, i ufamy, że wysłuchasz naszych próśb przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa.

0: prawne to i sprawiedliwe.
1: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za

0: was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nas nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą. Była to transmisja z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 9 minut po godzinie 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Policyjna specgrupa szuka uczestników pobicia na osiedlu willowym w Krakowie. Słowacka policja udaremniła podpalenie fabryki dronów. Zatrzymano 3 osoby. Po alkoholu na hulajnodze? Niestety w Warszawie to nie rzadkość. Powiemy o wynikach kontroli. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. Krakowska policja powołała specjalną grupę, która ma zatrzymać osoby związane z pobiciem kibica Hutnika na osiedlu willowym. Funkcjonariusze ustalili już tożsamość wszystkich, którzy mieli brać bezpośredni udział w zdarzeniu. Trwa teraz ustalanie, gdzie przebywają.
2: Grupę tworzą policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Krakowie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wczoraj 36-letniego kibica Hutnika pożegnało na cmentarzu w Grębałowie kilkaset osób.
3: Klub z klubem powinni stać jeden koło siebie i kibicować wspólnie, a nie żeby takie przemoc, takie coś. Chłopaka napadli, żeby się zemścić. Nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię tego zrozumieć. Brak słów, po prostu brak słów.
2: 36-latek został zaatakowany na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Nieprzytomnego mężczyznę znalazł przypadkowy świadek. Mimo pomocy medycznej mężczyzna zmarł w karetce w drodze do szpitala.
1: Informował Mateusz Czmiel.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Słowackie służby udaremniły plan podpalenia fabryki dronów należącej do ukraińskiego przedsiębiorcy. Zatrzymano 3 osoby, 2 na Słowacji i 1 w Niemczech. Słowackie służby nie ujawniły, który zakład miał zostać zaatakowany, ale według mediów chodzi o fabrykę ukraińskiej firmy Skyton, znajdującą się w okolicach Preszowa. Jej właściciel, Oleksandr Stepura, przeniósł część produkcji na Słowację, by chronić ją przed rosyjskimi atakami na Ukrainie. W zatrzymaniu podejrzanych pomogły informacje słowackiego kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Podejrzani nie są obywatelami Słowacji i jak ustalili śledczy, mieli działać na zlecenie. Śledczy nie wykluczają, że sprawa zostanie zakwalifikowana jako sabotaż.
4: Dzieje się blisko.
1: Teraz Warszawa i wyniki kontroli kierujących hulajnogami. 33 osoby zostały w Warszawie ukarane mandatami za jazdę po spożyciu alkoholu. Kontrole przeprowadzono w ciągu 2 nocy z 16 na 17 sierpnia i z 21 na 22 sierpnia. Wczoraj podsumowała je Komenda Stołeczna. Jak mówi młodszy aspirant Paweł Humala, osoby, które prowadziły hulajnogi pod wpływem alkoholu, zapłaciły wysokie mandaty.
5: Osoby, które były po użyciu alkoholu. Było takich osób 7, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 1000 zł, natomiast w stanie nietrzeźwości było 26 osób, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 2500. Nie brakowało też osób, które nie reagowały na przykład na sygnały do zatrzymania się. Takie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 5000 zł.
1: Policja zapowiada, że będzie regularnie kontrolować użytkowników hulajnóg. W Stanach Zjednoczonych zmarła Dolly Parton, jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury. Artystka miała 80 lat i przez 6 dekad była twarzą muzyki country. Jej największe przeboje weszły do kanonu. Jolene, 9 to 5 oraz I Will Always Love You, pożegnalnej ballady, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston. Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów country. Zdobyła 11 nagród Grammy. Country w Stanach Zjednoczonych jest popularne i nie jest muzyką niszową. Nadaje je więcej stacji radiowych niż jakikolwiek inny gatunek, a jej stolicą jest Nashville w stanie Tennessee.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Zróżnicowana temperatura o poranku, 14 stopni w Warszawie i tu jest najcieplej, najchłodniej teraz w Pruszkowie, 10 stopni, a na pozostałym obszarze 11-12, ale jest dużo słońca, przed południem będzie go naprawdę dużo, niebo niemal bezchmurne, później niewielkie chmury się pojawią, nie powinien padać z nich deszcz. Wiatr słaby, ciśnienie w normie.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Prawie 14 minut po godzinie 7, dziś dzień wyjątkowy. 26 dzień sierpnia to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: Grujec i trasa S7. Tu doszło do zderzenia czołowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy.
1: Tu i teraz.
0: Już w najbliższą niedzielę Kałuszyn stanie się miejscem wielkiego święta plonów, dożynek diecezjalnych gminno-powiatowych, które połączą tradycję, lokalną wspólnotę i rodzinną zabawę. Razem z nami Arkadiusz Czyżewski, burmistrz Kałuszyna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze.
0: Dożynki to święto plonów, ale też okazja, żeby pokazać, jak naprawdę wygląda dzisiejsza wieś. Jaki charakter ma rolnictwo w gminie Kałuszyn? Jakie są gospodarstwa, jakie uprawy dominują?
2: Tak, dożynki są taką typową uroczystością, typowym świętem, przede wszystkim, tak jak pan zauważył, rolników. Jest to ukoronowanie tak naprawdę całorocznej ciężkiej pracy. W tym roku przypadł nas ten zaszczyt, że dożynki w Kałuszynie nie tylko będą miały charakter gminny czy powiatowy, ale również dożynek diecezjalnych, więc to jest ogromne wyróżnienie dla miasta Kałuszyn. Trzeci raz zresztą, bo już dwa razy były dożynki diecezjalne w Kałuszynie, ostatni raz były w 2016 roku i w tej chwili trzeci raz zawitają do Kołuszyna. Rolnictwo na pewno to nie jest w takiej skali, jak jeszcze do niedawna było. W tej chwili tak naprawdę w miejscowościach sołeckich, w miejscowościach wiejskich przede wszystkim zostają duże gospodarstwa rolne. No bo oczywiście mówimy w skali Mazowsza, prawda?
0: Tak.
2: Bliskość Warszawy i szybkość dojazdu, no w tej chwili jesteśmy połączeni węzłem autostrada A2 z Warszawą, powoduje, że ta konkurencja dla pracy, nazwijmy to, na roli jest na tyle duża, że nie ukrywam, że w wielu miejscowościach to rolnictwo powoli wygasa. Ale nie mamy jeszcze prężnych kilka takich ośrodków, naprawdę dużych ośrodków, gdzie jest i uprawa roli, i jest hodowla, w naszym przypadku to głównie to jest hodowla krów.
0: Ważnym elementem niedzielnego wydarzenia będą wieńce. Zgłoszenia do konkursu trwały do wczoraj. Czy co roku chętnych jest dużo? No i czy te wieńce zachwycają? I co właściwie decyduje o tym, który wieniec wygrywa?
2: Tak, staramy się bardzo dużą wagę. Przede wszystkim te dożynki w Kałuszynie zawsze, ze względu w jakiej skali one były organizowane, zawsze były ukierunkowane na rolników i przede wszystkim zawsze były ukierunkowane na, nazwijmy to, obrzędy związane z dożynkami. Mamy ogromną tradycję przecież polską świętowania zakończenia żniw. To już w Polsce etnografowie o tym się rozpisywali. Jednym z takich elementów są właśnie wieńce dożynkowe. Staramy się, żeby tych wieńców było jak najwięcej. Z samej gminy Kałuszyn prawdopodobnie będzie około 20 wieńców. Większość miejscowości sołeckich od wielu, wielu lat przygotowuje swój wieniec. To oczywiście wieńce są prezentowane, biorą udział w mszy świętej, biorą udział w korowodzie, który później przemieszcza się z kościoła na nasz reprezentacyjny plac Kilińskiego, gdzie są dalsze części uroczystości. W tym roku postanowiono, że z racji tego, że to są dożynki diecezjalne, ekscelencja biskup Romuald Kamiński wskaże jakby trzech zwycięzców. Wszystkie pozostałe otrzymają wyróżnienia, również finansowe.
0: To już wiemy, kto będzie przewodniczącym tego jury.
2: Tak, no nie wypada inaczej.
0: Jak wygląda przygotowanie takiego korowodu od strony mieszkańców i czy sołectwa chcą się wyróżnić w jakiś sposób, też pokazać swoje jakieś charakterystyczne motywy?
2: Tak, no właśnie gmina Kałuszyn jest gminą miejsko-wiejską, w skład której wchodzi miasto Kałuszyn i 28 sołectw. I myślę, że 3/4 sołectw przystępuje do tego konkursu dożynkowego, do tego konkursu wieńcowego. Tu są pomysły przeróżne, naprawdę czasami zadziwiające wręcz. Przede wszystkim to jest wykonanie takiego wieńca wbrew pozorom, bo może nasi słuchacze nie do końca kojarzą, że to jest naprawdę praca na wiele, wiele dni. bo to jest, one są tworzone przede wszystkim no, z roślin, z kłosów, to trzeba wszystko posklejać, no, wybrać jakiś motyw przewodni tego wieńca, więc tutaj różnorodność jest wszelaka, poprzez, nie wiem, obrazów Matki Boskiej, poprzez jakieś budowle, poprzez wozy, powiedzmy, drabiniaste, które wiozą plony ze zbóż. Tutaj wyobraźnia jest nieograniczona i zawsze te wieńce są tak wspaniałe, że no ciężko wskazać i powiedzieć, ten jest fajny, znaczy może nie, ten jest najpiękniejszy, bo myślę, że ksiądz biskup Kamiński będzie miał ogromny problem. Jestem przekonany, żeby wskazać zwycięzcę.
0: Program tych dożynek jest tradycyjny. Msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, korowód, a później koncerty, zabawa. No i to wszystko łączy się z dziękczynieniem, bo to jest czas radości za to, że udało się plony otrzymać.
2: To jest czas dziękczynienia, podziękowania wszystkim Panu Bogu, ale również ludziom. Mamy pełną świadomość tutaj wszyscy, jak trudną pracą jest praca w rolnictwie, bo te dożynki to jest taka wisienka na torcie w całorocznej ciężkiej pracy, tak trzeba powiedzieć. Dlatego bardzo się cieszymy, że rolnicy okoliczni uczestniczą w tym. Dożynki są w Kołuszynie zawsze skupione na tym elemencie religijnym, ale również na elemencie tym właśnie ludowym, tym lokalnym, więc zawsze jest msza święta, w tym roku wyjątkowo i bardzo się cieszymy pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Później jest przemarsz korowodem z orkiestrą dętą, z wieńcami dożynkowymi, ze starostami dożynek i później są oczywiście część artystyczna i też początek to jest skupienie się na ludowości, bo to są występy zespołów stricte powiązanych z polską kulturą ludową. Kapela Siedlecka będzie występowała, na przykład Podhalanie na przykład będą występować, a później wieczorem coś może dla młodszych, więc już taka typowa bardziej muzyka rozrywkowa. Współczesna.
0: Kałuszyn ma rolnicze korzenie, ale to też bardzo atrakcyjna część Mazowsza. Jeżeli ktoś przyjedzie na te dożynki, no bo to jednak dożynki całej diecezji, powiatu i gminy, to co pana zdaniem warto zobaczyć w Kałuszynie, w gminie Kałuszyn?
2: Zapraszam serdecznie do Kołuszyna. Zacznę od tego, że z racji, tak jak już wspomniałem wcześniej, wybudowania w stronę wschodniej, w stronę granicy autostrady, a dwa w tej chwili skomunikowanie z Kołuszynem jest bardzo, bardzo, bardzo proste i bardzo szybkie. Kołuszyn, 3000 miasto, w tym zakresie, no, szczyci się, że udało się na etapie projektowania, następnie budowy tej autostrady tak ją przeprowadzić, że my w te 3000 miasto mamy dwa węzły autostradowe, więc to jest ogromny handicap rozwojowy, czyli dojazd do Kołuszyna w niedzielę z Warszawy, śmiem twierdzić, że to jest 30-40 minut. Poza tym mamy wiele ciekawych rzeczy do zobaczenia. Sam w ogóle obrzęd, myślę, że ten, który w Kołuszynie będzie przygotowywany, to jest niezwykły, powiem tak. I staramy się pokazać, że ta kultura ludowa musi istnieć i trzeba ją pokazywać. Ona czasami może w tym głównym mainstreamie telewizyjnym czy w ogóle medialnym troszeczkę jest może schowana i to jest ten dzień, żeby uwypuklić to. Poza tym myślę, że Kołuszyn przede wszystkim mieszkańcom Mazowsza, szczególnie Warszawy i tutaj wschodniego Mazowsza kojarzy się z pięknym obiektem rekreacyjnym Zalew Karczonek. To jest duma naszego miasta. My w sezonie właśnie wakacyjno-letni, w sezonie kąpielowym mamy naprawdę, jeżeli jest gorący weekend, to potrafimy tutaj mieć 5-8 tysięcy osób, które korzystają z plaży, ze słońca, z kąpieli, z pięknych terenów do spacerów wokół zalewu.
0: Do Kałuszyna zapraszamy w niedzielę na plac Kilińskiego.
2: Na plac Kilińskiego zapraszamy do kościoła
0: o 14.
2: Który się również przy tym placu mieści.
0: Tak, o 14 msza święta, później korowód dożynkowy i występy artystyczne i koncerty, a przy okazji będzie można też pozwiedzać Kałuszyn.
2: Zapraszamy.
0: Dziękuję za rozmowę. Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
3: 30 sierpnia
2: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
3: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
2: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.
4: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Na S7 koło Grójca czołowe zderzenie, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Pamiętajmy o szczególnej ostrożności w drodze do pracy. W poniedziałek Warszawa pożegna Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 13.30 mszą świętą w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. Rusza remont ulicy Borsuka na warszawskim Ursynowie. Drogowcy zamknęli drogę. Kierowcy nie przejadą ulicami w godzinach od 7 do 19 dziś, jutro i w piątek. Na ulicy staną zakazy parkowania, także na miejscach postojowych. 44 nowych policjantów ślubowało strzec porządku i bezpieczeństwa. Uroczystość odbyła się w Białej Sali Pałacu Mostowskich. Teraz nowi stołeczni policjanci rozpoczną kurs podstawowy. Najbliższą niedzielę dożynki diecezjalne i gminno-powiatowe w Kałuszynie. Do udziału w święcie zapraszał w Radiu Warszawa burmistrz Arkadiusz Czyżewski. Dożynki rozpoczną się mszą świętą o 14 pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Do usłyszenia w wiadomościach Radia Warszawa o 8.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
4: Temperatura rośnie i dobrze, bo dziś słoneczny dzień się zapowiada, żadnego deszczu. Trochę obłoków więcej pojawi się po południu, ale nie będzie padał z nich deszcz. Żadnych burz dzisiaj też nie będzie. Temperatura maksymalna, no jakoś strasznie wysoka nie będzie, bo 22 stopnie, no ale będzie przyjemnie. 15 stopni już teraz jest w Warszawie, chłodniej nieco w Pruszkowie, bo 11 stopni.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.
8: Escucha el ritmo.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 8, lato, no jeszcze prawie miesiąc tego lata, choć wakacje dla uczniów nieco krócej potrwają, ale dla studentów nieco dłużej.

dłużej niż lato, więc jest jeszcze okazja, żeby na weekend wybrać się do folwarku księżnej Anny na Podlasiu w Anusinie, koło Siemiatycz nad Bugiem, a to niezwykle urokliwe miejsce z pysznym jedzeniem, a okolica także jest niezwykle atrakcyjna. W pobliżu Milejczyce, Drohiczyn i wiele innych ciekawych miejsc. Noclegi, profesjonalna, najwyższa jakość, to wszystko zapewnia folwark księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem, który jest sponsorem naszej zabawy, a żeby dać sobie szansę na weekend, czyli na dwa noclegi dla dwóch osób w folwarku księżnej Anny, to wystarczy wysłać SMS 7248, to numer, pod który należy tę wiadomość wysłać, a w treści wpisujemy RW, imię i nazwisko oraz hasło Podlasie. Koszt tej wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT. Wysyłamy SMS-y do piątku. W piątek również jeszcze wysyłamy przed południem, a później rozwiązanie naszej zabawy i przekonamy się, kto na weekend będzie mógł się wybrać do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem i zaznać tych wszystkich wspaniałych atrakcji. Czekamy na wiadomości.

0: Utrudnienia dla tramwajów na pętli metro Młociny. Chwilowo nie można przejechać przez pętlę metro Młociny i dlatego wprowadzono objazdy dla linii 26 i 16 od strony centrum. Skrócone są kursy do pętli Piaski, a linia 2 od strony Tarchomińskiej została skrócona do przystanku zajezdnia Żoliborz. I na tym odcinku, gdzie tramwaje nie kursują, można korzystać z linii autobusowych 114, 150 i 750. Trwa uruchamianie linii za tramwaj na trasie metro Młociny Piaski. No i na Bielanach też trudna sytuacja dla kierowców, ale jak generał Marii Witek, zakorkowana w zasadzie od trasy S7 właśnie do metra Młociny. Korki także na Marymąckiej od Alei generał Marii Witek do ulicy przy Agorze.
1: Radio Warszawa na lata.

0: Za 11 minut będzie godzina 8. Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Maryjne serce Polski znajduje się nie tylko z uwagi na dzisiejszą uroczystość na Jasnej Górze. Po prostu w ikonie Czarnej Madonny przechowywanej w częstochowskim sanktuarium, czy tego chcemy czy nie, rozpoznaje się narodowa wspólnota. Nie diecezja, nie region, ale my wszyscy, których na najgłębszym poziomie łączą wieki wspólnych doświadczeń historycznych, kulturowych, społecznych. I przez cały ten czas ona, Matka Boża Częstochowska, towarzyszyła nam w obrazach, w pieśniach, w modlitwach, ale przede wszystkim towarzyszyła nam w czymś, co daleko przekracza dzielące nas często słowa, języki czy poglądy, w swoim spojrzeniu. Bo to, co uderza w spotkaniu z obrazem Czarnej Madonny, to właśnie jej spojrzenie, które zawsze podąża za obserwatorem. Nieważne, czy stoisz w pierwszym rzędzie jasnogórskiej kaplicy z radością w sercu za okazane łaski, czy może chowasz się za filarem, zawstydzony nieco swymi upadkami, a może tylko przelotnie natknąłeś się na jej wizerunek w biegu swego życia, zajęty swoimi sprawami i religijnie obojętny. Nawet gdy jej obraz przekształcisz, by służył twoim celom, a nie jej synowi, nawet wtedy napotkasz to spojrzenie. Tak jak wszyscy inni przez całe wieki. Smutno mądre, czekające, pełne miłości. Jednocześnie matczyne i Boże.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: dance all night. Za 2,5 minuty będzie godzina 8 i najświeższe wiadomości w Radiu Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
5: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
6: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 8 i na naszej antenie wiadomości.
8: Mieszkańcy Krakowa nadal wstrząśnięci po tragedii na ulicy Solnej. Władze zamontują próg zwalniający. Szef CIA z wizytą w Moskwie. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Około 200 osób wzięło wczoraj udział w godzinie ciszy na krakowskim Zabłociu. Akcja odbyła się po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, gdzie samochód wjechał na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym synem. Oboje rodzice zmarli. Uczestnicy przynieśli znicze, kwiaty i transparenty z hasłami "Stop zabójcom drogowym", "Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach" oraz "Chcemy zmian, chodzi o życie".
9: Szkoda dzieciątka. Na szczęście żyje. Przynajmniej to jest bardzo fajna informacja poniekąd. Ale już te dzieciątko nigdy rodziców własnych nie zobaczy. Przez głupotę jednego gościa, który może chciał zaszpanować, trudno powiedzieć. To od dłuższego czasu tak się działo. Ludzie też to zgłaszali na policję, policji też nie było. Rajdy głośno, piski opon, drifty. Czasami się filmują. Stoi dziewczyna z chłopakiem i filmują tego, który jedzie szybko.
10: Dlaczego się pojawiłem? Bo po prostu takich sytuacji ostatnio jest dramatycznie dużo, że ktoś jechał znacznie szybciej niż jest to dozwolone i kogoś zabił. No, to się jakaś plaga po prostu zrobiła, jestem tym przerażony.
11: No jestem wstrząśnięta po prostu tą tragedią, która się tutaj stała, bo to byli zwykli ludzie, którzy chodzili po chodniku. Nie rozumiem, jak tak może. Każdego z nas mogło to spotkać.
8: Po tragedii miasto zapowiedziało zmiany. W najbliższych dniach na ulicy Solnej ma zostać zamontowany próg zwalniający, a w tym lub przyszłym roku planowany jest remont nawierzchni. Władze Krakowa przekonują jednocześnie, że wcześniej nie było podstaw do dodatkowego uspokajania ruchu, bo przez ostatnich 5 lat nie dochodziło tam do poważniejszych wypadków.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Wizyta dyrektora CIA w Moskwie związana była z kontaktami rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych. Taką informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wczoraj do stolicy Rosji przyleciał na kilka godzin szef amerykańskiej agencji wywiadowczej John Ratcliffe.
13: Grupę tworzą policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Krakowie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wczoraj 36-letniego kibica Hutnika pożegnało na cmentarzu w Grębałowie kilkaset osób.
12: dzieje się blisko.
8: Jan Frycz zostanie pochowany na cementarzu wojskowym na Powązkach 7 września o godzinie 11. Informację przekazał syn aktora Michał Frycz. Artysta zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Zagrał blisko 200 ról teatralnych, filmowych, telewizyjnych i radiowych. W ostatnich latach życia zmagał się z chorobą nowotworową. Już w najbliższą niedzielę wielkie dziękczynienie za tegoroczne plony w Kałuszynie. Miasto będzie gospodarzem gminno-powiatowych i jednocześnie diecezjalnych obchodów. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 14. Dożynki mają wymiar religijny, ale także ludowy, mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski.
14: Więc zawsze jest msza święta, w tym roku wyjątkowo i bardzo się cieszymy pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Później jest przemarsz korowodem z orkiestrą dętą, z wieńcami dożynkowymi, ze starostami dożynek i później są oczywiście część artystyczna i też początek to jest skupienie się na ludowości, bo to są występy zespołów stricte powiązanych z polską kulturą ludową. Kapela Siedlecka będzie występowała na przykład.
8: Ważnym elementem świętowania będzie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
14: Staramy się, żeby tych wieńców było jak najwięcej. Z samej gminy Kałuszyn prawdopodobnie będzie około 20 wieńców. Biorą udział w mszy świętej, biorą udział w korowodzie. W tym roku postanowiono, że z racji tego, że to są dożynki diecezjalne, ekscelencja biskup Romuald Kamiński wskaże jakby trzech zwycięzców. Wszystkie pozostałe będą otrzymają wyróżnienia, również finansowe.
8: Dożynki odbędą się na placu Kilińskiego w Kałuszynie.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: 13 stopni teraz w Grodzisku Mazowieckim, 14 w Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie i Otwocku, 15 w Mińsku Mazowieckim i najcieplej w Warszawie, 17 stopni. A maksymalnie dziś na termometrach 22 stopnie, dużo słońca, niemal bezchmurne niebo w pierwszej części dnia, później trochę więcej chmur, ale to nadal nie będzie dzień pochmurny i deszczowy. Dużo słońca cały dzień.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
12: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 8. Dziś uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedzają od 1 do 2 milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski. Pierwszym i najdawniejszym dokumentem informującym o cudownym obrazie jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru, a w nim czytamy: autorem obrazu jest święty Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Ten dokument pochodzi z pierwszej połowy XV wieku, ale być może został przepisany z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez świętego Łukasza Ewangelisty te na desce stołu z domu świętej rodziny w Nazarecie. W tę dzisiejszą uroczystość budzimy się, a dziś po włosku. Jarek Wydra, zapraszam.
12: Pobudka, muzyczny budzik.

0: problemy dla tramwajów na pętli metro Młociny. Linie 26 i 16 od strony centrum skrócone do pętli Piaski. Linia 2 od strony Tarchomina skrócona do przystanku zajezdnia Żoliborz. Uruchomione zostały autobusy linii za tramwaj. W tym miejscu problemy także kierowcy mają. A teraz Weronika Ostrowska i jej gość.
1: Rozmowa poranka.
2: Niezwykły dzień, 26 dzisiaj sierpnia, dokładnie 70. rocznica od momentu, kiedy zostały złożone, oficjalnie wypowiedziane przez nas Polaków te jasnogórskie śluby narodu polskiego. Ten tekst, po którym mówimy i powtarzamy, Królowo Polski przyrzekamy. Dzisiaj mamy niezwykły zaszczyt być w gościach u pani profesor Krystyny Czuby z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i w niezwykłym miejscu, od razu o tym powiedzmy, w kaplicy błogosławionego księdza prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, pani profesor.
3: Szczęść Boże. Świadkiem nie byłam, bo jeszcze wtedy byłam za młoda, ale wiem od świadków tych najbliższych. Chcę powiedzieć, że Polska się z Matką Bożą związała nie od ślubów, tylko od chrztu po prostu. No i pierwszą taką modlitwą, pieśnią i katechizmem języka polskiego to była Bogurodzica. I tutaj Polacy pokazali, gdzie jest ich droga, jaka jest ich droga, gdzie jest ich miejsce. I to było piękne. A historia prowadząca do ślubów była dosyć długa. Dlatego, że śluby jasnogórskie były kolejnym aktem takiego zaufania Matce Bożej. 370 lat temu było uderzenie w Jasną Górę. I takie uderzenie, że ksiądz Kordecki sam z zakonnikami bronił Jasnej Góry. I jakimś cudem obronił Jasną Górę. I to był taki naprawdę cud, a król Jan Kazimierz postanowił, że Matkę Bożą nazwie Królową Polski, ale pojechał do Lwowa, bo tutaj nie mógł być, ze względów politycznych, koniecznych. I pojechał do Lwowa i w katedrze lwowskiej powiedział Matko Boża Królowo Polski i nas nazwał, że jest dla nas Królową Polski. I to była taka bardzo ważna data w naszym życiu, nie tylko w jego oczywiście, bo to jego zasługa, ale w naszym życiu, że staliśmy się Królestwem Matki Bożej. A już potem też byliśmy, 20 rok, to znowu wołaliśmy do Matki Bożej o to, że byliśmy porozbijani, po prostu rozbiory i wołaliśmy znowu do Matki Bożej. I są takie świadectwa, że Matka Boża nas wtedy ratowała, bo się nad Warszawą ukazała i nam pomogła scalić Polskę. Po prostu scalić Polskę. Ksiądz prymas o tym wszystkim wiedział, pamiętał i był serdecznie przejęty zawsze, ale kiedy były lata 50., 53, a od 46 roku, to była wielka walka z Kościołem przeciwko Kościołowi. Zakony zostały likwidowane, księża byli w więzieniu, biskupi w więzieniu, biskupi byli agentami w Watykanu, kilku biskupów, Kaczmarek, Baraniak. I wtedy był taki bardzo, bardzo trudny czas dla Kościoła. Ksiądz prymas, bo jak władze komunistyczne nastały, to chciał jakoś się mimo wszystko z nimi porozumieć, nie upokorzyć, tylko porozumieć, tak po ludzku zwyczajnie porozumieć. I nawet zawarł takie porozumienie.
2: Za co był też bardzo krytykowany.
3: Które było krytykowane, tak. I właściwie to przez Kościół, przez ludzi, bo ludzie nie chcieli porozumienia ze złym. Ale ksiądz prymas nie porozumiewał się z złym. Był otwarty na chrześcijańską naukę o miłości. I trzeba było takie porozumienie po prostu przyjąć. Oczywiście to porozumienie do niczego nie prowadziło, dalej były, zamykali seminaria i mieli mianować biskupów tam, gdzie oni chcą, a nie tam, gdzie kościół. I wtedy ksiądz Frejas...
2: Władza świecka miała...
3: Władza świecka chciała mianować... opanować kościół i zlikwidować, po prostu zlikwidować. I był ten, no, taki moment, że już to było za dużo. Ksiądz prymas dźwigał na sobie wszystko i wtedy napisał taki list do narodu, non possumus, nie pozwalamy, nie pozwalamy. I to nie pozwalamy, no, wyzwoliło bardzo wielką złość w rządzących komunistach. Była to taka złość przeciwko prymasowi, przeciwko kościołowi, że od razu go aresztowali. Po takim przemówieniu u świętej Anny w Warszawie, non possumus, mocnym, od razu go wsadzili do więzienia. To był 56 rok. No i po prostu wywieźli go najpierw do Rywaldu, potem do Stoczka Warmińskiego, potem do Prudnika, potem do Komańczy. Był w czterech, no, mówiono, że to nie są więzienia, ale to im był absolutnie po prostu nie tylko niestrzeżony, ale inwigilowany i nie wolno było do niego przyjechać i nic nie było wolno. No i był to taki czas, że ksiądz prymas, jadąc do Prudnika i do więzienia, nagle sobie uświadomił, że jest to 300 lat od czasu ślubów Jana Kazimierza, nazwania Matki Bożej Królową Polski. I że trzeba po prostu do tego nawiązać, inaczej nie zwyciężymy, będąc więźniem. No i jak przyjechał do Komańczy, to go tak, no, właściwie wątpliwości nabrał, bo przecież jestem w więzieniu, czy ja mam pisać śluby? Ale Paulini, ojciec generał Żalik, zwrócili się do niego, żeby napisał te śluby na dzień 26, że będą nagrane i żeby się odezwał do narodu. Ksiądz prymas mówi, no, więzień. Była tam wtedy Maria Okońska i Janina Michalska, założycielka Instytutu i współzałożycielka Instytutu. I cudem dostały do Komańczy pierwszy raz, prawda, dostały pozwolenie, przepustkę, przez to, że wcześniej Julia Brystrygierowa, to szefowa czwartego departamentu, przesłuchiwała Marię i to w taki sposób, no, bardzo twardy, a Maria była tak otwarta. I ta Brystrygierowa nabrała takiej sympatii do Marii i dostały przepustkę do Komańczy na ten czas. I pojechały, żeby te, z listem ojca Żalika, żeby ten ojciec napisał. Też powiedział do Marysi: Marysiu, ja jestem w więzieniu, do Marysi Okońskiej. Ja jestem w więzieniu, nie będę pisał. A Marysia powiedziała do niego: ojcze, święty Paweł pisał również w więzieniu, więc prosimy ciebie, żebyś napisał. I ojciec tak się jakoś, no, że dostał głos od Pana Boga, powiedział: dobrze. Poszedł, to był już wieczór, poszedł do swojego pokoju i na drugi dzień rano w Andrzeja Boboli napisał śluby. Andrzej Bobola to wielki patron Polski. I był, no, tak to Pan Bóg układał i Pan Bóg takie znaki dawał.
2: Czyli 16 maja.
3: 16 maja, tak. Pani, dobrze, że Pani to wszystko wie. 16 maja. I to było po prostu, no, takie już zebranie tego wszystkiego, co chciał powiedzieć do narodu. I zebrał to nie tylko w takich, prawda, w zabraniu głosu, ale też w przyrzeczeniach dla narodu. Wtedy Paulini to nagrali. Fotel księdza prymasa był pusty, były biało-czerwone róże i był milion ludzi, jak mówią świadkowie. I ten milion ludzi, no, przyjechał bronić kościoła i prymasa i Polski. I ten milion ludzi miał usłyszeć te przyrzeczenia.
2: Pani profesor, to spróbujmy sobie to wyobrazić, no bo dzisiaj na Jasnej Górze miliona uświadczyć to chyba nie za bardzo się da.
3: Nie, ale kilkaset tysięcy nie jeden raz jest.
2: Więc ja próbuję sobie ten milion wyobrazić.
3: I tak, ale też tak było, że w 1946 roku jak się zaczął ten zły komunizm, kardynał Chląd zwołał ludzi na Jasną Górę. I też było prawie milion. Także Polacy mieli wtedy taki osobisty związek z Matką Bożą i wiarę przede wszystkim. Taką, że trzeba bronić Kościół, trzeba bronić siebie nawet przez to, prawda? Że to jest takie konieczne. I wtedy świadkowie mówią, że niektórzy z tych ludzi płakali. Że nie było to taki tylko wołanie ratuj, ratuj, tylko też aż szloch, że tak było, prawda, w czasie tego nabożeństwa ślubów jasnogórskich. No i śluby jasnogórskie zostały odczytane przez księdza biskupa Klepacza, który był wtedy administratorem kościoła w Polsce. Czytane, ale wszystko było nagłośnione przez księdza prymasa Głos i całe jego zobowiązanie. Było nagłośnione przez księdza prymasa. Patronował temu ksiądz biskup Klepacz. I te śluby stały się taką kolejną drogą Polski i siłą Polski do tego, żeby się dźwignąć. Żeby nie było tak, że już nie mamy siły i nic nie zrobimy. Było 9 ślubów i te śluby były związane, każdy z nich, z przyrzeczeniem, że tak będziemy robić. A pierwszy ślub to wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. No, od wierności Bogu zaczyna się wszystko. My się teraz też kolejny raz do tego doświadczamy. Prawie 30% społeczeństwa odeszło od Pana Boga. Przez to po prostu rzuciła siebie w otchłań jakiejś ideologii, złych ideologii.
2: 70 lat, jasnogórskie śluby narodu polskiego. Ja zachęcam Państwa do tego, żebyśmy ze świadomością dzisiaj wypowiedzieli w kościołach naszych te słowa. Królowo Polski przyrzekamy. Bardzo Pani Profesor dziękuję za tę rozmowę. Pani Profesor Krystyna Czuba z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Kaplicy Księdza Prymasa w Chorzczówce.
0: Rozmowa dziś ukaże się na YouTubie Radia Warszawa o godzinie 20:00 i będzie dostępna w całości. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
3: 30 sierpnia
2: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
3: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
2: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.
4: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Utrudnienia na pętli metro Młociny. Tramwajowe linie 26 i 16 od strony centrum skrócone są do pętli Piaski. Linia 2 od strony Tarchomina skrócona do przystanku zajezdnia Żoliborz. Uruchamiana jest linia zastępcza za tramwaj od zajezdni Żoliborz przez metro Młociny, Broniewskiego i Piaski. Sejmik Województwa Mazowieckiego obradował w Ostrołęce. To kolejna wyjazdowa sesja. Radni m.in. zatwierdzili przebieg drogi wojewódzkiej nr 800 na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Policjanci ze stołecznej samochodówki rozbili litewską grupę złodziei samochodów. Dwie precyzyjnie przeprowadzone akcje pozwoliły na zatrzymanie m.in. szefa gangu oraz odzyskanie dwóch skradzionych pojazdów. W stolicy rozpoczęła się budowa nowej stacji kolejowej. Nowy przystanek to Warszawa Ulrychów. Powstanie na styku Bemowa i Woli pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej. Pierwsi podróżni skorzystają z przystanku już w grudniu. Zbliżają się warszawskie dni rewitalizacji. To cykl imprez, które odbędą się w przedostatni weekend września na obu Pragach i części Targówka. Przez trzy miejskie instytucje zaprezentują ofertę dla odbiorców w różnym wieku. Zapraszam na wiadomości o godzinie 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: Ciśnienie dziś w normie, a wiatr słaby z północnego wschodu. No i trochę można odczuć, że on właśnie z północnego wschodu nam wieje, ale na szczęście jest naprawdę bardzo słaby. Temperatura maksymalnie dzisiaj na termometrze 22 stopnie się pojawi, w cieniu oczywiście. A teraz najcieplej w Warszawie 17, a najchłodniej w Grodzisku Mazowieckim 14.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.
8: Żadne znaki.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Dziś uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Bardzo wiele wydarzeń. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11 na szczycie pod przewodnictwem prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. On też wygłosi kazanie. W czasie tej Eucharystii ponowione zostaną jasnogórskie śluby narodu polskiego. W tym roku będzie to miało wyjątkowy wymiar, ponieważ mija 70 lat od ich złożenia w roku 1956. O godzinie 18 w Jasnogórskiej Bazylice zabrzmi koncert maryjny Maryja Światło dla Świata, przygotowany przez grupę młodzieży z diecezji drohiczyńskiej z parafii w Dziadkowicach. Po koncercie wyruszy procesja eucharystyczna w Bazylice, a o 19 zostanie odprawiona msza święta na jasnogórskim szczycie. Po godzinie 20 debata o jasnogórskich ślubach narodu, raport jasnogórski 2026, a po niej o godzinie 21 apel jasnogórski, który będziemy transmitować w Radiu Warszawa.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

Cały czas problemy na pętli metro Młociny, problemy dla tramwajów, bo chwilowo nie można przejechać przez pętlę metro Młociny, dlatego zostały wprowadzone objazdy. Linie 26 i 16 od strony centrum skrócone zostały do pętli Piaski, a linia 2 od strony Tarchomina skrócona do przystanku Zajezdnia Żoliborz. Na odcinku Zajezdnia Żoliborz metro Młociny prosimy korzystać z linii autobusowych 114, 150, 750 oraz 511, informuje Warszawski Transport Drogowy. Uruchomiona została także linia za tramwaj na trasie Zajezdnia Żoliborz metro Młociny. A na warszawskich ulicach korek tworzy się na ulicy Tomasza Nocznickiego, na dojeździe do Wólczyńskiej, też na Konrada i Sokratesa korki w tych rejonach.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 11 minut będzie godzina 9, a my rozpoczynamy od Lourdes, bo ponad 100 tysięcy osób zgłosiło już udział w uroczystościach z udziałem papieża Leona XIV w Lourdes, które 26 i 27 września się odbędą. Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes poinformowało, że rejestracja weszła w ostatnią fazę i w najbliższych dniach może zostać zamknięta, bowiem limit uczestników ustalono na 150 tysięcy. Ze względu na wyjątkowy charakter tego wydarzenia będzie można organizować pikniki, aby osoby, które przybędą wcześniej, mogły pozostać na miejscu. Teraz Peru. Także przygotowuje się na przyjęcie papieża. 130. Zwyczajne Zgromadzenie Plenarne Episkopatu Peru zakończyło się powołaniem Przyjaciół Leona. To oficjalny wolontariat, który zaprosi młodych ludzi i świeckich z całego kraju do służby i towarzyszenia pielgrzymom podczas wizyty Ojca Świętego w tym kraju, która jest zaplanowana na czas od 11 do 17 listopada. I Urugwaj. Tu powstaje zbiorowy portret kraju przed wizytą papieża. Episkopat Urugwaju zainicjował projekt, w ramach którego zbierane są wypowiedzi mieszkańców, którzy opowiedzą papieżowi o swoim kraju i społeczeństwie. Stworzony w ten sposób zbiorowy portret Urugwajczyków zostanie przekazany Leonowi XIV podczas wrześniowej wizyty ad limina urugwajskich biskupów.

0: ABBA kończy muzycznie tę godzinę. Za 2,5 minuty będzie 9.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozyrawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
4: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
6: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Powiemy o procedurach dotyczących wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Prokuratura chce przejąć śledztwo. W wielu polskich szkołach brakuje psychologów, alarmują eksperci. W niedzielę święto plonów archidiecezji warszawskiej i województwa mazowieckiego. Dożynki odbędą się w Raszynie. Gotowy jest przygotowany przez prokuraturę w Krośnie wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dokument wkrótce trafi na biurko ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Po akceptacji przekazany zostanie węgierskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Procedurę uruchomiono w oparciu o umowę dwustronną, podpisaną 70 lat temu przez Polskę i Węgry. Jej zapisy pozwalają na przejęcie materiału dowodowego i przywiezienie do kraju sprawcy wypadku, tłumaczy rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
8: Wniosek o przejęcie ścigania śledztwa w tej sprawie jest już gotowy w naszej jednostce. On będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
7: Trwa także procedura sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku. Sekcje zwłok przeprowadzone zostaną najprawdopodobniej w Krakowie, w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej UJ.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Z roku na rok w szkołach przybywa psychologów, ale w 12% gmin nie zatrudniono żadnego specjalisty w tym zakresie. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 102 gminach uczniowie w kryzysie psychicznym mają ograniczony dostęp do pomocy psychologicznej. Są duże różnice regionalne i białe plamy na mapie Polski, mówi Dominik Kuc, współautor raportu.
10: To przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Te trzy regiony Polski to aż niemalże 50% białych plam. Tylko te trzy regiony. W związku z czym chcemy, aby ta opieka docierała niezależnie od kodu pocztowego, niezależnie od tego, gdzie młody człowiek mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza.
7: Wielu uczniów wciąż wstydzi się skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry, tak mówi profesor Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Już w najbliższą niedzielę świętoplonów archidiecezji warszawskiej i województwa mazowieckiego. Dożynki odbędą się w Raszynie. Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00 formowaniem korowodu dożynkowego połączonym z konkursem na najładniejszy wieniec dożynkowy. Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta, która rozpocznie się o 11:00 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. Do udziału w dożynkach zaprasza marszałek województwa Adam Struzik.
11: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto, dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
7: Na scenie wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej odbędą się na terenie parku imienia Magdaleny Abakanowicz i Centrum Sportu Raszyn.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dziś bardzo ładny i przyjemny dzień nam się zapowiada. Będzie bardzo dużo słońca, chmur niewiele. Temperatura do 22 stopni. W cieniu oczywiście, więc na słońcu trochę więcej. Teraz jeszcze 20 stopni nie przekroczyliśmy. 18 jest w Warszawie i to w regionie jest najwięcej. 17 w Nowym Dworze Mazowieckim, Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim. 16, czyli najmniej w Otwocku i Grodzisku Mazowieckim.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Prawie 5 minut po godzinie 9:00. W tej godzinie będziemy mieli niespodzianki. Warto przygotować telefon komórkowy, wziąć go w dłoń. Jeżeli ktoś z Państwa chce wybrać się do Kosmoparku, wygrać rodzinne zaproszenie 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych i dwoje dzieci, no to zachęcamy do tego, żeby wysłać SMS pod numer 7248. Wpisujemy rw. Imię i nazwisko oraz hasło Kosmos. Koszt takiej wiadomości to 2,46 zł z VAT, a w Kosmoparku wiele atrakcji czeka. Planetarium, podróż po gwiezdnym niebie i najdalszych zakątkach kosmosu, ekspedycje VR na Marsa i Księżyc, niezwykłe doświadczenia wirtualnej rzeczywistości, czarne dziury, ciemna materia. Czym są najbardziej tajemnicze zjawiska wszechświata? O tym wszystkim w Kosmoparku można się dowiedzieć. 7248. rw. Imię i nazwisko, hasło Kosmos.
13: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Weekend już się zbliża, bo jesteśmy w połowie tygodnia, no to już tak można powiedzieć, że coraz bliżej tego weekendu, a ten sobotni dzień wolny będzie można spędzić rodzinnie, blisko natury i jednocześnie na wspólnym pikniku na świeżym powietrzu, a to wszystko już w sobotę od godziny 16 na placu zabaw piknikowo w Makówce przy ulicy Chmielnej 22. Wstęp jest jak najbardziej wolny, a podczas tego wydarzenia. Odbędzie się spacer przyrodniczy. Wyprawa zostanie poprowadzona przez Michała Żylińskiego, podczas której będzie można poznać lokalną roślinność oraz odkryć fascynujące ciekawostki ze świata natury. No i sąsiedzki piknik, czyli relaks na placu zabaw właśnie po tym spacerze, bo to wiadomo, po spacerze to się człowiek zmęczy, trzeba odpocząć, a jak odpoczynek, to będzie można i porozmawiać, pointegrować się i wspólnie spędzić czas na zabawie. No ale są pewne obowiązki, bo trzeba zabrać ze sobą koc, coś do jedzenia, przekąski oraz napoje na ten piknik, no bo trzeba czymś się ewentualnie z naszym rozmówcą czy sąsiadem na kocu obok podzielić, wymienić, spróbować wypieków i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w Makówce w sobotę od 16. Zbiórka na placu zabaw piknikowo właśnie w Makówce na Chmielnej 22. Nie mylić z Chmielną w Warszawie, bo to o Makówce mówimy. No i oczywiście wydarzenie bezpłatne. Pospacerować będzie można, poznać lokalną roślinność, odkryć fascynujące ciekawostki natury, a później porozmawiać, pointegrować się, coś dobrego zjeść. Zatem Makówka, sobota, godzina 16:00.

0: Korki i utrudnienia, to od tych utrudnień rozpocznijmy, bo cały czas one występują na pętli Młociny, ale już powoli dobiegają końca, więc za chwilę już znikną linie autobusowe za tramwaj i zostanie przywrócona organizacja ruchu już właściwa. Zawieszone są cały czas przystanki Stare Grabie, Szkoła 01 i 02, a to w związku z pracami drogowymi na ulicy Cichorackiej, właśnie w Starym Grabiu. To dotyczy tych, którzy jeżdżą linią autobusową L35. Jeśli chodzi o takie poważniejsze utrudnienia, to na razie nie przekazujemy takich informacji, bo na szczęście ich nie ma, ale korki w Warszawie oczywiście występują. Gdzie? No a jakże, na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego, choć sam most jest przejezdny dość dobrze. Wisłostrada od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego też stoi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
3: Kiedy widzieliśmy Cię ubogim, chorym, usłyszymy te słowa, przyjdzie taki dzień.
4: To Ewangelia świętego Mateusza o sądzie ostatecznym, kiedy Pan Jezus pokazuje siebie jako tego, który będzie nas sądził z naszych uczynków.
3: I jak to zrobić, żeby wtedy znaleźć się po stronie owiec, a nie kozłów?
4: No, czynić dobro, siać miłość, prawda? Też być człowiekiem uważnym, zobaczyć to, o czym cały czas tutaj rozmawiamy, jak mogę komuś pomóc i podzielić się swoim talentem.
3: Proste słowa prymasa Wyszyńskiego z ABC społecznej krucjaty miłości. Otwórz się ku ubogim i chorym.
4: Pierwsze takie skojarzenie, ubodzy, chorzy, o ludzie, o czym z nimi gadać, znowu będzie opowiadał o tej swojej chorobie, znowu może to samo. No jest pewną sztuką też kochania, umieć słuchać z ciekawością tego samego po raz kolejny. Dlaczego? Bo to jest jego sposób funkcjonowania. Jego sposób funkcjonowania. Przypomina mi się tutaj, to jest znana nam lektura, może trochę taka bardziej do dzieci, ale ucząca dużo takiej mądrości, wyciągnięte właśnie z Kubusia Puchatka. Wspaniałe jest to, że kłapouchy, mimo iż miał depresję, wciąż był zapraszany na spotkania i wycieczki ze swoimi przyjaciółmi. Oni nigdy nie oczekiwali, że będzie udawał szczęśliwego. Oni po prostu go kochali, akceptowali i nie kazali mu się zmieniać.
3: Aż się wzruszyło. Takie to jest piękne.
4: Tak, po prostu przyjąć drugiego człowieka w tym, jaki on jest. To nie znaczy, że nie może stać się lepszy. Może dzięki nam, mam nadzieję, prawda? Że może coś w sobie pokonać dzięki też nam. Ale miłość jest takim bezinteresownym darem z siebie. Czyli jestem z tym człowiekiem w tym, jaki on w tym danym momencie jest. I to jest mój najbardziej bezinteresowny dar właśnie, kiedy jest mi nawet go trudno kochać. Kiedy może nie ma jakiejś zgody na niego.
3: Ale ta historyjka pokazuje nam jeszcze jedną ważną prawdę, że ubodzy i chorzy to niekoniecznie muszą być ludzie, których musimy daleko szukać, że musimy pójść do szpitala, żeby znaleźć tam osobę chorą, albo pójść w jakąś biedniejszą dzielnicę, żeby tam tego ubogiego znaleźć. To ubóstwo to może być no na przykład samotność.
4: Jakiś deficyt emocjonalny,
3: deficyt,
4: prawda?
3: Na przykład, tak, który przeżywa członek naszej rodziny nawet.
4: Mamy coraz więcej osób, tak mi się wydaje, którzy są samotni, są troszkę nawet bardzo to smutne w wielu sytuacjach, porzuceni przez swoich najbliższych. Ja o takich przypadkach też słyszałem właśnie w tych domach pomocy społecznej, kiedy rodzina przywiozła kogoś do domu i już od roku nikt z najbliższych nie był. Jest jakiś problem w miłości. Świat dzisiaj poszedł tak w walkę o pieniądz, o biznes, o komfort, że nie chcemy się zajmować tymi, którzy są ubodzy, czy którzy są chorzy, bo oni od nas wymagają jakiegoś poświęcenia, jakiegoś trudu, a to nie przynosi nam żadnych korzyści. To jest słabe, że przeliczamy miłość na pieniądze. I dlatego to, co mówił Wyszyński, prawda, czas to nie znaczy, że świat mówi czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. I to my wybierzemy, jaką strategią chcemy się posługiwać.
3: I to my w tych spotkaniach uczymy się miłości, uczymy się tego, jak postępować na drodze miłości. Prymas Wyszyński mówi nam dzisiaj, otwórz się. Dla mnie też te słowa są ważne, bo pokazują, że serce nie powinno być takie zamknięte i skupione na sobie, tylko musimy otworzyć te wewnętrzne drzwi naszego serca, żeby dostrzec ubogich i chorych, tych, którzy są nawet najbliżej.
4: No właśnie, otworzyć swoje serce. No, to przypominają mi się od razu słowa też Ojca Świętego Jana Pawła II, tak? Który te pierwsze słowa, które skierował do Polaków, otwórzcie drzwi dla Chrystusa, otwórzcie swoje serca dla Chrystusa, wypełnijcie się tą miłością. No na pewno wiele to od nas wymaga takiego.
3: A te słowa, które teraz przytoczyłeś, też pokazują nam, otwórzcie drzwi Chrystusowi, a gdzie jest Chrystus? No właśnie, jak trudno nam przyjąć taką osobę ubogą, chorą czasami, bo jest dla nas trudna, bo bycie z nią, przebywanie, czy ta pomoc wymaga cierpliwości, to może wtedy przypomnieć sobie można dokładnie te słowa i pomyśleć, aha, czyli to przede mną siedzi, leży Chrystus.
4: A no właśnie, czyli zobaczcie, powracamy do tego, czego uczyliśmy się na samym początku. Szanuj drugiego człowieka, bo Chrystus w nim mieszka. Mówimy, myśl dobrze o wszystkich. Dlaczego nieraz brakuje nam cierpliwości? Bo nieraz siedzimy z kimś, kto właśnie jest ubogi, kto jest jakoś chory, kto jakoś ode mnie wymaga tego, takiej cierpliwości i my myślimy o ludzi, ale bym zrobił teraz w tym momencie rzeczy. A zaraz pójdę do kogoś znajomego i będzie mi fajnie i będę już w euforii, że będzie coś fajnego, a nie coś takiego trudnego. No to wyłącz teraz to myślenie. Właśnie tylko myśl, że teraz czynisz dla tej osoby dobro, że widzisz przecież, że ona się cieszy, że ty jesteś z tą osobą, że ty jesteś z nią, nie?
3: I że ty teraz kochasz po prostu.
4: Tak.
3: Bo tutaj nie da się powiedzieć o tym działaniu niczego innego. Po prostu w tym momencie kochasz bardzo mocno i twoje serce rośnie.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Dziś mija 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Napisane przez internowanego wtedy prymasa Wyszyńskiego, stały się aktem wyznania wiary w czasach komunizmu i wyznacznikiem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Historia prowadząca do ślubów była dosyć długa. To był kolejny akt zaufania Matce Bożej, mówiła w poranku z Radiem Warszawa profesor Krystyna Czuba z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
4: 370 lat temu był uderzenie w Jasną Górę. I takie uderzenie, że ksiądz Kordecki sam z zakonnikami bronił Jasnej Góry. A król Jan Kazimierz postanowił, że Matkę Bożą nazwie Królową Polski. 20 rok, to znowu wołaliśmy do Matki Bożej.
3: Profesor Czuba przypomniała także okoliczności, w jakich składano śluby.
4: Fotel księdza prymasa był pusty, były biało-czerwone róże i był milion ludzi, jak mówią świadkowie. I ten milion ludzi przyjechał bronić kościoła i prymasa i Polski. I ten milion ludzi miał usłyszeć te przyrzeczenia.
3: Śluby jasnogórskie stały się kolejną drogą i siłą do podźwignięcia Polski, mówiła nasza rozmówczyni.
4: Żeby nie było tak, że już nie mamy siły i nic nie zrobimy. Było 9 ślubów i te śluby były związane, każdy z nich, z przyrzeczeniem, że tak będziemy robić. A pierwszy ślub to wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. No, od wierności Bogu zaczyna się wszystko.
3: Dzisiaj na Jasnej Górze odbywają się uroczystości związane z 70. rocznicą ślubów i z uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Mszy świętej o 11:00 będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W trakcie liturgii biskupi i wierni odnowią złożone po raz pierwszy w 1956 roku śluby. Więcej na temat znaczenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego można usłyszeć w dłuższej rozmowie z profesor Krystyną Czubą, która będzie dziś wieczorem opublikowana na kanale YouTube Radia Warszawa.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Sekretarz Stolicy Apostolskiej do spraw relacji z państwami, arcybiskup Paul Richard Gallagher, spotkał się w Moskwie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rozmowa dotyczyła m.in. wojny Rosji z Ukrainą, sytuacji katolików w Rosji oraz działań humanitarnych. Arcybiskup Gallagher, powołując się na apel papieża Leona XIV, wezwał do zakończenia działań wojennych i rozpoczęcia prawdziwych negocjacji. Podkreślił, że konfliktu nie da się rozwiązać militarnie, dlatego konieczne jest stworzenie warunków do dialogu politycznego i dyplomatycznego. Stolica Apostolska zadeklarowała gotowość wspierania wysiłków na rzecz pokoju.
5: To się dzieje w Kościele.
3: Jutro rozpoczną się uroczystości pogrzebowe brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. O godzinie 10:00 trumna z ciałem zmarłego zostanie wprowadzona do Archikatedry Warszawskiej. Zostaną odmówione koronka do Miłosierdzia Bożego i część różańca. O 12:00 msza święta żałobna. Po Eucharystii ciało zmarłego zostanie przewiezione do kaplicy Domu Generalnego Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie koło Poznania. Tam w piątek będzie sprawowana msza święta pogrzebowa. Brat Marian Markiewicz zmarł w wieku 75 lat w sobotę 8 sierpnia. W ostatnich latach posługiwał w Archikatedrze Warszawskiej. Przez kilka lat pracował jako kierowca w Polskim Kolegium Papieskim w Rzymie. To on zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na konklawę w 1978 roku, z którego metropolita krakowski wrócił jako Jan Paweł II.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Słońca dziś brakować nie będzie, a temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie. Teraz najcieplej w Warszawie i w Mińsku Mazowieckim oraz Ożerowie Mazowieckim 19 stopni. Najchłodniej 17 w Otwocku, Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie i Legionowie. Dziś cały dzień słoneczny, prawie bezchmurny, wiatr słaby, z północnego wschodu, a ciśnienie stabilne.
0: na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
7: A come on, yeah!

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 22 minuty będzie godzina 10. My już za chwilę dowiemy się, kto wybierze się do Kosmoparku. Zatem wybieramy numer telefonu,
2: który jest zajęty. Aby uzyskać połączenie, pozostań na linii.
1: Pani Jolu, z kim pani teraz rozmawia, że pani nie chce odebrać telefonu z Radia Warszawa? Jakie połączenie jest ważniejsze niż to, że chcemy pani wręczyć bilet do Kosmoparku? A to nie byle jaki bilet, bo tak naprawdę to są 4 bilety. 2 dla osoby dorosłej i 2 dla dzieci. Zaproszenie rodzinne. A w Kosmoparku mnóstwo ciekawych atrakcji. Jest planetarium, podróż po gwiezdnym niebie, najdalszych zakątkach kosmosu, ekspedycje VR na Marsa i Księżyc, niezwykłe doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości, czarne dziury, ciemna materia. Można to wszystko odkryć. Czym są te wszystkie tajemnicze zjawiska? Też będzie można pochodzić po Jowiszu, będzie można się zważyć na różnych planetach, ile się waży. Więc to wszystko w Kosmoparku. Pani Jola i jej rodzina będą mogli tam właśnie się wybrać. Szkoda, że nie możemy o tym powiedzieć pani Joli, bo pani Jola cały czas ma zajęte i cały czas z kimś rozmawia. Niezwykle jestem ciekawy z kim, ale to spróbujemy się jeszcze tego dowiedzieć od pani Joli. Kosmopark, idealne miejsce na rodzinny wypad i właśnie tam rodzina pani Joli się pojawi. Oczywiście, jeżeli się dowie, ale może ktoś inny słucha, może ktoś z rodziny słucha i pani Joli to wszystko chce przekazać, więc być może teraz już telefony się rozdzwonią. Gratulujemy, pozdrawiamy.
3: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

Pociągi lotniskowe trochę mogą być opóźnione, zatem trzeba uważnie słuchać komunikatów. To jest linia Warszawa-Działdowo, a te utrudnienia dotyczą odcinka Warszawa Zachodnia-Modlin. A na drogach Warszawy i okolic S7, Złomianek, Dna Młociny, tutaj korki się tworzą. Kierowcy zgłaszają, że tam doszło do kolizji. Do kolizji też doszło przed mostem Grota Roweckiego od strony ulicy Artyleryjskiej i właśnie tutaj od tego odcinka w korku trzeba będzie swoje odstać. Zegrze Południowe, tutaj rondo się remontuje i zarówno od strony mostu nad Jeziorem Zegrzyńskim stoimy w korku, ale także od strony Nieporętu, jeżeli chcemy dojechać do tego ronda, to w zasadzie od ronda w Nieporęcie już korek się utworzył.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 12 minut będzie godzina 10, a w studiu pojawił się Kacper Kowalczyk. Witaj.
2: Witam, dzień dobry, cześć, o poranku.
1: Poznacie prawdę, nowy program w Radiu Warszawa. Co kryje się pod tym tajemniczym tytułem?
2: Pod tym tajemniczym tytułem kryje się, no cóż, po prostu odkrywanie i poszukiwanie prawdy. Będziemy chcieli szukać tej prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku we współczesnym świecie. Starać się trochę lepiej zrozumieć ten świat, zwłaszcza ten, można powiedzieć, kościelny świat, który jest wokół nas. Odpowiadać na różne trudne pytania, różne wątpliwości, jakie mogą się rodzić w naszych sercach. A wiem, że bardzo często, jak widzimy jakieś takie, nazwijmy to, kontrowersyjne tematy w Kościele, to są tysiące opinii, setki komentarzy, ciężko się w tym wszystkim połapać, gdzie jest tak naprawdę Ewangelia, gdzie jest to, co naucza Kościół. No i my będziemy starali się tego właśnie w tym programie szukać. Razem z Weroniką Ostrowską będziemy Państwa zapraszać co tydzień na takie spotkania, oczywiście na antenie Radia Warszawa w środę wieczorem, ale będziemy także na naszym radiowym kanale YouTube'owym, oczywiście także na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Tam wszędzie będziemy zabierać Państwa w taką, można powiedzieć, podróż na poszukiwanie prawdy.
1: A jaką metodologią będziecie tej prawdy poszukiwać?
2: Będziemy zapraszać gości, będziemy zapraszać ekspertów, specjalistów i to na ich autorytecie będziemy w dużym stopniu bazować. Będziemy po prostu pytać o to, co ważne, o to, co ważne dla naszych słuchaczy z punktu widzenia wiary, współczesności i mamy nadzieję, że te pytania będą taką dla nas pomocą w odnalezieniu się w tym świecie i w Kościele. I wierzę.
1: Kiedy będzie można poznawać prawdę?
2: W środę o godzinie 20, już za tydzień taki pierwszy odcinek, także drodzy Państwo, można sobie łatwo zapamiętać, że za tydzień startujemy w środę o 20 i tak jak mówię, i Radio Warszawa antena wieczorami, i Radio Warszawa strona internetowa i oczywiście kanał na YouTubie.
1: Kacper Kowalczyk, Poznacie Prawdę, nowy program w Radiu Warszawa. Zapraszamy i dziękujemy.
2: Tak jest.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: I Zofia Kozerawska już się pojawiła, bo i dziesiąta się zbliża, jeszcze dwie minuty. Dzień dobry, eksperymentowałaś coś?
2: Dzisiaj nie. Dzisiaj miałam inne zadania rano.
1: Rano, ale to rano. Ty eksperymentujesz w nocy.
2: W nocy.
1: Wtedy powstają najlepsze ciasta w twoim wykonaniu, takie bez przepisu.
2: Tak, ale to akurat nie była ta noc. Też jakby spełniałam jakieś obowiązki inne, bez eksperymentów. Ale rzeczywiście, ja trochę za długo siedzę w nocy, to jest fakt.
1: Masz ten przywilej, że przychodzisz na dziesiątą.
2: Tak, ale nie wiesz o tym, że mam wcześniej też różne wyzwania, także mam takie marzenie, żeby jak człowiek jednak się kłaść spać.
1: Tego ci życzę, jutro cię skontroluję.
2: Dobrze, dzisiaj się bardzo będę starał.
1: Zofia Kozerawska, latę na wynos, Jarek Wydra, bardzo dziękuję, jutro zapraszam od 7 razem z Weroniką Ostrowską.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Ślubuję ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: Już dziś o 22:00.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: O reklamie.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Dziś oczekiwana zgoda krajów Unii Europejskiej na kolejną wypłatę z KPO dla Polski. Gwałtowne burze nad Londynem. Władze ostrzegają mieszkańców przed podtopieniami. Rozpoczął się kolejny etap prac na rondzie wiatraczna w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Dziś oczekiwana jest zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce piątej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 7 900 000 000 euro. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty kilkanaście dni temu.
9: Dzisiaj zgodę ma dać Unijny Komitet Polityki Gospodarczej. Później jeszcze będzie musiał to zrobić Komitet Finansowo-Ekonomiczny i pieniądze będą mogły trafić na polskie konto. Komisja wstępnie zgodziła się na wypłatę piątej transzy, bo Polska zrealizowała program Laptop dla nauczyciela. Ponad 500 000 polskich nauczycieli otrzymało bon na zakup laptopów. Ponadto kilkanaście tysięcy szkół podstawowych i średnich zostało wyposażonych w laptopy i tablety do celów edukacyjnych. Realizacja Krajowego Planu Odbudowy dobiega już końca, a Polska jest na dobrej drodze, by wykorzystać wszystkie bezzwrotne granty w wysokości ponad 25 miliardów euro. Cała pula dla Polski z KPO, łącznie z tanimi pożyczkami, to prawie 55 miliardów euro.
8: Informowała Beata Płomecka.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ulewny deszcz, grad i liczne wyładowania atmosferyczne. Nad Londyn nadciągają gwałtowne burze. Met Office ostrzega przed lokalnymi podtopieniami oraz poważnymi utrudnieniami na drogach i w komunikacji miejskiej. Woda może zalać londyńskie ulice, tunele, przejścia podziemne i piwnice. Możliwe są też korki, czasowe zamknięcia dróg, a także opóźnienia i odwołane kursy autobusów i pociągów. Niewykluczone również krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu. Kierowcy poruszający się po Londynie powinni zachować szczególną ostrożność, informują władze.
0: Dzieje się blisko.
8: Remont na rondzie wiatraczna wchodzi w nowy etap. Drogowcy przenieśli się wczoraj na drugą stronę jezdni i zamknęli dwa pasy w stronę targowej, lewy i środkowy, a kierowcy przejdą w tym kierunku, przejadą jednym pasem. Kierowcy muszą jechać wieloma objazdami. Wciąż pozostaje zamknięta ulica Zakole. Swoje trasy w obu kierunkach zmieniły autobusy linii 123, 142, 173, 188 oraz 523.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Piękny słoneczny dzień. Nie ma śladu po tych prognozach deszczu, które wczoraj widziałam przewidywane na dziś. Teraz widzę słońce, widzę chmury, ale z tych chmur raczej dziś nic nie popada u nas. Wiatr wieje umiarkowanie z północnego wschodu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz 18 stopni w Legionowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku i w Wołominie, 19 w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, a 20 w Warszawie. Dzisiejsze maksimum to 23 stopnie.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 4 minuty po 10:00, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa i przy otwartym oknie. Jakie to jest przyjemne powietrze dzisiaj. Jeśli jesteście w domu albo w biurze i macie taką możliwość, otwórzcie okna koniecznie. Witam, zapraszam na najbliższe 4 godziny i pozdrawiam wszystkich miłośników psów, bo dziś Międzynarodowy Dzień Psa. A na początek tak.

0: Bratanki w kinie w Lublinie, kochaj mnie. No kochajmy wszędzie, po prostu. 11 minut po 10 też.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Można kochać 11 po 10? Grzegorz Kozłowski?
2: Można.
0: Do ciebie pytanie? Można. To dobrze, to kochajmy. I trochę o tej miłości teraz. Nie przywitałam. Grzegorz Kozłowski, studiuje Radia Warszawa.
2: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Zofia Kozarawska.
0: No właśnie, o tej miłości do Maryi, ale też do narodu polskiego troszkę chcieliśmy powiedzieć, bo dziś ważny dzień.
2: Tak. Dziś na antenie, drodzy słuchacze, będzie takie już w sumie podsumowanie tego, co było naszą drogą przez ostatnie tygodnie. No bo razem wspólnie jakoś naszymi głosami tutaj użyczyliśmy tej możliwości, aby trwać właśnie w tym odnowieniu przyrzeczeń jasnogórskich, które miały miejsce 70 lat temu. No i właśnie ich inicjatorem, a właściwie był zaproszony do tego i podjął to wyzwanie, kardynał Wyszyński w tamtym okresie. I drodzy, jeżeli chcielibyście właśnie włączyć się w to, jeszcze jest szansa dziś antenie.
0: Mniej więcej za 20.12, ostatnia część naszej nowenny, przygotowującej do odnowienia jasnogórskich ślubów narodu. I będziemy dziś razem odnawiać jasnogórskie śluby narodu mniej więcej za 10.12 na antenie Radia Warszawa.
2: A gdybyście się poczuli zainspirowani kardynałem Wyszyńskim, jego myślą, tym, do czego nas zachęcał i nawoływał, no to zachęcam naprawdę, żeby wejść na naszego YouTube'a, ponieważ tam seria różnych odcinków związanych właśnie z życiem kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego, w którym pani Anna Rastawicka właśnie w zakładce Spojrzenie Ojca w rozmowach z Weroniką Ostrowską opowiada właśnie o Wyszyńskim. Ona jest jego świadkiem jego życia, więc naprawdę warto posłuchać tych odcinków i są bardzo inspirujące. Ten, który pojawił się wczoraj, to Gdy tracisz sens życia, czyli odcinek o sensie życia. Bardzo interesujący jest, myślę, ten, który też jest poświęcony pracy. I pytanie, czy Bóg chce, abyś pracował?
0: Bardzo ważne pytanie.
2: Jest
0: ale też to,
2: ojca.
0: Że miłość mówię nienawiści, tak? To mówił Wyszyński, napisał, nie zmusicie mnie, żebym was nienawidził. Bardzo poruszające słowa. O ojcu, przerwałam ci.
2: Nie, nie szkodzi. Ale tak, właśnie też pani Anna Rastawicka wielokrotnie mówiła o Wyszyńskim jako o ojcu i też on podkreślał ten aspekt ojcostwa także w kapłaństwie. Warto posłuchać tych odcinków.
0: Podsumowując, zapraszamy na YouTube Radia Warszawa. Tam dużo treści i koniecznie bądźcie z nami mniej więcej za 20.12, żeby wspólnie dokończyć nowennę, a później odnowić jasnogórskie śluby.
2: Zapraszamy.
0: Zapraszamy.

0: dzień.
1: No mamy, mamy i zawsze to dobrze się na chwilkę zatrzymać. Może właśnie pędzisz od rana i to jest ten moment, kiedy możesz stanąć i wypić coś ciepłego albo usiąść. To do tego zachęcam. 20 minut po 10 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
2: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Dukla, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na placu przed sanktuarium błogosławionego Jana z Dukli.
4: Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewajcie Panu wszystkie krainy. Jakże raduje się moje serce, że dane mi jest dzisiaj na moim pielgrzymim szlaku stanąć w mieście, w którym urodził się błogosławiony Jan z Dukli. Wracam pamięcią do dnia, a było to wiele lat temu, kiedy nawiedziłem dukielskie sanktuarium, w szczególności kaplicę błogosławionego Jana na puszczy, jak to zwykło się mówić. Dzisiaj ponownie przybywam do waszego miasta, które całą swoją historią śpiewa Panu pieśni chwały i uwielbienia za dar tego świątobliwego zakonnika, którego kanonizacja odbędzie się za łaską Bożą jutro w Krośnie.

0: Jak dobrze brzmią Garu na antenie Radia Warszawa, jest w 10:30.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Był rok 1956 i mijało 300 lat od ślubów lwowskich Jana Kazimierza, a internowany od 1953 roku kardynał Stefan Wyszyński przebywał w Komańczy. Myśl o odnowieniu historycznego aktu towarzyszyła mu już wcześniej, podczas uwięzienia w Prudniku, więc kiedy jesienią 1955 roku przewożono go stamtąd do Komańczy, przemierzał część drogi, którą 3 wieki wcześniej król podążał do Lwowa. No właśnie, episkopat przygotowywał już rok ślubów narodowych, komunistyczne władze próbowały jednak storpedować te plany i 17 marca Wyszyński zapisał, że rząd wyraził życzenie, aby program obchodów został wycofany. Prymas pytał wówczas, czy powodem był lęk przed masowymi wystąpieniami opinii katolickiej pod przewodnictwem episkopatu. Kilka dni później, 24 marca, do Komańczy przyjechały z Jasnej Góry Maria Okońska i Janina Michalska. Przywiozły prymasowi wiadomości o przygotowaniach do roku ślubów narodowych i Okońska przekonywała prymasa, żeby napisał nowy tekst ślubowania, ale Wyszyński odmawiał. Uważał, że skoro Bóg dopuścił jego uwięzienie, powinien przyjąć również wynikające z niego milczenie. Jestem więźniem z woli Bożej, a więzień musi milczeć, tak argumentował. Jednak Maria Okońska przypomniała mu wtedy świętego Pawła, który właśnie z więzienia pisał listy i prowadził założone przez siebie wspólnoty. I ten argument przełamał opór Wyszyńskiego. Kiedy Maria Okońska zapytała, czy wie, co chciałby napisać, odpowiedział: Marysiu, ja je już od Prudnika noszę w sercu. Rankiem 16 maja 1956 roku we wspomnienie świętego Andrzeja Boboli prymas przelał to, co nosił w sobie na papier. Według zachowanych relacji rozpoczął około godziny 5, 2 godziny później gotowy był kilkustronicowy rękopis jasnogórskich ślubów narodu, niemal bez poprawek. I ten rękopis przepisano na maszynie. 22 maja Janina Michalska wyruszyła z tekstem do Częstochowy.

0: Moje serce, proszę, żeby zostać. I ja też się dołączam do tej prośby 20 minut przed 11, bo teraz na antenie Radia Warszawa ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część czwarta. Zostaw Bogu jego tajemnicę.
2: Od razu człowiek wchodzi do pionu. Ja już bym chciał być żoną, ja już bym chciał... Co mówił ksiądz Maliński? Przyszedł do takiego małżeństwa, które żyło bez ślubu. Studenci mieszkali ze sobą razem. I on mówi, jak wy żyjecie? Oni mówią, normalnie. A skąd forsę macie? Wsiadamy do słoika po 200 zł i potem z niego wyciągamy. A jak zakupy? A no raz ja robię, raz dziewczyna robi. A sprzątanie? A też się dzielimy. Ksiądz mówi, to żyjecie jak małżeństwo. No, a wy jesteście małżeństwem? Nie, gdzie tam? My mamy

19 lat, nam w ogóle nie do głowy małżeństwo. Nie jesteście tym, co robicie. Wyobraźcie sobie, że do proboszcza przychodzi facet, mówi: mógłbym sobie pospowiadać czwartki? Ja naprawdę będę dawał dobre pokuty, bo ja się znam na psychologii. Czy ktoś z was by chciał pójść do takiego księdza? Nie, to ja już wolę do tego pójść, to będzie mówił: o rany, ile razy. Niż do tego, który nie jest księdzem. A wielu ludzi właśnie żyje tak, kim nie jest. Ksiądz Maliński kończy tą swoją naukę przykładem ze swojego życia, że zawsze u niego w domu na święta czuć było trzy zapachy. Trzy zapachy robiły magię świąt. Zapach pastowanej podłogi, zapach choinki i zapach pierniczków. Te trzy zapachy, podłoga z pastą, choinka, pierniczki się przenikały i magia była w domu. I któregoś roku on postanowił z siostrą na początku grudnia, znaczy nie na początku, ale tam przed Wigilią 2-3 dni, znaleźć te pierniczki. Już tacy byli głodni. No i znaleźli te pierniczki, zjedli i potem zapach umarł. Nie było już zapachu pierniczków, to i pasta do zup nie komponowała się z choinką. I ksiądz Maliński ostatnimi słowami zaproponował, napomniał studentów: nie wpierniczajcie pierniczków przed świętami. To był jego apel o życie w czystości. Pierniczki się na święta i to jest porządek. I słuchajcie, Jezus jej nie odpowiada nic. Dlaczego? O co tu chodziło? Kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała. Apostołowie powiedzieli: odpraw ją, bo woła za nami. Słuchajcie, w jakiej sytuacji żyli apostołowie? Czy oni siedzieli przy biurkach w ciągu dnia, czy chodzili nad morzem, medytowali? Nie. Oni chodzili z Jezusem po miastach i miasteczkach i wsiach i spotykali ciągle tłumy ludzi. Dla nich tłum ludzi to była specjalność. Jak borowcy już pewnie byli wyszkoleni, jak bronić Jezusa. Krzyk tam był niesamowity. Ludzie wschodu, widzimy to nieraz w telewizji. I apostołowie przychodzą, mówią: ucisz się, bo ona krzyczy. Kurczę, przecież wy codziennie żyjecie w krzyku. Jak ta baba musiała wrzeszczeć. Wiecie, jak dziecko potrafi? Jak jechałem jakimś tramwajem, to wszyscy cierpieli, a ten dzieciak się nad nami znęcał i dorzucał decybeli, i walił taki pisk. Ja już miałem tu te przychute z tej strony na tą przychutę. Jak ta baba musiała wrzeszczeć. Że apostołowie przyszli i powiedzieli: odpraw ją, bo krzyczy za nami. No ale ci apostołowie z drugiej strony, jak oni się tak za nami modlą w niebie, odpraw ich, bo one krzyczą tutaj do nieba. Bo tu gregorianki zamawiają, msze zbiorowe zamawiają, różańce odmawiają, odpraw ich. Ona wyszła z tamtych stron. Wyszła z Kanaanu, ale do Jezusa nie doszła. Wiecie, kiedy jest Wielki Tydzień, w kolejce świętej Anny starają się stłumy ludzi, setki, tysiące ludzi przychodzi. I ja teraz podziwiam tych ludzi bardzo. Przychodzi taki facet, staje na końcu kolejki, ja wiem, że on będzie stał 3 godziny. 3 godziny będzie stał, zanim do mnie dotrze. I nieraz patrzy, stoi biedak, już jest blisko, już no, klęka. A on klęka i robi masakrę ze spowiedzi. To znaczy, nic nie mówi. Bełkocze jakieś tam rzeczy, żeby ukryć swój grzech. Żeby się nie pokazać, jak on jest fajny. I mówię, wyszedł z domu, wyszedł. Wyszedł ze swojego życia i nie doszedł do kościoła. Do Chrystusa nie doszedł. Tak mi go żal, bo 3 godziny stała. Ja mu udzielam rozgrzeszenia, ale mówię: proszę pana, czy to jest ważne rozgrzeszenie, to niech pan sobie sam odpowie w sercu, czy pan postanawia poprawę, czy nie. Ona wyszła do Chrystusa, ale stanęła daleko i pokazała swój głos. Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Moja córka jest zgnęcona przez demona. Ona dała po prostu swój popis. Znacie te cyganki na Jasnej Górze, chodzą: panie, daj złotówkę na dzieci, ja będę się modlić za ciebie, masz obrazek tu Matki Bożej, daj złotówkę. To jest ich zawód. One to robią profesjonalnie. I ta też miała, zrobiła swój numer popisowy. Wiecie, są ludzie, którzy z religii robią numery popisowe. Byłem na Kodzie, teraz jadę na Bodę, teraz byłem u księdza tego, potem byłem u księdza tego, byłem na pielgrzymce, ja czytałem czytania na papieża. Po prostu jeden wielki popis. Ona też się chciała popisać. I Jezus się do niej nie odezwał, bo robisz numer popisowy. Jesteście w ruchach, w grupach, w parafiach, w karitasie. Uważajcie, czy ktoś nie robi numeru popisowego. To jest straszne, znaczy straszne. Ci panowie są biedni. Przysiędza zobaczy: mój ojciec, ja mały i kardynał Chląd. Byłem na pielgrzymce 36 razy, byliśmy z żoną. 36 razy. No, ja rozumiem tych panów, oni nic nie znaczą w domach. Wszystko znaczy żona. On sobie siedzi w swojej partyzantce, tam prowadzi akcję podziemną. Dzwoni do Janka Klosa od czasu do czasu. Piwo wypije, to wraca wigor z podwodne kasino.
I on ma takie jedno zdjęcie, które wszystkim pokazuje. A tutaj to z Gierkiem to nie pokaże. Jezus do niej się nie odezwał, bo Jezus nie chce brać udziału w twoich numerach popisowych.

0: News Boys. Za 10 minut będzie godzina 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Janina Michalska, która wyruszyła z tekstem ślubów do Częstochowy, wiozła też listy prymasa do przełożonych Paulinów, dlatego że ksiądz prymas liczył się z możliwością kontroli, więc przed zaklejeniem kopert przeczytał Michalskiej ich treść, żeby w razie konieczności mogła zniszczyć dokumenty, a wiadomość przekazać ustnie. Misja się powiodła, śluby dotarły na Jasną Górę. Żeby nie dopuścić do przedwczesnego ujawnienia tekstu, był on przepisywany następnie między innymi w klasztorach klauzurowych. Przygotowywano także uroczystą księgę ślubów. Kardynał Wyszyński zdawał sobie sprawę, że 26 sierpnia może nie otrzymać zgody na wyjazd do Częstochowy, więc przygotował szczegółowy plan. Śluby miał odczytać biskup Michał Klepacz, gdyby władze mu to uniemożliwiły, generał Paulinów, następnie przeor Jasnej Góry, ale prymas był zdecydowany. W ostateczności miał zrobić to nawet, uwaga, cytat, jasnogórski kuchcik. Najważniejsze było, żeby śluby zostały złożone.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
2: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
0: O reklamie.
6: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Uwaga mieszkańcy Powiśla i Mokotowa, przerwy w dostawie prądu. Trumny z ciałami ofiar wypadku na Węgrzech zostaną przewiezione do Polski. Rosja znów zaatakowana, są ofiary i straty. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zaczynamy od problemów z dostawą prądu w kilku miejscach w Warszawie. Problem dotyczy budynków przy ulicy Radnej 2 na Powiślu oraz Narbutta 5 i 7 i Malczewskiego 47 na Mokotowie. Na Powiślu zasilanie zostanie przywrócone o godzinie 14, z kolei na Mokotowie około 13. Przywrócono natomiast już prąd w dwóch warszawskich dzielnicach po wczorajszej awarii. Problemy z zasilaniem objęły zasięgiem tereny Rembertowa oraz Wesołej. Wczorajszego wieczoru pod jednym z adresów wpłynęło nawet 99 zgłoszeń. Trumny z ciałami 12 ofiar wypadku, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech, zostaną dziś przewiezione do Polski. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
8: Samolot ląduje w Budapeszcie i tu na pokład zabierze 12 trumien. Miejsce, do którego transportowane są ciała, to Kraków. Tym samym kończy się skomplikowana procedura, w której bliskich ofiar wspierały służby wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.
9: Wczoraj już w godzinach popołudniowych zostały wydane zgody, zaświadczenia przez służby konsularne na transport ciał do Polski. Tą sprawę koordynuje prokuratura z Krosna, bo prowadzi już postępowanie.
8: W węgierskich szpitalach nadal pozostają trzy najbardziej poszkodowane osoby.
7: Informowała Anna Orzeł. Rosja kolejny raz zmaga się ze skutkami ukraińskich ataków dronowych. Minionej nocy bezzałogowce eksplodowały w rejonach Lipiecka i Tambowa. Dwie osoby nie żyją, płonie też magazyn.
10: Gubernator Lipiecka Igor Artamanow poinformował, że ukraińskie drony uderzyły w kamienicę, powodując pożar. Zginęły dwie osoby, a kolejne dwie są w szpitalu. Bezzałogowce zaatakowały również magazyny Wildberries w Kotowsku w rejonie Tambowa. Ewakuowano pracowników. Nad miejscem eksplozji unosi się dym. W związku z zanieczyszczeniem powietrza mer Aleksiej Płachotnikow wezwał mieszkańców do ograniczenia przebywania na powietrzu i szczelnego zamykania okien. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że płonie również rafineria w obwodzie Nizhno-Nowogrodzkim, jednak do tej pory nie ma potwierdzenia lokalnych władz.
7: informował Maciej Jastrzębski.
11: To się dzieje w Kościele.
7: Episkopat Polski wydał dekret określający wymagania dla świeckich katechistów. To nowy rodzaj posługi powołany przez papieża Franciszka kilka lat temu. Kościół w Polsce przygotowuje się dopiero do jej wdrażania. Do głównych zadań katechisty należeć będzie katechizowanie dorosłych, pomoc księżom w codziennym duszpasterstwie w parafii oraz przygotowywanie do przyjęcia sakramentów, m.in. chrztu czy pierwszej komunii świętej. Szczegóły dotyczące tej nowej posługi oraz kryteriów, jakie muszą spełnić kandydaci, przedstawimy w Wiadomościach z Życia Kościoła o 12.30.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Ciągle bardzo słoneczny dzień i taki będzie, chociaż po południu troszkę chmury nam tego słońca zabiorą, ale z chmur nie powinno nic padać. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz 19 stopni w Grodzisku Mazowieckim, 20 w Wołominie i w Piasecznie, 21 w Warszawie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, ale też w Otwocku, Mińsku Mazowieckim i Wożarowie Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 23 stopnie. Towarzyszy nam wiatr, który umiarkowanie wieje z północnego wschodu.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze w ten niezwykły, wyjątkowy, szczególny dzień, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Pozdrawiam tych wszystkich, którym właśnie ten częstochowski wizerunek jest najbliższy sercu i taki najbardziej matczyny. I zapraszam, Zofia Kozorawska. John Legend, już teraz na 106.2, 5 minut po 11.00.

0: Tak śpiewała Renata Dąbkowska na 106,2 FM, 11 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Rzeczywiście kardynał Wyszyński 26 sierpnia pozostał w Komańczy. Na Jasnej Górze ustawiono dla niego pusty fotel. Tekst odczytał biskup Klepacz, a zgromadzone tłumy odpowiadały: Królowo Polski, przyrzekamy. Tego samego dnia prymas pisał w Komańczy: te słowa będą mówiły za mnie do ludzi, a ja będę mówić tylko do ciebie, za nich. I dodawał: dokonało się dziś wielkie dzieło. Spadł kamień z serca, aby stał się chlebem dla narodu. 3 dni po uroczystości księga dotarła do Komańczy. Wyszyński złożył pod tekstem swój podpis i dopisał w kajdanach za kościół po łacinie. Dziś, 70 lat później, ten historyczny dokument ponownie można zobaczyć na Jasnej Górze. Księga Odnowienie Ślubów Narodu na Jasnej Górze 1956 roku. Przechowywana jest na co dzień w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie. A teraz jest prezentowana do połowy września na wystawie poświęconej prymasowi tysiąclecia w Bastionie Świętego Rocha.

0: Cutting Through. Za nami 20 minut po 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji, rozdział 3, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 127 i 128. To, co prawdziwe, więcej niż ludzkie, łaska i humanizm chrześcijański. Wyrażenie więcej niż ludzkie nie należy wyłącznie do języka technicznych obietnic. Od wieków tradycja chrześcijańska głosi, że istota ludzka nie jest zamknięta w granicach własnej natury, lecz jest powołana do przekraczania samej siebie, nie przez ucieczkę od rzeczywistości ani przez wzgardę dla ograniczeń, lecz po to, by osiągnąć pełnię w miłości. Wiara zna to, co wykracza poza, co rodzi się z daru Bożego. Ta przemiana jest dziełem Ducha Świętego. Jak nauczał święty Tomasz z Akwinu, ten proces wyniesienia i przemiany przewyższa zdolność natury, ponieważ między naszą naturą a życiem Boga istnieje nieskończony dystans. A jednak możliwe jest wszczepienie nas w łono tego niewyczerpanego życia, nawet wtedy, gdy wędrujemy pośród ograniczeń tego świata. I tylko nieskończony, który daje samego siebie, może uczynić tę wędrówkę możliwą. Sam Bóg przekracza ową nieskończoną niewspółmierność. Tak dokonuje się nowe stworzenie człowieka. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, oto wszystko stało się nowe. Kiedy uznajemy tę możliwość przekraczania samych siebie z pomocą łaski Boga, nie zaprzeczamy samym sobie ani nie stajemy się mniej ludzcy. Przeciwnie, jak wyjaśnia papież Franciszek, stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty. Tym właśnie ujawnia się radykalna różnica wobec prometejskich marzeń. Człowieka nie ocala wzmocniona samowystarczalność, lecz relacja, która wyzwala, oraz komunia, która przemienia. Wobec tego technologia, która klasyfikuje i optymalizuje to, co już istnieje, może niezamierzenie stać się przeszkodą dla przemiany i wzrostu. Dla algorytmu błąd jest czymś, co należy skorygować. Dla osoby może stać się początkiem głębokiej przemiany. Przyszłości osoby nie da się obliczyć, ponieważ jest ona powierzona jej wolności, wyniesionej przez niewyczerpaną łaskę Bożą oraz więziom, które pielęgnuje.

0: Łukasz Zagrobelny, u mnie maj, no trochę jest dziś majowy ten sierpniowy dzień. 25 minut zostało do godziny 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dlaczego majowy? Bo maryjny po prostu, bo dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. To wizerunek, który towarzyszy nam, Polakom, od ponad 6 wieków. No i milczy od setek lat, bo zobaczcie, w sanktuariach maryjnych w Lourdes czy Fatimie Maryja pozostawiła przesłanie, a Najświętsza Maryja Panna Częstochowska po prostu jest. Jest jako nasza matka. Jest z tymi i dla tych, którzy do niej przychodzą, dla nas, którzy pielgrzymują tak jak mogą, a pielgrzymuje mnóstwo ludzi potrzebujących podziękować, ale też prosić, rozoznawać, pojednać się z Bogiem, odzyskać nadzieję, po prostu być przy niej. Przychodzimy, bo Pani Częstochowska, której święto jest obchodzone w całej Polsce od 1931 roku, właśnie dziś świętuje, 26 sierpnia. Ona słucha i pokazuje drogę, jest chodegetrią, czyli tą, która prowadzi. No właśnie tak się określa ten typ ikony, który znajduje się w klasztorze jasnogórskim. No widzimy ten gest Maryi, która trzyma Chrystusa.

A wiele wieków później papież Jan Paweł II, który jako głowa Kościoła był na Jasnej Górze 6-krotnie, mówił: tutaj można się dowiedzieć, jaka jest Polska i kim naprawdę są Polacy. Kochana nasza Matka Boża Częstochowska, bliska tak wielu z nas, mówiłam o tym już kilkakrotnie, ona ma te piękne swoje suknie, które są zmieniane chyba co jakiś czas, jeśli dobrze się orientuję, ale właśnie słaba jestem w te suknie, bo ja bardzo kocham ten wizerunek, chyba go się nazywa w środowisku artystycznym jako Wyszyńską Maryję, czyli właśnie tą pozbawioną tych ciężkich złotych sukni, tą taką bliższą mi matkę. I bardzo, bardzo jestem wdzięczna za ten wizerunek i za Maryję, za to, że jest Maryjo. Nasza Częstochowska, módl się za nami.

0: co ty już za nami? Za 14 minut będzie godzina 12, a teraz ostatni fragment nowenny przygotowującej nas do odnowienia jasnogórskich ślubów narodu.
1: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu.
2: Przyrzekamy czcić i naśladować Maryję, naszą Matkę i Królową.
0: Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogu Rodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twojej jasnogórskiej stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo Polski, przyrzekamy.
2: Aby wypełnić tak ważne i trudne zadania wynikające z jasnogórskich ślubów narodu, potrzebujemy Matki Bożej. Prymas Wyszyński mówił: potrzebujemy jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy jej, jak płuca potrzebują powietrza, jak serce krwi i miłości, stopy oparcia, oczy światła, usta pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. Potrzebujemy jej. Żyć bez niej nie możemy. Potrzebujemy jej, jak potrzebował jej Syn Boży. Naród polski od początku swoich dziejów związany jest z Matką Bożą. Jest to szczególny dar Boga dla naszej ojczyzny. W trudnym położeniu geopolitycznym Polski między dwoma agresywnymi mocarstwami mamy jedno wyjście – w górę. Bóg dał nam prawdziwą pomoc i obronę w Maryi. Pierwszym i największym czcicielem Maryi jest Jezus Chrystus. On ją najlepiej znał i najbardziej kochał. Każdy z nas nie ma wyboru i nie decyduje o tym, czy ma się zamknąć w łonie Matki, czy nie. Tylko Chrystus mógł to uczynić dobrowolnie i uczynił, iż sam chciał. Wybrał maryjną drogę przyjścia na świat. Dobrowolnie zamknął się w niewoli jej dziewiczego łona. Oddał się jej tak bezwzględnie i absolutnie, że sam bez niej nic uczynić nie mógł. Uzależnił się od niej tak całkowicie, jak tylko dziecko może uzależnić się od matki. Któż był bardziej dosłownie in sinu matris, w łonie matki, od Jezusa? Któż głębiej oddał się w jej niewolę? Największe oddanie się Maryi, niewolnictwo świętych, to tylko słabe echo tego, co uczynił Jezus. Najwyższy kult maryjny to tylko cień prawdziwego kultu maryjnego, Jezusa. Prymas tysiąclecia oddał Maryi całą przeszłość i przyszłość naszej ojczyzny. Wzywał do współdziałania z Maryją. Do tej pory przywykliśmy u niej szukać pomocy. Jest to i nadal konieczne, ale teraz nie możemy czekać, aż ona sama wszystko dla nas zrobi. Przybyło nam lat, wiele przecierpieliśmy. Jako dojrzały naród teraz my mamy stawić się do pomocy. Najpierw w dziele naszego odrodzenia, abyśmy mogli potem stanąć przy niej pod krzyżem Kościoła Powszechnego i razem z nią czuwać nad dziełem odkupienia. Jasnogórskie śluby narodu stanowią swego rodzaju realny kręgosłup naszego narodu. Mamy je podjąć, na nowo, idąc z Maryją na spotkanie z Chrystusem, naszym Królem i Panem, we wszystkich wymiarach naszego życia.
0: Maryjo, Królowo Polski, przepraszamy Cię za obojętność, za to, że tak często zapominamy o Tobie i Twoim Synu w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, Królowo Polski, przepraszamy Cię za zniewagi, zbezczeszczenia Twoich obrazów i figur, co niestety zdarza się także w naszej ojczyźnie, która tak wiele zawdzięcza Twojej pomocy i opiece. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, Królowo Polski, przepraszamy Cię za niewypełnione śluby, za skupianie jedynie na własnych problemach, za brak troski o życie i przyszłość narodu. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
2: Maryjo, Królowo Polski, strzeż w naszych sercach skarbu wiary, umacniaj ją w młodym pokoleniu, aby Ojczyzna nasza pozostała wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Królowo Polski, spraw, aby nasze życie było zgodne z wyznawaną wiarą, abyśmy codziennie szli Twoimi śladami i z Twoją pomocą wypełniali przyrzeczenia i śluby złożone Tobie i Twemu Synowi. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Królowo Polski, uproś nam najcenniejszy dar, aby Polska po wszystkie wieki pozostała wierna Bogu, abyśmy byli prawdziwym królestwem Twojego Syna i Twoim. Królowo Polski, prosimy Cię.

Za 8 minut będzie godzina 12, a teraz zapraszamy Was, kochani słuchacze Radia Warszawa, żebyśmy wspólnie odnowili jasnogórskie śluby narodu.

0: Odnowienie jasnogórskich ślubów Naronu. Wielka Boga Człowieka Matko, Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem Sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam dziewicą wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową narodu polskiego uznajemy. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Ojczyźnie naszej Świętej. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie naród, który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.
1: Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski, przyrzekamy, Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Królowo Polski, przyrzekamy.
0: Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Królowo Polski, przyrzekamy, Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski, przyrzekamy.
1: Zwierciadło sprawiedliwości. Przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski, przyrzekamy. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski, przyrzekamy.
0: Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że ze wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Bogu Rodzico Dziewico, oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo Polski, przyrzekamy. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Amen.

0: 3 minuty zostały do godziny 12. To jest ta chwila, w której usłyszymy Boże Słowo. Ono ma tę moc, żeby leczyć nasze serca. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował i czytać je będzie dla nas ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
2: Mam to zdanie wypisane na rewersie jednego z moich obrazków prymicyjnych. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Awers zaś przedstawia prosty rysunek serca wpisanego w krzyż, wykonany przez mojego ówczesnego bliskiego kolegę seminaryjnego. Dla mnie to kwintesencja dzisiejszego czytania. Usynowienie przez wykupienie, czyli właśnie serce na krzyżu. Lecz nie jest to kwintesencja oczywista. Bez łaski nie dorysowalibyśmy serca do krzyża, ani krzyża do serca. Nie na darmo więc święty Paweł wzmiankuje tu o roli Ducha Świętego, który dowodzi, że jesteśmy synami, odtwarzając w naszych sercach modlitwę Jezusa do Boga: Abba, Ojcze. W bliźniaczym tekście listu do Rzymian apostoł pokazuje jeszcze, że to wołanie do Jezusa rozgrywa się zwłaszcza w chwili uśmiercania popędów ciała. A zatem serce na krzyżu jest świadectwem wzajemności. Serce Jezusa stępuje do nas z krzyża, by na powrót nas na krzyż wciągnąć i tam dokonać naszego oczyszczenia, tak byśmy żyli wolni od nieuporządkowanych namiętności, jako synowie w Synu, przybrane dzieci Boże.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuistami świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen. Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosura, skomentuje ksiądz Kamil Szelest.

0: Ewangelii świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
1: Na weselu była matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa i uczniów. Brak wina był na wschodzie, jak wszyscy wiemy, kompromitacją gospodarzy i znakiem wyczerpania radości. Zobaczmy, że Maryja jako pierwsza dostrzega ten brak i wypowiada tylko diagnozę: nie mają wina. Wiemy, co dzieje się dalej. Jezus daje dobre wino, spełnia powinność pana młodego i objawia się jako oblubieniec. Odbywające się wesele stało się symbolem wesela Jezusa, Mesjasza, które właśnie się rozpoczęło. Znakiem była przemiana wody w lepsze wino. Fragment ten zawiera w sobie bardzo ważne słowa Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To wezwanie Matki Bożej, aby w naszym życiu jej Syn był kimś najważniejszym. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wypełniajcie całą Jego naukę. Maryjność oparta na emocjach, nieprowadząca do spotkania z Jezusem, nieprowadząca do traktowania na serio wymagań Ewangelii, jest fałszem i obrazą prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej. Warto zauważyć, że są to ostatnie słowa Maryi w Ewangelii, które nam zostawia, i są to słowa wiary. Wiary w Jezusa. Matka Boża nie wiedziała jeszcze, co zrobi Jezus. Nie wiedziała, co się stanie. Prosiła tylko o posłuszeństwo sług. Słowami: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, Maryja wzywa nas wszystkich na wymagające ścieżki Ewangelii. Wzywa do zachowania tego, co powiedział Jezus, do wierności Jego przymierzu. Sami nie damy rady tak kochać. Sami nie damy rady być wierni. Ale Jezus potrafi to wszystko naprawić, uzdolnić nas. Potrafi przemienić wodę naszych wysiłków w obfite wino. Otwórzmy Mu drzwi i ucieszmy się z Jego przyjścia. Pragnijmy iść za Jego Słowem i każdego dnia coraz wierniej je wypełniać.

0: Julia i Grzegorz Kopala, za nami 10 minut po 12.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: No troszkę nad Pragą więcej chmur, ale to są takie chmury, które nas przenoszą w krainę wyobraźni. Bardzo piękne, więc zerknijcie na niebo w wolnej chwili. 21 stopni teraz w Warszawie, w Piasecznie i w Otwocku, 22 w Legionowie, Nowym Dworze, Mazowieckim, Grudzisku, Wołominie i Wożarowie. Pruszków osiągnął dzisiejsze maksimum, czyli 23 stopnie, więc jak ktoś chce być tam, gdzie jest na maksa, to do Pruszkowa dzisiaj nie powinno padać. Wieje umiarkowanie.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, 11 minut po 12, środowe popołudnie, maleńkie takie świeżutkie popołudnie, rozpoczynamy wspólnie. Zofia Kozrawska, zapraszam. No i cóż, może ktoś chciałby się podzielić tym, kim jest dla niego Matka Boża Częstochowska. Pytam o to co roku, lubię o to pytać, lubię słuchać tego, jakie rzeczy ona robi w naszym życiu. No to gdyby ktoś chciał, to dzwońcie do

23 minuty po 12. Ja chciałam przypomnieć bardzo serdecznie, cichutko i delikatnie, że w każdy piątek sierpnia można na antenie Radia Warszawa wygrać dwuosobowy pobyt w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Także kochani, przypominam, żeby wysyłać, bo wysyłamy SMS-y przez cały tydzień. Każdy SMS bierze udział w naszej zabawie i w losowaniu nagrody. To losowanie będzie w piątek w godzinach popołudniowych, natomiast im więcej SMS-ów, tym większa szansa. SMS-y wysyłamy na numer 7248, koszt takiego SMS-a 2 zł 46 groszy z VAT w treści RW. Imię i nazwisko, hasło Podlasie.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Episkopat ogłosił nowe zasady dotyczące powoływania w Kościele katolickim tzw. katechistów. To nowa posługa powołana przez papieża Franciszka. Katechiści to osoby świeckie odpowiednio przygotowane, które mają przejąć część obowiązków od duchownych. Przewodniczący KEP-u arcybiskup Tadeusz Wojda wydał w tej sprawie specjalny dekret, który precyzuje, kto może objąć te funkcje i jakie zadania będą przed takimi osobami stawiać władze kościelne. Ze mną w studiu Kacper Kowalczyk. Kacprze, witaj, powiedz, jakie zadania Kościół stawia katechistom?
2: Witam. Głównych zadań świeckich katechistów należeć będą działalność wspierająca i doradcza. To ma być pomoc osobom przeżywającym trudności życiowe, chorym, samotnym rodzicom czy osobom przechodzącym kryzys wiary, także ewangelizacja i dialog, prowadzenie rozmów z osobami niepraktykującymi, a także reprezentowanie stanowiska Kościoła w dyskusjach społecznych oraz w internecie, no i oczywiście przygotowanie do sakramentów, czyli prowadzenie spotkań przed chrztami, pierwszą komunią świętą, bierzmowaniem czy ślubami.
1: Aby objąć funkcję katechisty, kandydaci muszą spełnić też szereg wymogów formalnych, prawda?
2: Tak, to wiek i opinia. Wymagany jest ukończony 25 rok życia, przyjęty sakrament bierzmowania oraz pozytywna opinia wspólnoty parafialnej. Ale także muszą przejść szkolenia, ukończyć kilkuetapowy program formacyjny obejmujący m.in. teologię, psychologię, pedagogikę oraz praktyki duszpasterskie.
1: Przepisy określające zasady naboru i przygotowania katechistów wejdą w życie 18 września. Dodajmy, że już od dłuższego czasu trwają w różnych miejscach w Polsce kursy przygotowujące do pełnienia posługi katechisty. Będzie ona wprowadzana w parafiach stopniowo. A informował o tym Kacper Kowalczyk. Dziękuję Ci za tę informację.
2: Dziękuję.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Mija 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Napisane przez internowanego wtedy prymasa Wyszyńskiego, stały się aktem wyznania wiary w czasach komunizmu i wyznacznikiem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Historia prowadząca do ślubów była dosyć długa. To był kolejny akt zaufania Matce Bożej, mówiła w poranku z Radiem Warszawa profesor Krystyna Czuba z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
4: 370 lat temu było uderzenie w Jasną Górę. I takie uderzenie, że ksiądz Kordycki sam z zakonnikami bronił Jasnej Góry, a król Jan Kazimierz postanowił, że Matkę Bożą nazwie Królową Polski. 20 rok, to znowu wołaliśmy do Matki Bożej.
1: Profesor Czuba przypominała także okoliczności, w jakich składano śluby.
4: Fotel księdza prymasa był pusty, były biało-czerwone róże i był milion ludzi, jak mówią świadkowie. I ten milion ludzi przyjechał bronić Kościoła i prymasa i Polski. I ten milion ludzi miał usłyszeć te przyrzeczenia.
1: Dziś na Jasnej Górze odbywają się uroczystości związane z 70. rocznicą ślubów jasnogórskich i z uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, która dziś przypada. Więcej na temat znaczenia jasnogórskich ślubów narodu można usłyszeć w dłuższej rozmowie z profesor Krystyną Czubą, która będzie dziś wieczorem opublikowana na kanale YouTube Radia Warszawa. Sekretarz Stolicy Apostolskiej do spraw relacji z państwami, arcybiskup Paul Richard Gallagher, spotkał się w Moskwie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rozmowa dotyczyła m.in. wojny Rosji z Ukrainą, sytuacji katolików w Rosji oraz działań humanitarnych. Arcybiskup Gallagher, powołując się na apel papieża Leona XIV, wezwał do zakończenia działań wojennych i rozpoczęcia prawdziwych negocjacji. Podkreślił, że konfliktu nie da się rozwiązać militarnie, dlatego konieczne jest stworzenie warunków do dialogu politycznego i dyplomatycznego. Stolica Apostolska zadeklarowała gotowość wspierania wysiłków na rzecz pokoju.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Jutro rozpoczną się uroczystości pogrzebowe brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. O 10:00 trumna z ciałem zmarłego zostanie wprowadzona do archikatedry warszawskiej. Zostaną odmówione koronka do Bożego Miłosierdzia i część różańca, a o 12:00 msza święta żałobna. Po Eucharystii ciało zmarłego zostanie przewiezione do kaplicy Domu Generalnego Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie koło Poznania. Brat Marian Markiewicz zmarł w wieku 75 lat w sobotę 8 sierpnia. W ostatnich latach posługiwał w Katedrze Warszawskiej. Przez kilka lat pracował jako kierowca w Polskim Kolegium Papieskim w Rzymie. To on zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na konklawę w 1978 roku, z którego metropolita krakowski wyszedł już jako Jan Paweł II.

0: Just Like the Wind. Patrick Swayze, Wendy Fraser za nami, a 18 minut nas dzieli od 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, przypominam, dzisiaj czekam na słowa o Matce Bożej Częstochowskiej. Dlaczego to do niej pielgrzymujemy? Czy tylko dlatego, że jest w Polsce? Czy są jakieś inne powody? Czy jest wam wyjątkowo bliska? No, dajcie znać, gdyby tak było. Może macie swoje prywatne doświadczenia właśnie z tą konkretną Maryją, tą, której święto dziś. 512 700 444, gdyby ktoś chciał

się odezwać, zadzwonić, napisać, bardzo proszę. A gdyby ktoś planował jeszcze we wrześniu, aż do zimy, która mam nadzieję też przybędzie w tym roku do nas, ale jeszcze nie dziś, jeździć na rowerze, to dziś rowerowy tajemniczy ogród na Elektoralnej o 18 start. Co się będzie działo? Będzie można się dowiedzieć, jak sobie poradzić na przykład z taką usterką jak przebita dętka i z różnymi innymi usterkami i ustereczkami, jak zadbać o swój rower, jakie narzędzia warto ze sobą zabrać, trasę i tak dalej. Dziś Mazowiecki Instytut Kultury, Elektoralna 12, start o 18, takie spotkanie.

0: Za nami 10 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, to już takie trochę ostatnie podrygi tego latę na wynos, bo i wakacje dobiegają końca, a z nimi tegoroczny sezon turystyczny linii tramwajowej T i w najbliższy weekend 29 i 30 sierpnia, ostatni raz w tym roku szkolnym, ale nie tylko w tym roku szkolnym, w tym roku po prostu, będzie można wsiąść do tych najstarszych zabytkowych tramwajów, no i wybrać się z nimi w podróż po Warszawie. Jest to też troszkę taka podróż w czasie, także niepowtarzalne wydarzenie, doznanie, piękna sprawa. Tetka, najstarsza z warszawskich linii turystycznych, w tym roku obchodzi 30-lecie, kochani. No jej trasa się zaczyna na Placu Narutowicza, prowadzi przez centrum pięknego naszego miasta Warszawy, przez Muranów i Most Gdański na Pragę, a stamtąd przez trasę WZ tramwaje wracają na Ochotę, więc można zobaczyć zabytkowe filtry, Politechnikę Warszawską, Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową, okolice Starego Miasta, zoo, przejechać niedaleko Radia Warszawa. Polecam.

0: za 2 minuty będzie godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek.
3: Tak.
2: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
3: Tak.
2: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
3: Tak.
2: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
3: Aha.
2: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
3: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
2: O, dobry pomysł.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku do pracy biorą się
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
6: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
7: 30 sierpnia
6: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
7: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
6: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
0: Jest 13. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Ciała ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech już w kraju. Premier przedłużył do 30 listopada 4 stopnie alarmowe w Polsce. Nowe udogodnienia dla oczekujących na autobusy w Łomiankach. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Samoloty z 12 trumnami na pokładzie wylądowały w Krakowie. Ciała ofiar wypadku autokaru, do którego doszło 1,5 tygodnia temu na Węgrzech, teraz przewiezione zostaną do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9: Transport zwłok do kraju wymagał wielu zaświadczeń i pozwoleń. W zgromadzeniu potrzebnych dokumentów bliskim ofiar pomagały służby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnich formalności dopełniono wczoraj w godzinach popołudniowych. Czynności nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Krośnie, która zleciła też wykonanie sekcji zwłok. Zarówno rodziny zmarłych, jak i poszkodowani w wypadku mogą liczyć na wsparcie psychologiczne tak długo, jak będzie ono potrzebne. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 osoby. W tej chwili ich stan nie pozwala na powrót do kraju.
8: Informowała Anna Orzeł.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Premier Donald Tusk przedłużył do 30 listopada obowiązywanie 4 stopni alarmowych, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczy to 2 stopnia Bravo, 2 stopnia Bravo CRP w całym kraju, 2 stopnia Bravo dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami i 3 stopnia Charlie na części linii kolejowych. Wszystkie stopnie alarmowe będą obowiązywać od północy 1 września. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Oczekujący na autobusy mieszkańcy Łomianek będą mieli lepsze warunki. Zarówno na nowej pętli przy ulicy Kołłątaja, jak i na dotychczasowej w Dziekanowie Leśnym powstaną nowe instalacje, zapowiada burmistrz Tomasz Dąbrowski.
11: Chcemy przy każdej pętli, żeby były stojaki na rowery. Oczywiście będą też same przystanki, będą bardzo nowoczesne, bo będą zielone dachy, będą ekrany fotowoltaiczne, dzięki czemu będzie oświetlenie na tych przystankach ekologiczne, tak? No bo będzie samo już z energii słonecznej będziemy korzystać, będą tam oświetlenia LEDowe.
8: Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich dla Mazowsza. W podwarszawskich Markach powstał pierwszy publiczny żłobek. Do placówki przy ulicy Zygmuntowskiej będzie można zapisać w sumie ponad 300 najmłodszych mieszkańców, mówi Tadeusz Markiewicz z Urzędu Miasta.
12: Mamy tam 8 oddziałów żłobkowych i 5 oddziałów przedszkolnych. W obiekcie znajdują się przestronne sale do pobytu dziennego, są 2 sale do zajęć ruchowych, są gabinety terapii zajęciowej, są szatnie dla części żłobkowej i przedszkolnej. Jest także w pełni wyposażony blok kuchenny. To oznacza, że posiłki będą gotowane na miejscu i podawane dzieciom.
8: Budynek i jego otoczenie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja została przeprowadzona w ciągu 15 miesięcy. Pierwsze zajęcia już za kilka dni.
12: Ruszamy 1 września. Wczoraj przycięliśmy wstęgę, wczoraj odbył się też dzień otwarty. Jesteśmy szczęśliwi, że bardzo, bardzo, bardzo wielu mieszkańców przyszło zobaczyć to miejsce. W ostatnich latach kładliśmy ogromny nacisk na realizację inwestycji oświatowo-edukacyjnych.
8: Budowa żłobka została dofinansowana ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Łączny koszt inwestycji to prawie 35 milionów złotych.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Ciągle sporo słońca, jest też troszkę tych pięknych chmur i taka aura nam dzisiaj będzie towarzyszyć. Wiatr wieje umiarkowanie z północnego wschodu. Temperatura 21 stopni teraz w Warszawie, w Otwocku i w Piasecznie, cieplej 22 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim, Wołominie i Wożarowie. Pruszkowie 23 i okazuje się, że Pruszków planuje, żeby będzie tam jeszcze cieplej. 24 to jest maks dla Pruszkowa dziś.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam tych, którzy teraz do nas dołączyli, bo ciężko pracowali rano, a może odsypiali ciężką pracę w nocy, bo tak właśnie mają, że pracują na zmianę. Wiem, że taka część słuchaczy Radia Warszawa też jest. Wszystkiego dobrego, kochani, 5 minut po 13, Zofia Kozerawska, witam i zapraszam, zostańcie z nami na tę kolejną wspólną godzinę ze mną, ale w ogóle z Radiem Warszawa dobrze jest po prostu się nie rozstawać na nas zbyt długo. Bo to szkodzi podobno, tak na za długo, wiecie. Ray Parker Jr. Ghostbusters. Już teraz, 5 po 13.

0: Karolina Kozak tak dla nas śpiewała 12 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A co ja tutaj czytam o kardynale Konradzie Krajewskim, że on SMS-y do Ojca Świętego wysyła? Wczoraj wysłał SMS do Ojca Świętego Leona XIV. Wyobraźcie sobie, wysłał SMS-a konkretnie, który brzmiał tak. Wasza świątobliwość, już nie będę się tutaj silić na czytanie w nieswoim języku, więc przeczytam tłumaczenie. Wasza świątobliwość, tak, witamy 7 tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli pieszo do Częstochowy z poważaniem czterech biskupów naszej diecezji. Konrad. No i jest takie zdjęcie piękne zamieszczone, jak to właśnie biskupi ściągają czapki z głów, witając pielgrzymów. Bardzo piękne zdjęcie. Na stronie archidiecezja.łódź.pl możecie znaleźć to zdjęcie i te informacje również. I wyobraźcie sobie, papież Leon XIV odpisał na tego SMS-a. Serdeczne gratulacje, pozdrowienia dla wszystkich i błogosławieństwo. No i tak to sobie można korespondować z Ojcem Świętym. Proszę bardzo, jak pięknie. No, blisko 7 tysięcy pątników z archidiecezji łódzkiej przybyło na Jasną Górę na dzisiejsze uroczystości. Przybyli wczoraj oczywiście. No, wyruszali z 12 miejscowości diecezji i pokonali od 75 do 160 km w ciągu od 3 do 6 dni. Tak, dobrze, że oni też dotarli na Jasną Górę dzisiaj, to tam jakieś tłumy muszą być. Ciekawe, ilu słuchaczy Radia Warszawa jest dziś na Jasnej Górze. 14 minut po 13.

0: Weszłam w słowo śpiewane na Niall Horan na 106.2 FM, 21 minut po 13, tak sobie pomyślałam. Tytuł tej piosenki to jest Little More Time. Myślę, że powinna być budzikiem nas wszystkich, prawda? Wtedy chce się tak chociaż jeszcze troszkę. No, ale dziś mamy to za sobą i wszyscy podołaliśmy. 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 sierpnia 2026 roku. 21 niedziela zwykła w katedrze warszawsko-praskiej.
3: Mało kto, można by powiedzieć, jest szczerze zadowolony i powiedzieć, wszystko jest łaską, Boże, bądź uwielbiony. To, co tak pięknie zapisała Matka Teresa Święta, kiedy wyliczała wszystko to, co na co dzień może ją spotkać, czy to będzie jakieś radosne spotkanie, mówi, niech Bóg będzie uwielbiony. Czy przyjdzie sytuacja trudna, niech we wszystkim będzie Bóg uwielbiony. I wylicza mnóstwo takich sytuacji, powiedziałbym z kraju, ale we wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony. Apostoł Paweł chce nas do tego przekonać, żebyśmy się zachwycili pięknem i mocą samego Boga, a to dlatego, że my jesteśmy cząstką tego piękna i tej wielkości, bo jesteśmy Jego dziećmi. Człowiek, który tak ukształtowane ma swoje wnętrze, znacznie łatwiej radzi sobie w codzienności, bo wiele spraw widzi lepiej. Tutaj my na ziemi nie budujemy Królestwa Bożego w tym znaczeniu, że tu pozostaniemy. Może nas spotkać różna, w cudzysłowie, przygoda, ale przede wszystkim trzeba mocno, mocno zaufać Panu Bogu i radować się, że otrzymaliśmy taką możliwość bycia z Nim bez ustan na co dzień.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: it snapped.
1: Rosaline, dziękujemy. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
2: W poniedziałek Warszawa pożegna Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 13:30 mszą świętą w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. W podwarszawskich Markach powstał pierwszy publiczny żłobek. Do placówki przy ulicy Zygmuntowskiej będzie mogło zapisać się w sumie ponad 300 młodych mieszkańców. Pierwsze zajęcia już za kilka dni. Dziś rusza remont ulicy Borsuka na warszawskim Ursynowie. Drogowcy zamknęli drogę. Kierowcy nie przejadą ulicą w godzinach od 7 do 19 dziś, jutro i w piątek. Na ulicy staną zakazy parkowania, także na miejscach postojowych. Mężczyzna zatrzymany za pobicie. Gdy złapali go policjanci z Wilanowa, okazało się, że ma do odbycia blisko 2 lata więzienia. Mężczyzna usłyszał zarzut, a następnie trafił do zakładu karnego. Najbliższa niedziela w Kałuszynie to dziękczynienie za plony. Miasto będzie gospodarzem diecezjalnych dożynek. Rozpoczną się mszą świętą o 14, a później w programie uroczysty przemarsz i część artystyczna. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: tabletka. Chcę mieć nas przy sobie. Bardzo dobrze. Za 22 minuty będzie 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Tyle refleksji o trzeźwości. Trzeźwość prowadzi do dojrzałości, jest szansą na dojrzałość. Człowiek zmienia się przez całe życie. Dojrzałość nie przychodzi z wiekiem, przychodzi z odpowiedzialnością. Każdy etap życia ma swoje piękno i swoje zadanie. Największą mądrością jest ciągle pozostawać człowiekiem, który chce się uczyć życia. Dojrzewanie nie kończy się z dorosłością, jesienią życia. Człowiek rozwija się przez całe życie. Zmieniają się nasze pytania, kiedy jesteśmy młodzi. Pytamy, co mogę zdobyć. Z czasem zaczynamy pytać, co mogę dać. To znak dojrzewania. Mądrość przychodzi przez doświadczenie. Nie wszystkie lekcje życia są łatwe. Niektórych rzeczy uczymy się przez sukces, a innych rzeczy uczymy się poprzez popełnione błędy albo liczne straty. Każdy dzień może być nauczycielem, jeżeli człowiek pozostaje otwarty. Pewien człowiek powiedział, kiedy byłem młody, chciałem zmieniać cały świat. Kiedy dorosłem, chciałem zmienić ludzi wokół siebie. Kiedy stałem się mądrzejszy, zacząłem zmieniać przede wszystkim siebie. To jest droga dojrzałości. Wiek nie gwarantuje mądrości. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy bierze odpowiedzialność za swoje życie. Najlepsza wersja zawsze jeszcze jest przed nami. Nie bój się upływu czasu. Każdy rok może przynieść więcej głębi, zrozumienia i dobra.

Oj, tak, tak, tej miłości potrzebujemy, tylko mnie kochaj. No i właśnie pytanie, skąd tę miłość bierzemy? To jest zawsze ten najważniejszy moment, także dobrze jest wracać tam, gdzie na pewno jesteśmy kochani. Polecam gorąco sobie i tobie, żeby znaleźć chociaż krótką chwilę na to, żeby spojrzeć na tego, który cały jest miłością. A teraz trochę żartobliwie wpadło mi przed oczy, przeglądając internet, zobaczyłam zdjęcie deski do prasowania, jak wiadomo, deska do prasowania, bardzo ładna deska. I czytam, pamiętaj, deski do prasowania to deski surfingowe, które rzuciły marzenia i poszły do normalnej pracy, także nie bądźmy deskami do prasowania. Miejmy marzenia i podążajmy za marzeniami, jak najbardziej tak. No jestem ciekawa, wiecie, że ja czasami pytam moich znajomych, którzy mają takie zaawansowane urodziny, czy na przykład takie jak moje, albo jeszcze trochę, albo kolejne. I tak jak się czasem spotykamy, mówię, ty masz jeszcze jakieś marzenia? I myślę, że to jest ważne, żeby sobie o tych marzeniach przypominać, bo w każdym wieku te marzenia można mieć, a nawet należałoby. Tak myślę. No dobrze, to gdyby ktoś marzył, żeby przejechać się pięknymi tramwajami, to jeszcze można, turystycznymi, a nawet pozostała oferta warszawskich linii turystycznych nie tylko na najbliższy weekend, bo doczytałam się, ale do 20 września, soboty i niedzielę. Tramwaje 36, autobusy 100, zerknijcie sobie koniecznie. Są piękne, no, może to jest czyjeś marzenie właśnie. Phil Collins już teraz na 106,2 za 11 minut, 14.

0: To metoda Pikasia Wilk i Sakrum. Dwie minutki zostały do 14. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia jutro. Zofia Kozrawska. A już za chwilę Ewa Pietrzak przejmie antenę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
5: Ślubuję Ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: Już dziś o 22:00.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
8: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM z godziny 14.
10: Śledczy powinni zbadać sprawę zonda krypto, uważają rządzący. Korupcja przy prezydencie Ukrainy. Powiemy także o nowym rezerwacie przyrody na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Śledczy powinni zbadać tę sprawę. Tak rzecznik rządu komentuje doniesienia o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że doszło do niego w sierpniu 2025 roku na Ibizie. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Zdaniem Adama Szłapki służby powinny przeanalizować powiązania polityków opozycji z giełdą.
11: W ogóle ciekawy wątek, który pewnie będzie badany, co komu było potrzebne. Czy politycy PiS lobbystą jakiejś konkretnej firmie o niejasnych powiązaniach po to, żeby tak przygotowywać regulacje, żeby im się łatwo pracowało. Widzieliśmy to zaangażowanie posłów PiS-u weta Nawrockiego. Czy jakiś taki mechanizm finansowy był potrzebny politykom, żeby tworzyć operacje finansowe?
10: Michał Moskal odpiera zarzuty dotyczące spotkania z Przemysławem Kralem. Podkreślił też, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od zonda krypto. Dodał, że ostatecznie nie doszło do żadnej współpracy.
12: Fundacja, w której działam społecznie, nieodpłatnie, przeprowadziła analizę działalności tej spółki oraz historii pana Przemysława Krala i podjęła decyzję, że ze względu na ryzyka wizerunkowe nie będzie podejmować z nim współpracy i po prostu te rozmowy zostały wówczas zerwane. Do nich nigdy nie było już powrotu.
10: Politycy koalicji rządzącej żądają wyjaśnień w tej sprawie. Zapowiedzieli, że złożą zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Michała Moskala.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: To może osłabić zaufanie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tak aferę korupcyjną w Ukrainie ocenia były ambasador Polski w tym kraju Jan Piekło. Sąd w Kijowie zdecydował w tym tygodniu o aresztowaniu byłej zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryny Mudrej, podejrzanej o udział w korupcyjnym procederze.
14: Tworzą się wtedy układy korupcyjne, które generują ogromne pieniądze dla ludzi, którzy się między innymi zajmują sprzedażą broni i technologii wojskowych. No to już nie ulega wątpliwości, że Zełenski bez właściwie jakiejś zgody, przyzwolenia czy bierności nie można byłoby przeprowadzić tego wszystkiego, co się wydarzyło, czyli nie doszłoby do tej afery.
10: Aresztowanie Iryny Mudrej to następstwo zeszłotygodniowego ujawnienia przez ukraińską antykorupcyjną prokuraturę nagrań z podsłuchów. Wynika z nich, że wiceszefowa kancelarii prezydenta Zełenskiego brała udział w praniu pieniędzy pochodzących z korupcji. Sprawa jest pokłosiem afery korupcyjnej w otoczeniu ukraińskiego prezydenta z końca zeszłego roku, w którą zamieszani byli szef jego biura, bliski współpracownik biznesowy i kilku ministrów.
13: Dzieje się blisko.
10: Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się otwarty dziś nowy rezerwat przyrody. Obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Regionalna konserwatorka przyrody w Warszawie, Aneta Adamska, podkreśliła, że na terenie rezerwatu jest wiele chronionych gatunków zwierząt.
15: To są te gatunki, które są także chronione w ramach prawa unijnego, czyli to jest kumak nizinny, to jest grzybiuszka, to jest czerwończyk nieparek, to jest zalotka większa. Z ptaków mamy bączka, czy błotniaka stawowego, czy zbożowego, to jest czapla, to jest bocian czarny, którego populacja w województwie mazowieckim w tej chwili spada, więc bardzo dbamy i jak tylko mamy możliwość ochrony tego gatunku, to ustanawiamy strefę.
10: Na 1718 istniejących w kraju rezerwatów przyrody 200 powstało w latach 2024-26. Liderem pod względem liczby nowych rezerwatów jest województwo pomorskie, gdzie powstało ich 23. A na koniec przypominamy, dziś rusza remont ulicy Borsuka na warszawskim Ursynowie. Drogowcy zamknęli drogę, a kierowcy nie przejadą ulicą w godzinach od 7 do 19 dziś, jutro i w piątek. Na ulicy staną zakazy parkowania, także na miejscach postojowych.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Optymalna pogoda dla tych wszystkich, którzy lubią takie lato, bo po pierwsze nie zmarzniemy, a po drugie nie będziemy mówić, ojejku, jak gorąco, jak duszno dzisiaj. 22 stopnie o tej porze w naszej ukochanej stolicy i niebo ma taki kolor właśnie nie błękitny, tylko szarawo-niebieski. W Legionowie 24 stopnie, 23 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 24 w Pruszkowie i tylko 21 w Mińsku Mazowieckim.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Spokojnie, a może troszeczkę leniwie rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa, 5,5 minuty po 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry, zapraszam. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają o tym, że dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej świętujemy od samego rana, prawda? Wracamy także do wydarzeń historycznych związanych z prymasem Wyszyńskim. Alek Benjamin na dobry początek naszego spotkania, to będzie dobre popołudnie.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 14. Nie, jest 12 minut po godzinie 14. Już teraz patrzę tak jasnymi oczami i dobrym spojrzeniem na nasz radiowy zegar. Drodzy Państwo, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Powiedziałam, że dziś będziemy powracać do tych wydarzeń historycznych i do rocznic również na antenie Radia Warszawa. I teraz mam pewną wątpliwość, bo tutaj czytam w mądrym naszym tutaj takim wirtualnym zeszycie, że dziś imieniny obchodzą Maksymilian, a ja byłam pewna, że to jest 14 dzień sierpnia bardziej lub październik, Maria, no to oczywiście pozdrawiamy wszystkie panie o imieniu Maria, szczególnie panią Marię z Józefowa i naszą panią profesor Marię, Natalia i Sandra, pozdrawiamy serdecznie i gorąco. A w tej godzinie na antenie Radia Warszawa, patrzę, fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia, mamy wakacje, więc nadal w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, a o godzinie 14.30 na naszej antenie wiadomości lokalne w skrócie. A już teraz Oskar Cyms.

wspomnień. Tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment. Powiesz, którą mam iść stronę.

21 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że Państwo są z nami już od tylu lat. Dziękujemy za Państwa wsparcie modlitewne i również te materialne, szczegóły związane właśnie ze wspieraniem Radia Warszawa, także na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl.

0: 29 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
3: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Na 106.2 FM 14.30 wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
4: 82 lata temu ponad 1000 osób zginęło w bombardowaniu kościoła świętego Jacka w Warszawie. Ofiarami byli pacjenci powstańczego szpitala i ludność cywilna szukająca schronienia w murach dominikańskiej świątyni. Mężczyzna, który zaatakował 13-latkę, usłyszał zarzuty. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia w parku miejskim w Wołominie. Zgromadzony przez policjantów materiał pozwoli na ustalenie i zatrzymanie mężczyzny. Mieszkańcy zdecydowali. Dwa nowe ambulanse służą już mieszkańcom Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie Jeziornie. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. Zbliża się koniec prac na posagu Siedmiu Panien. W niedzielę ciepłownicy skończą pracę na tej ulicy. Wróci ruch dwukierunkowy, ale pozostanie jeszcze ruch wahadłowy na Gierdziejewskiego. A na koniec sportowe emocje. Dziś rozegrana zostanie czwarta kolejka spotkań czwartej Ligi Mazowieckiej. Na szczycie tabeli jest bardzo ciasno. Hutnik Warszawa, Legionowia Legionowo i Podlasie Sokołów Podlaski wspólnie otwierają ligową tabelę.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dziś przypada 70. rocznica złożenia jasnogórskich ślubów narodu. Tekst ślubów napisał kardynał Stefan Wyszyński. W czasie swojego uwięzienia w Komańczy zostały one złożone przez naród 26 sierpnia w 1956 roku na Jasnej Górze. W wydarzeniu uczestniczyło wówczas około miliona wiernych. Dodam jeszcze, że konferencja upamiętniająca 70. rocznicę tego wydarzenia odbyła się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. A poza tym, wracając do tego, że Polska jest krajem maryjnym, jesteśmy takim narodem, który kiedy przeżywał wielkie zwycięstwo albo przeżywał wielkie trudy, to właśnie do Matki Bożej przekazywał swoje intencje, to dodajmy, że ikona Matki Bożej Jasnogórskiej, Matki Bożej Częstochowskiej, otacza jest czcią od XIV wieku i co roku do tego właśnie sanktuarium pielgrzymuje około 2 milionów wiernych. Wiem, że wśród naszych radiosłuchaczy też są tacy wytrwali wątnicy. Mówią o tym, jak dużo te rekolekcje w drodze dają im, można powiedzieć, takich duchowych witamin. Za 20 minut wybije godzina 15.

Za 11 minut godzina 15, a są tacy wśród nas, którzy czytali książkę Pan Samochodzik i tacy, którzy z wypiekami na twarzy oglądali ten serial w kolorze bieli i czerni. Kto pamięta te czasy? O, widzę, że ktoś się zgłasza. Oznacza, że jest zdrowy i w znakomitej kondycji. O tej porze pozdrawiamy natomiast zmotoryzowane damy, panią Krystynę, panią Edytę i panią Antoninę, a dla pań rodzeństwo ze Szwecji, formacja, która nazywa się Ace of Base. I chociaż te wspomnienia akurat w tej piosence są takie, no nie zawsze pozytywnie zaskakujące, to ja Państwu końcówki tegorocznego lata życzę.

0: Za 2 minuty wybije godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Niepojęte są tajemnice duszy z Bogiem. Są nieraz całe godziny, gdzie dusza moja jest pogrążona w zdumieniu, widząc majestat nieskończony, a tak uniżający się do duszy mojej. Nieustanne jest wewnętrzne zdziwienie moje, że Pan Najwyższy ma we mnie swoje upodobanie, a ja pogrążam się jeszcze więcej w swej nicości, bo wiem, czym jestem sama z siebie. Jednak muszę powiedzieć, że kocham nawzajem swego Stwórcę do szaleństwa, każdym drgnieniem serca, każdym nerwem, a dusza moja bezwiednie tonie w Nim.

Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Miłosierny Jezu, uwielbiamy Cię za tę godzinę miłosierdzia, w której Twoje spieczone usta wyszeptały najczulsze z wyznań miłości Boga do człowieka. Tak słowa Pisma Świętego mówią o Twojej miłości do każdego z nas. Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Słowa te zostały zapisane na wieki Twoją drogocenną krwią, przypieczętowane ofiarą złożoną na drzewie krzyża. Dziękujemy Ci, Jezu, za tę niepojętą miłość do nas. Dziękujemy również za Maryję, na którą dziś kierujesz nasz wzrok. To przecież jej imienia możemy wzywać zawsze i wszędzie. Ona, jak poranna zorza, rozświetla każdą chwilę Twojego istnienia. Począwszy od troski, z jaką szukała Cię, gdy pozostałeś w jerozolimskiej synagodze, przez Kanę Galilejską, gdzie zdała się całkowicie na Twoją wolę, aż po drogę krzyżową, w czasie której jej matczyne serce pękało z bólu, gdy widziała Ciebie umęczonego. Ona zawsze była z Tobą. I tu, na Golgocie, Maryja swą obecnością w pełni wyrażała gotowość przyjęcia każdej Bożej woli, cokolwiek by ją to kosztować miało. Wiemy, Jezu, że dałeś nam ją za matkę. Mamy więc prawo wzywać jej imienia, gdy krzyż będzie dla nas za ciężki, gdy nasze serce przeszyje miecz boleści. W Twoim miłosierdziu zanurzamy cały Kościół Święty, a zwłaszcza ludzi boleśnie doświadczanych i cierpiących, przechodzących różne próby wiary. I dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy o potrzebne łaski dla nich, aby z trudnych doświadczeń wyszli zwycięsko.

0: Miłosierny Ojcze, powierzamy Ci cały świat i wszystkich ludzi, którzy potrzebują Twojej łaski. W sposób szczególny prosimy o pokój dla tych narodów, w których toczą się wojny, trwają prześladowania za wiarę, panuje wyzysk i niesprawiedliwość. Prosimy o Twoje miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, aby była wierna Bożemu prawu i dążyła do jedności. Prosimy za dzieci i młodzież zagrożoną falą demoralizacji i ułudą łatwego szczęścia. Ochroń w ich sercach skarb wiary. Polecamy tych, którzy oddalili się od wiary. Przyprowadź ich z powrotem do siebie. Prosimy za rozbite rodziny, ludzi samotnych, opuszczonych i zranionych. Przyjdź do nich ze swoją obecnością i pocieszeniem. Polecamy Ci chorych, doświadczających przemocy, niesprawiedliwości i odrzucenia. Daj im pokój serca i światło nadziei. O łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci prosimy dla konających i za dusze czyśćcowe. Przyjmij je do pełni życia w Twoim królestwie. Błogosław naszym rodzinom, rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden,
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
4: Mangelik aldandagi akimiz, bizdin jene buku alemnin kunalari ushin, seni merimdin duru maksatimin, senin suyukti ulinin, bizdin tanirimizdin isa masihtin, denisin men kanin.
1: Naše vladanie za grzechy nasze i cały
4: świat. Onin kaygyly azap ushin.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Onin kaygyly azap ushin. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze błagania za grzechy nasze i za całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas.
2: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest. 18,5 minuty po 15.
1: Z Ewangelii świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
2: Na weselu była matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa i uczniów. Brak wina był na wschodzie, jak wszyscy wiemy, kompromitacją gospodarzy i znakiem wyczerpania radości. Zobaczmy, że Maryja jako pierwsza dostrzega ten brak i wypowiada tylko diagnozę: nie mają wina. Wiemy, co dzieje się dalej. Jezus daje dobre wino, spełnia powinność pana młodego i objawia się jako oblubieniec. Odbywające się wesele stało się symbolem wesela Jezusa, Mesjasza, które właśnie się rozpoczęło. Znakiem była przemiana wody w lepsze wino. Fragment ten zawiera w sobie bardzo ważne słowa Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To wezwanie Matki Bożej, aby w naszym życiu jej Syn był kimś najważniejszym. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wypełniajcie całą Jego naukę. Maryjność oparta na emocjach, nie prowadząca do spotkania z Jezusem, nie prowadząca do traktowania na serio wymagań Ewangelii, jest fałszem i obrazą prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej. Warto zauważyć, że są to ostatnie słowa Maryi w Ewangelii, które nam zostawia, i są to słowa wiary. Wiary w Jezusa. Matka Boża nie wiedziała jeszcze, co zrobi Jezus. Nie wiedziała, co się stanie. Prosiła tylko o posłuszeństwo sług. Słowami: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, Maryja wzywa nas wszystkich na wymagające ścieżki Ewangelii. Wzywa do zachowania tego, co powiedział Jezus, do wierności Jego przymierzu. Sami nie damy rady tak kochać. Sami nie damy rady być wierni. Ale Jezus potrafi to wszystko naprawić, uzdolnić nas. Potrafi przemienić wodę naszych wysiłków w obfite wino. Otwórzmy Mu drzwi i ucieszmy się z Jego przyjścia. Pragnijmy iść za Jego Słowem i każdego dnia coraz wierniej je wypełniać.

0: 15.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Rozpoczęła się budowa nowego przystanku kolejowego Warszawa-Ulrychów. Powstanie na styku Bemowa i Woli pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej. Pierwsi podróżni skorzystają z przystanku już w grudniu. Policjanci ze stołecznej samochodówki rozbili litewską grupę złodziei samochodów. Dwie precyzyjnie przeprowadzone akcje pozwoliły na zatrzymanie m.in. szefa gangu oraz odzyskanie dwóch skradzionych pojazdów. Ulica Bohaterów na Białołęce przejdzie remont. Prace będą dotyczyć odcinka między Spadkową a Wałuszewską. Oprócz wymiany nawierzchni powstaną nowe chodniki. Na razie jednak trwa poszukiwanie wykonawcy inwestycji. Zbliżają się warszawskie dni rewitalizacji. To cykl imprez, które odbędzie się w przedostatni weekend września na obu Pragach i części Targówka. Przez 3 dni miejskie instytucje zaprezentują ofertę dla odbiorców w różnym wieku. Diecezjalne dziękczynienie za plony już w najbliższą niedzielę w Kałuszynie. Dożynki rozpoczną się o 14 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, a później w programie m.in. występy zespołów ludowych. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Zapraszamy zatem do Kałuszyny, ale wcześniej, jak Wojciech zaczął czytać początek skrótu wiadomości, jak usłyszałam, że rozpoczęła się budowa nowej stacji, nowy przystanek, to myślałam, nowy przystanek? No, jakie pierwsze skojarzenie na antenie Radia Warszawa? Parafia, oczywiście.

z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Dziś taka ważna rocznica, taki ważny dzień, a dostałam informację od naszego redakcyjnego kolegi Wojciecha. Wojciech to jest ten nasz dziennikarz, prezenter, który z Państwem codziennie o 21.30 modli się między innymi. Różaniec, modlitwę, intencje Państwo doskonale kojarzą, że wczoraj była nasza wierna słuchaczka i zostawiła mi niespodziankę i nawet Wojciech tutaj pytał, która jest szuflada, w której szufladzie może to zostawić i ja teraz... Ale pachnie, to otwieram. I po pierwsze tak, przepiękny Magda z Dubrownik. Bardzo dziękuję Pani Ewelino. I piękny zapach. Medjugorje. Co jest tutaj w tym pięknym woreczku? Nie wiem, może to jest lawenda, a może jakieś kwiaty, może coś innego. Serdecznie dziękuję za taki upominek i powiem to, co mówi moja mama. Proszę nie wydawać tych pieniędzy. Naprawdę. Ale z serca dziękuję za pamięć w modlitwie. Abba dla Pani Eweliny, dla tych wszystkich, którzy o tej porze zastanawiają się, jak będzie wyglądał nowy rok szkolny Państwa, dzieci i bliskich.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 9 minut przywitamy godzinę 16. Muszę sprawdzać. Mam dobre wieści dla tych wszystkich, którzy potrzebują być może takiej dawki nadziei, dobrych wiadomości, tego w jaki sposób Matka Boża działa w naszym życiu. Szczegóły w naszej dzisiejszej rozmowie po godzinie 16.15, tak. 16.15 moim Państwa gościem będzie wówczas ojciec Ablewicz, misjonarz świętej rodziny, ale zaczniemy oczywiście też od tych historycznych wydarzeń, które miały miejsce jakieś 70 lat temu. Co jeszcze przed wiadomościami Radia Warszawa? Już mówię, Paweł Domagała z utworem Wystarczy Ja, no i pojawi się również Enya, Book of Days na antenie Radia Warszawa.

0: Za 2:16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10:30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
6: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 16.
7: Będzie nowy sprzęt dla polskich sił zbrojnych. Wyprawki szkolne z Polski dla uczniów na Litwie. Deptak na Złotej nie wytrzymał naporu odwiedzających. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Polska inwestuje w bezpieczeństwo po to, aby nie powtórzyła się historia II wojny światowej, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej wyznaczył oficerów na nowe stanowiska służbowe. Po nominacjach Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że do większych inwestycji w obronność skłania m.in. sytuacja w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.
8: To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. To jest czasem kilkadziesiąt minut na pełnych obrotach, w pełnym skupieniu, w pełnej aktywności. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
7: Jak zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, pojutrze o 9:00 odbędzie się posiedzenie rządu. Na nim Rada Ministrów przyjmie pierwszą wersję budżetu, która będzie poddana konsultacjom społecznym. Minister Obrony Narodowej mówił również o samolotach Airbus A330 MRTT, które Polska ma otrzymać do 2030 roku. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyny będą służyć tankowaniu myśliwców podczas najtrudniejszych misji.
8: Historia nie powtarza się, ale bardzo często się rymuje. Żebyśmy byli mądrzejsi i nie musieli odrabiać lekcji minionych pokoleń, dlatego tak dzisiaj mocno inwestujemy w polskie bezpieczeństwo. Bezkompromisowo tak naprawdę inwestujemy. Niezależnie, czy ktoś rzuca kłody pod nogi, akceptuje wszystkie rozwiązania, czy utrudnia prowadzenie programów polskich, europejskich, światowych, nie zejdziemy z drogi budowy silnej i bezpiecznej Polski.
7: Rząd Hiszpanii wydał wczoraj zgodę na procedowanie zakupu co najmniej 7 samolotów do tankowania wspólnie z Polską w ramach unijnego programu SAFE. To ważna decyzja dotycząca bezpieczeństwa NATO i bezpieczeństwa Polski, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Do Wilna dotarło z Polski 850 wyprawek szkolnych. Trafią one do pierwszoklasistów ze szkół polskich na Litwie i są jednym z elementów wsparcia polskiej mniejszości w tym kraju.
10: W skład wyprawek wchodzą plecaki najwyższej jakości, wyposażone w przybory szkolne.
11: Piórnik, farbki, plastelina, jakieś bidony i tak dalej.
10: Mówi Polskiemu Radiu Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Macierz Szkolna. Pierwszoklasiści otrzymają wyprawki w ramach programu Bon Pierwszaka. Program od wielu lat zapewnia wsparcie rzeczowe i finansowe dzieciom rozpoczynającym naukę w szkołach z polskim językiem nauczania.
11: To wsparcie ma jakby taki podwójny czynnik. Po pierwsze, że odciąża finansowo rodziców, no a druga rzecz niezmiernie ważna, to, że państwo polskie pamięta o dzieciach z polskich rodzin.
10: Dodaje Dzierżyńska. Realizowany jest również program Bon Przedszkolaka, dzięki któremu do 55 placówek prowadzących polskie przedszkola lub polskie grupy przedszkolne trafią zestawy edukacyjne i plastyczne, przygotowane dla blisko 700 dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w języku polskim. Kamil Zalewski, Wilno.
7: Na Litwie jest ponad 60 szkół z polskim językiem nauczania. Działają też polskie przedszkola oraz filia Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto polonistykę można studiować na Uniwersytecie Wileńskim oraz Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.
9: Dzieje się blisko.
7: Nowy deptak na ulicy Złotej w centrum Warszawy nie wytrzymał próby czasu. Po niecałym miesiącu od otwarcia trzeba go naprawiać. Ogrodzono fragment terenu wokół fontanny, którą czasowo wyłączono z użytku. Powodem są tłumy odwiedzających. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, tak duże obciążenie zniszczyło świeżo obsianą trawę. Miasto naprawia teraz drenaż i ponownie obsiewa zieleń wokół wodotrysku. Przypomnijmy, że przebudowa kwartału Złota Zgoda trwała ponad 2 lata i zakończyła się uroczystym otwarciem 3 sierpnia. Remont na rondzie Wiatraczna wchodzi w nowy etap. Drogowcy przenieśli się dzisiaj na drugą stronę jezdni i zamknęli 2 pasy w stronę targowej, lewy i środkowy, a kierowcy przejadą w tym kierunku 1 pasem. Kierowcy muszą jechać 2 objazdami, wciąż pozostaje zamknięta ulica Zakole. Swoje trasy w obu kierunkach zmieniły autobusy linii 123, 142, 130, 173, 188 oraz 523.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: No dobrze, jeżeli mamy dzisiaj porównać naszą pogodę do kawy, to będzie takie café latte. 22 stopnie na termometrach w Warszawie, w Legionowie bardzo ciepło, 25 stopni o tej porze, 23 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim troszeczkę cieplej, 22 stopnie, w Ożarowie Mazowieckim 23 stopnie, tyle samo w Wołominie, a także w Słonecznym o tej porze Józefowie.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5,5 minuty po godzinie 16:00. Może dobrze, że jeszcze nie dotarłam na ten deptak przy ulicy Złotej w Warszawie, w centrum stolicy. No skoro on już teraz nie wytrzymał próby czasu, to co będzie po tej, po tygodniu, po miesiącu, po 2 miesiącach, po pół roku? Złota inwestycja okazała się, no taką bardziej, nie wiem, może brązową czy coś. Eagle Eye Cherry na dobry początek tego spotkania i tej godziny na 106.2 FM. A może ktoś z naszych radiosłuchaczy już był na tym nowym deptaku, podziwiał ulicę Złota w centrum Warszawy. Więcej o tym także na stronie radiowarszawa.pl.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Prawie 10 minut po godzinie 16. Mam nadzieję, że Państwu upływa to popołudnie w miłym towarzystwie. Jest wszystko w porządku, a ja teraz powiem o tym, co będzie można u nas wygrać już w piątek 28 sierpnia. To jest taka zabawa, dzięki której każdy z nas może wybrać się na weekend. Dokąd? Do folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. A jak folwark Księżnej Anny, to pewnie też zostaniemy przyjęci ze wszystkimi honorami. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w naszej zabawie, to już mówię, co zrobić, żeby tak się stało. Proszę już teraz wysyłać SMS-y. 72 48 72 48, erbu.pl. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Hasło Podlasie, imię i nazwisko. Czekamy na Państwa SMS-y. 72 48 72 48, erbu.pl. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Jakbym miała pod ręką właśnie nagranie ostatnich wypowiedzi naszych laureatów, no to Państwu by się serce otworzyło, prawda? Miło się zrobiło. 11 po 16. Sprawdzamy koreczki, jak o tej porze się jeździ. Czy Warszawa już wróciła z wakacji, czy jeszcze nie? Z centrum w kierunku Marek 49 minut, do Otwocka 47, tyle samo do Konstancina, do Kabat niecałe 40 minut, do Nadarzyna 44, Błonie niecała godzina, Łomianki 42 minuty. Dobrze, a teraz do centrum, czyli troszeczkę inny kierunek, z Łomianek 45 minut, z Pruszkowa 37, a z Otwocka 51 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Spieszcie się powoli. Tiziano Ferro ze swoim przepraszam, a za moment gość Radia Warszawa, którym dziś będzie ojciec Robert Ablewicz.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Prawie 15 minut po godzinie 16, a dziś jest z nami zgodnie z obietnicą i zapowiedziami ojciec Robert Ablewicz, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, misjonarz, wiceprowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny, rekolekcjonista. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry.
2: Cześć Boże, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
1: Ojcze, zanim powrócimy tutaj do tematów związanych z Matką Bożą i jej znaczeniem w naszym życiu i w życiu narodu polskiego, to przypomnijmy, 26 sierpnia w 1956 roku Episkopat Polski w obecności około miliona pielgrzymów w imieniu całego narodu złożył na Jasnej Górze jasnogórskie śluby narodu. Dokonano tego, kiedy to było dokładnie 300 lat ślubowania lwowskich ślubów Jana Kazimierza. Tekst ślubów ułożył internowany wówczas prymas polski kardynał Stefan Wyszyński i do dziś można powiedzieć, że w czasie naszych zwycięstw osobistych, narodowych, trudności do Matki Bożej się zwracamy i tak też jest do dzisiaj, ojcze.
2: Tak, i to jest piękny dzień dla wszystkich Polaków na całym świecie.
1: To jest to prawda. Dziś możemy powiedzieć, że świętujemy i to jest też nasze dziękczynienie. A co ojciec może powiedzieć na temat peregrynacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej?
2: Najpierw jako właśnie taki syn ziemi polskiej pamiętam moją pierwszą misję. W ogóle pierwsze wejście do pierwszej misji w Papui Nowej Gwinei, gdzie ostatecznie pracowałem 10 lat. W Kuarę, głęboko w buszu, wchodzę do domu Patra, gdzie tam kilka lat nie było stałego jakby misjonarza. I pierwsze, co widzę po wejściu do domu, na ścianie wisi taka, nie wiem jak to nazwać, taka pleciona właśnie ikona, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I wtedy tak sobie pomyślałem, że jestem w domu, że jeżeli mama jest w domu, to jestem w domu, ale też Maryja, nasza Królowa, która jest naszą ukochaną matką, no zadba o nas na każdym miejscu. Dlatego też tak powiedziałem, że to jest dla wszystkich Polaków na całym świecie, bo i dzisiaj misjonarze gromadzą się w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Muli, wysoko w górach, w diecezji Mendi, gdzie posługujemy jako misjonarze Świętej Rodziny, jako misjonarze. Ale ta ikona przebyła niesamowitą też podróż i drogę. Wspaniały kapłan, ksiądz Jarek Wiśniewski, towarzyszył mu ojciec Marcin Wirkowski, Paulin, którzy szli z Lej, z miasta na wybrzeżu w Papui Nowej Gwinei, z ikoną Matki Bożej właśnie do nas w góry. Niesamowite wydarzenia, około 600 kilometrów przez góry, przez tereny, na przykład w okolicach Goroki są takie tereny, gdzie tam do dzisiaj jeszcze grasują takie gangi, które polują na autobusy, samochody przejeżdżające. No, bardzo logistycznie zorganizowana grupa zatrzymująca w nocy i w dzień, okradająca. I tam im powiedziano, nie idźcie tędy, a nie ma innej drogi. Ikona Matki Bożej ze złotymi ornamentami i tak, taka była, taki dylemat, czy iść, czy nie iść. Mhm. Ale mówią, królowa jest królową wszystkich, więc i matką wszystkich też tych pogubionych, poranionych. I gdy szli przez ten rejon pieszo, garstka ludzi, którzy dołączyli się do kapłanów na początku tej pielgrzymki, był lęk, ale gdy oni wchodzili w ten rejon z duszą na ramieniu, a bardziej z ikoną Matki Bożej na ramieniu, co się okazało, niektórzy z tych takich zbirów dołączyli się do nich, szli z nimi, co więcej, eskortowali, żeby im się coś złego...
1: Ale była ochrona, tak?
2: Żeby im się czasem coś złego tam nie stało. Jak oni to opowiadali, w ogóle w pewnym momencie dołączył się do nich taki pies. On był po prostu częścią tej całej pielgrzymki, nie wiadomo skąd się pojawił, przed z nimi i gdy oni wchodzili, już byli w terenie górskim, przed ostatnim miejscem była moja parafia świętej Klary w Jalibu i to był dokładnie, ja tego nigdy nie zapomnę, to był Pentakost, zesłanie Ducha Świętego i ja miałem umówione z pastorami ewangelizację w ten dzień, bo mówię, no wszyscy wierzymy w Ducha Świętego, chociaż w ten dzień głośmy mocą tego samego Ducha i tą samą Ewangelię, bo przecież wierzymy w Jezusa Chrystusa. Też mi zależało, żeby zjednoczyć, ponieważ tam w tym Jalibu dużo się dzieje zła i ci pastorowie tacy tych kościołów lokalnych no mają wpływ i mi zależało, byśmy po prostu przemówili głosem Ewangelii. I ja wiedziałem, że idzie ikona. Czekaliśmy na nią przez... Oni szli prawie 50 dni. Czekaliśmy na nią i wiedziałem, że tego dnia przyjdą. I gdy tak na takim, że tak powiem, ryneczku wszyscy tam głosimy, moi ludzie czekamy, pastorowie tam głoszą, ja głoszę, gramy na gitarach, struny pękają i w pewnym momencie zbliża się już ta pielgrzymka, do której dołączali się od tego, przez te 50 dni dołączali się inni ludzie, wymieniali i po prostu jak ich zobaczyłem, jak się wynurzyli z zakrętu, to już miałem ciary po prostu jak pod Grunwaldem, z flagami Polski, była też flaga Ukrainy, ponieważ ojciec Marcin, on pracował w Mariupolu, jak zaczęła się wojna i szedł modlić się o pokój. Flagi papułaskie, flagi prowincji, jak oni szli, tam ci wszyscy ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, bo po prostu nagle idzie taka grupa niosąca ikonę, błyszczącą ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej. Gdy oni weszli na ten plac, moi ludzie w tańcu zaczęli otaczać, w tym takim charakterystycznym, po prostu to było jak oko cyklonu, gdzie wokół tak wiele się dzieje, a w tym momencie, jak ta Maryja tej ikonie się zatrzymała, ja naturalnie padłem na kolana. Po prostu poczułem, że moja królowa przyszła mnie odwiedzić tam gdzieś w buszu, gdzieś tam daleko i że przyszła do mnie i do moich ludzi, do tych, których noszę w sercu codziennie. Ci pastorowie nie wiedzieli, co się dzieje. Oni razem ze mną na kolana, ja im mówię, przyszła nasza królowa. To jest królowa Polski, ale jest to królowa nieba i ziemi. Jest to matka naszego Zbawiciela i teraz oddamy jej szacunek i cześć. I ci wszyscy pastorowie, nie wiedząc po prostu, chyba w czasie tego wszystkiego, po prostu na kolana ze mną odmówiliśmy zdrowaś Maryjo, oddałem Maryi całą parafię. I poszliśmy do kościoła. I to było ciekawe, bo w tym momencie jeden z takich narkomanów, który był znany w tej naszej wiosce, którego się tam różni ludzie bali, on po prostu aż bił się o to, żeby mógł nieść Matkę Bożą. Gdy weszliśmy do kościoła, no to oczywiście śpiew i radość. Ale to jeszcze nie wszystko, gdy tam już opadły emocje, gdy zobaczyłem, że ci pastorowie ze mną przyszli, po raz pierwszy weszli do tego mojego kościoła, choć tyle razy ich zapraszałem, ale to właśnie matka ich wprowadziła. Właśnie to jest to, co Maryja robi, ona przyprowadza nas do Jezusa. I ci pastorowie tacy wystraszeni, tacy gdzieś tam pochowani, ja przywitałem, uściskałem ich na nowo, a oni łzy w oczach, nie wiedzą, co się dzieje. A ludzie się po prostu cieszą, bo do tej pory wyrzucano nam, katolikom, że czcimy Maryję jak Boga. A ja im mówię, Bogu składa się ofiarę. I nawet wasi przodkowie Bogom składali ofiarę. Moi też. Moi przodkowie też składali bóstwom wcześniej jakimś tam bożkom ofiary. Ale Maryi nie składamy ofiary. Maryi oddajemy serce. I oni po prostu przychodzili przez ten cały czas tego nawiedzenia, a najpiękniejsze było, i to jeszcze chcę dopowiedzieć, jak już się wszyscy rozeszli, ta grupa, która niosła, ona cały czas też pilnowała, czuwała przy Matce Bożej. Ja widzę, że oni idą do kościoła i ja mówię, chodźcie coś zjeść, odpocząć. I oni mówią, nie, pater, my będziemy czuwać przy, żeby nic się nie stało. Ja mówię, wy odpocznijcie. Wnieście Maryję do domu. I miałem wyjątkowy taki czas, Maryja była tą całą noc u mnie w domu Patra, w domu, w którym też gromadzą się misjonarze, którzy w tym rejonie przejeżdżają. I tak spędziliśmy noc czuwania w domu z moimi ludźmi też tam, którzy byli ci najbliżsi. Misja tego dnia była jakoś wyjątkowo spokojna. Mhm. Byli ludzie z całej wioski, którzy przychodzili i następnego dnia poszliśmy z Matką Bożą, wszyscy w procesji, wymalowani, w sztandary, w pióra, w pióropusze, poubierani do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, które w październiku będzie już narodowym sanktuarium, gdzie obecnie jest też kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Raz w tygodniu ksiądz Damian Szumski, misjonarz Świętej Rodziny, odprawia tam właśnie w tej kaplicy mszę świętą z ludźmi. Ludzie się gromadzą. I to, co jest piękne, oprócz tych nawróceń, oprócz tych uwolnień ze zniewoleń, do jednej wioski wchodzi ikona i tam wieloletni taki narkoman, to się nazywa w Pidgin drug monkey, którego rodzina rozbita, córki tylko chodzą się modlić, ojciec z nich się zawsze śmiał, wyśmiewał ich, gdy weszła ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. On został w jakiś sposób zaskoczony na drodze i to go tak odmieniło, że od tego momentu on towarzyszył, czuwał, rzucił narkotyki tak po prostu z dnia na dzień i zaczął od tego momentu robić różańce takie w drewnie. To już są charakterystyczne różańce Richarda, które on rozdaje, sprzedaje. Teraz tak, teraz to po prostu jakby rozprowadza wśród ludzi już nie narkotyki, ale różaniec, który jest silniejszy niż narkotyki.
1: Ojcze, dziękujemy za to świadectwo wiary. Bardzo dziękujemy. No to są efekty, drodzy Państwo, peregrynacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Także na misjach. Tam także obecni są ludzie, którzy czekają na jej wstawiennictwo. A to świadectwo piękne dał ojciec Robert Awlewicz, wiceprowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Dziękuję, z Bogiem. Niech Pan błogosławi.
1: No to widocznie miało być świadectwo. Anita Lipnicka i wszystko się może zdarzyć na antenie Radia Warszawa.

0: Radio Warszawa na 106.2 FM.
1: Jest 16.32, Wojciech Dudkowski, Wiadomości z Życia Kościoła, zapraszam. 26 sierpnia Kościół obchodził uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Na Jasnej Górze jest to dzień odpustu. Sumie o godzinie 11 przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Tegoroczna uroczystość była także okazją do świętowania 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, które podczas mszy świętej zostały odnowione. W homilii prymas Polski wskazał, że najlepszą obroną rodziny jest życie Ewangelią. Odwołał się także do przesłania jasnogórskich ślubów narodu.
2: Wszędzie i zawsze, powiada papież Leon, jesteśmy wezwani, by wspierać, bronić, promować rodzinę. Przede wszystkim poprzez styl życia zgodny z Ewangelią. Tak bronimy naszych rodzin, żyjąc Chrystusową Ewangelią.
1: Arcybiskup Polak mówił również o antyukraińskich nastrojach w Polsce. Zasługują one na kategoryczne potępienie.
2: Wszelkie podsycane przejawy wrogości i nienawiści, związane także z bolesnymi ranami naszej wspólnej historii, są nie tylko gorszące, raniące i niegodne, ale zasługują na kategoryczne potępienie.
1: Jasnogórskie śluby narodu zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, 300 lat po ślubach lwowskich króla Jana Kazimierza. Ich tekst napisał uwięziony przez władze komunistyczne kardynał Stefan Wyszyński podczas pobytu w Komańczy. W uroczystości uczestniczyło około miliona wiernych, a tekst ślubów odczytał biskup Michał Klepacz, ponieważ prymas Wyszyński nie mógł być obecny. Śluby były wezwaniem Polaków do wierności Bogu, Kościołowi i Maryi oraz do moralnej odnowy narodu, troski o rodzinę, życie, sprawiedliwość i miłość. Wydarzenie miało ogromne znaczenie historyczne. Stało się jednym z najważniejszych elementów przygotowań do milenium chrztu Polski w 1966 roku. Jutro rozpoczną się uroczystości pogrzebowe brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. O 10:00 trumna z ciałem zmarłego zostanie wprowadzona do Archikatedry Warszawskiej. Zostaną odmówione koronka do Bożego Miłosierdzia i część różańca. O 12:00 msza święta żałobna. Po Eucharystii ciało zmarłego zostanie przewiezione do kaplicy Domu Generalnego Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie koło Poznania. Tam w piątek będzie sprawowana msza święta pogrzebowa. Brat Marian Markiewicz zmarł w wieku 75 lat, w sobotę 8 sierpnia. W ostatnich latach posługiwał w Archikatedrze Warszawskiej. Przez kilka lat pracował jako kierowca w Polskim Kolegium Papieskim w Rzymie. To on zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na konklawę w 1978 roku, z którego metropolita krakowski wyszedł już jako Jan Paweł II.
3: To się dzieje w parafiach.
1: Nabożeństwo Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe już jutro w Warszawie, w parafii świętego Szczepana na Mokotowie. Jak wygląda taka modlitwa, mówił na antenie Radia Warszawa ojciec Bogdan Leśniak, jezuita i misjonarz.
4: Msza święta, później po mszy świętej rozpoczynamy nasze nabożeństwo Wieczór z Maryją, nakrycie płaszczem, indywidualna modlitwa kapłana nad wiernymi i na końcu też błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kapłan przychodzi przez Kościół, błogosławiąc tym wszystkim, którzy przychodzą na to wydarzenie, błogosławiąc na każdy chwilę życia, na ten trud, na to zmaganie, na to wszystko, co w swoim życiu niosą ludzie.
1: Po nabożeństwie będzie można także wysłuchać świadectwa.
4: Tym razem będziemy mieli osobę, panią, której rodzice są, tato jej pochodzi z Iranu, mama Polka, mieszkają w Polsce, ma takie niesamowite doświadczenie różnorodności kultur, też pracowała i pracuje w biznesie, ale w jej życiu też dokonało się takie nawrócenie, przemiana serca, odkryła coś więcej, głębiej w swoim życiu.
1: Nabożeństwo jest odprawiane od 2010 roku, a zapoczątkował je apostolat maryjny w Meksyku. W stołecznej parafii świętego Szczepana wiernie uczestniczą w nim od 10 lat.
0: A na stronie radiowarszawa.com.pl więcej na temat audycji dotyczącej właśnie tej parafii świętego Szczepana przy ulicy Świętego Szczepana 1.

Godzina 17, tak naprawdę nawet za 16 godzina 17. Drodzy Państwo, kto marzy o tym, żeby jeszcze miło spędzić ostatnie dni lata i wyjechać na przykład na Podlasie? Jedni mówią, żeby wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady, a ja w tym tygodniu mówię: Podlasie proszę wybrać. 7248 RW. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. No dobrze, o tej porze korków na Podlasiu nie będziemy jeszcze sprawdzać, ale dojazd do centrum z Marek to 36 minut, Zatwocka niecała godzina, tyle samo Konstancin Jeziorna, Piaseczna 47 minut, Łomianki 49, a z centrum do Marek 56 minut. Do Pruszkowa 39, do Piaseczna tylko 46, a do Łomianek 49 minut, Jabłonna tutaj, o tej porze 55 minut, postoimy sobie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 11 minut godzina 17. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Uwaga, będzie teraz dedykacja, bardzo ważna dedykacja. Tylko Państwo słyszą, ja mam tutaj taką karteczkę, z której strony to napisałam. Już momencik, już chwileczkę. Dla Pani Marty z okazji 10. rocznicy ślubu najlepsze życzenia od, uwaga, uwaga, od małżonka i córki Kasi. Pani Marto, serdeczne gratulacje. Kochani, wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa. Cieszę się, że ta dekada tak miło Wam minęła. I Was też zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tej naszej zabawie i wygrać na przykład weekendowy pobyt właśnie na Podlasiu.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 3 minuty godzina 17. Jak Państwo widzieliby, a może widzą, może tutaj mamy monitor, co? W studiu emisyjnym, to mamy piękne, słoneczne, jasne studio, a to dzięki temu, że słońce tak pięknie działa w swojej okazałości na warszawskiej Pradze. Ja tylko powiem taką ważną informację. Wszyscy myślimy, że Moniki obchodzą swoje imieniny w maju. Nie, są takie panie, które rozpoczęły nowennę do świętej Moniki i swoje święto będą przeżywały dopiero pod koniec sierpnia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
5: Jarek!
6: Tak?
5: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek!
6: Tak?
5: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek!
6: Tak?
5: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
6: Aha.
5: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
6: Ty weź się za robotę, nie o głupotach myślisz.
5: O, dobry pomysł.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.
5: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku, do pracy biorą się
6: Weronika Ostrowska
5: i Jarek Wydra.
7: Ślubuję Ci miłość.
8: Radiowy kurs małżeński.
7: Świadkowie, praktycy i eksperci.
8: Już dziś o 22:00.
7: Zapraszają Anna Murawska
8: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
10: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
11: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
12: 30 sierpnia.
11: W Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
12: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
11: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 17.
13: Nowa opłata od alkoholu i papierosów. Wizyta szefa CIA w Moskwie półrutynowa, mówi Donald Trump. Warszawiacy mają dość hulajnóg elektrycznych w mieście. Wiadomość Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Resort Zdrowia chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Według doniesień medialnych danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Kuba Sękowski potwierdził, że resort analizuje takie rozwiązanie.
14: Analizowane rozwiązania byłyby oparte na współodpowiedzialności. Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
13: Pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być wydane na profilaktykę uzależnień. Jak wskazuje Kuba Sękowski, dzięki profilaktyce można zapobiec 2 razy większej liczbie zgonów niż dzięki leczeniu.
14: Nie chodzi o karanie konsumentów, ani o zastępowanie istniejących podatków, ale o inwestycje w zdrowie publiczne.
13: Obecnie akcyza m.in. ze sprzedaży alkoholu trafia do budżetu państwa bez określonego przeznaczenia. Nowa danina miałaby rocznie przynieść 225 milionów złotych. Dla porównania wydatki publiczne na ochronę zdrowia na ten rok zaplanowano na poziomie 250 miliardów złotych.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Donald Trump nazwał półrutynowym spotkaniem wczorajszą wizytę szefa CIA w Moskwie. Zaprzeczył, by chodziło o ostrzeżenie Rosji przed atakiem na NATO albo o prośbę o pomoc w otwarciu cieśniny Ormus. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
15: O wizytę szefa CIA w Moskwie Trump był pytany w wywiadzie dla konserwatywnego publicysty Glenna Becka. Zapytany o krążące teorie na temat celu podróży odparł, że żadna z nich nie jest prawdziwa. Dodał, że przykro mu, iż rozczarowuje ludzi. Jednocześnie powiązał wizytę z Ukrainą. Powiedział, że coś może z niej wyniknąć i że administracja ciężko pracuje nad zakończeniem tej wojny. John Ratcliffe wyleciał z Waszyngtonu w niedzielę i przez Łotwę dotarł we wtorek do Moskwy. Spędził tam 4 godziny. Kreml twierdzi, że szef CIA nie spotkał się z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał za przedwczesne mówienie, czy wizyta wpłynie na relacje z Waszyngtonem. Amerykanie uprzedzili o podróży stronę ukraińską i poprosili o wstrzymanie uderzeń na Moskwę na czas jej trwania.
16: Dzieje się blisko.
13: Mieszkańcy stolicy mają dość bezmyślnego jeżdżenia hulajnogami po chodnikach. Kierujący tymi jednośladami często nie tylko wymuszają pierwszeństwo, ale i przekraczają dozwoloną prędkość 20 km na godzinę.
17: Widzę duże zagrożenie. Naprawdę przy rozpędzonych hulajnogach powyżej 40 km na godzinę to jest jak pocisk po prostu.
18: Uważam, że powinno to zostać jakby jeszcze bardziej zaostrzone, jeśli chodzi o przepisy.
19: Ja się boję, że mnie potrącą.
20: W skupiskach miejskich może to być niebezpieczne.
21: Dużo jeździ też młodych użytkowników hulajnog. Zdejmują te kagańce, jeżdżą nieprzepisowo, nie mają kasków.
22: Nie jestem fanką. Strasznie szybko ci ludzie na nich jeżdżą.
23: Mogą być na wydzielonych miejscach z odpowiednią prędkością.
13: Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą wprowadzającą obowiązkową homologację, która ma zablokować sprzedaż zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów. A więcej na ten temat jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Warszawa.
16: Sport na Mazowszu.
13: Rozpoczyna się czwarta kolejka spotkań czwartej Ligi Mazowieckiej. Na szczycie tabeli wciąż jest bardzo ciasno. Hutnik Warszawa, Legionowia Legionowo i Podlasie Sokołów Podlaski mają po 7 punktów i wspólnie otwierają ligową tabelę. A dziś grają między innymi Nadnarwianka Półtusk, Błonianka Błonie, Mszczonowianka Mszczonów kontra Hutnik Warszawa, MKS Piaseczno kontra Energia Kozienice, Wiktoria Sulejówek kontra Polonia, drugi zespół Warszawa, Broń Radom kontra Legionowie Legionowo, KS Łomianki kontra Ursus Warszawa, Mazur Karczew kontra Talent Warszawa. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Mszczonowianki z Hutnikiem Warszawa. Lider zagra na wyjeździe.
24: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: No i jak po tych emocjach sportowych przejść spokojnie do pogody? Jak? Powiedziałam, że słonecznie jest na warszawskiej Pradze. Teraz na chwileczkę jakby zgasło słońce, ale mamy 23 stopnie. Nadal. Temperatura w nocy spadnie do 12 stopni. 25 stopni w Legionowie, 23 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Ząbkach, w Otwocku także 22 stopnie. Wiatr nam nie dokucza. Piękna pogoda.
24: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
16: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 5 minut po godzinie 17. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Wiktoria Sulejówek i drugi zespół Polonii Warszawa. Tak między nami to widziałam nie jeden napis w Sulejówku, jak mocno i bardzo kibicują Legii Warszawa. Jestem przekonana, że w związku z zasadami sportowymi będzie to piękne, pokojowe spotkanie. No i do tych informacji sportowych będziemy jeszcze powracać. Troszeczkę szkoda, że jest taki młody polski piłkarz, który uwaga, zdecydował się grać dla reprezentacji Hiszpanii. A Polska to co?
25: Samo!

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 17 i wracamy do zapowiedzi, o której była mowa w naszych wiadomościach.
2: Mieszkańcy stolicy mają dość bezmyślnego jeżdżenia hulajnogami po chodnikach. Kierujący tymi jednośladami często nie tylko wymuszają pierwszeństwo, ale i przekraczają dozwoloną prędkość 20 km na godzinę.
3: Uważam, że powinno to zostać jakby jeszcze bardziej zaostrzone, jeśli chodzi o przepisy.
4: Ja się boję, że mnie potrącą.
5: W skupiskach miejskich może to być niebezpieczne.
6: Dużo jeździ też młodych, jeżdżą nieprzepisowo, nie mają kasków.
7: Nie jestem fanką. Strasznie szybko ci ludzie na nich jeżdżą.
2: Te spostrzeżenia mają swoje odzwierciedlenie w policyjnych statystykach. W tym roku drastycznie wzrosła liczba wypadków z udziałem hulajnóg, mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
8: Na terenie garnizonu stołecznego oraz powiatów ościennych doszło do 75 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych, łącznie do ponad 230 kolizji drogowych. W większości przyczyny tych zdarzeń drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowy przejazd przez przejście dla pieszych.
2: Przepisy mówią wyraźnie, że hulajnogami elektrycznymi można jeździć po chodniku tylko wtedy, gdy obok nie ma ścieżki rowerowej, a dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 30 km na godzinę. Nieprzestrzeganie tych przepisów stwarza ogromne niebezpieczeństwo, mówi Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego.
9: Hulajnoga jedzie przeważnie około 20 km na godzinę, jest bardzo cicha, w związku z tym pieszy się nie spodziewa pojazdu, który wyjeżdża. Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo i to osoba na hulajnodze musi uważać na pieszego i musi tak się poruszać, żeby przewidywać nawet, że pieszy może zmienić na przykład miejsce na chodniku, zachować się w jakiś nietypowy sposób.
2: Policyjni profilaktycy regularnie odwiedzają warszawskie szkoły, by edukować, co na hulajnodze można, a co nie. Niestety bezmyślność nie ma kategorii wiekowej.
8: W lipcu podjęliśmy działania pod nazwą e-bike. Kontrolowaliśmy wszystkie pojazdy elektryczne, które poruszają się po drogach w Warszawie. Mówimy tutaj o rowerach i o hulajnogach elektrycznych. Dokonaliśmy kontroli tych pojazdów, nakładając mandaty na kwotę ponad 30 tysięcy złotych. W weekendy najczęściej dochodzi do tego, że te hulajnogi elektryczne są najczęściej używane przez osoby, które sobie wracają po wieczornych imprezach. Wsiadając na te hulajnogi bardzo często zdarza się, że są to osoby nietrzeźwe.
2: Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Nowe przepisy mają uregulować działalność wypożyczalni i dać służbom realne narzędzia do kontroli. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I koreczki na antenie Radia Warszawa. Jak wygląda sytuacja o tej porze z centrum stolicy do Marek? 58 minut dojedziemy, do Konstancina 43 minuty, do Otwocka 53, Stara Miłosna 36 minut tylko. Błonie godzinka, Łomianki 48 minut, Piaseczno 46, a na przykład z Łomianek do centrum Warszawy 43 minuty, Skabat 39, z Konstancina 41, a z Otwocka 60 minut. We'll be right back.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A teraz będzie o tym, co niebawem pojawi się na warszawskiej Pradze Południe. Największa sala koncertowa w Polsce już niedługo stanie właśnie na Pradze Południe. Na inwestycje Sinfonia Varsovia przeznaczono budynki dawnego Instytutu Weterynaryjnego przy ulicy Grochowskiej 272. Obecnie końca dobiega pierwszy etap prac, czyli tak, rewitalizacja dwóch zabytkowych pawilonów. Gmachu głównego, mało tego, powstały w tym miejscu także dwie sale kameralne, pomieszczenia biurowe, no i oczywiście, jak to ładnie dzisiaj brzmi, przestrzenie edukacyjne. I Sinfonia Varsovia rozpocznie działalność w odnowionych budynkach już we wrześniu. Ja tak szukam daty, w którym wrześniu, czy tegorocznym, 2026 czy 2027. W każdym razie rozstrzygnięto także przetarg na rewitalizację drugiego etapu inwestycji, jakim jest wzniesienie sali koncertowej na 1877 osób. No, ładnie, ładnie to brzmi. Niebo dla Ciebie i Urszula na antenie Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 32 minuty po godzinie 17 powiedziałam, że będziemy wracać do historycznych wydarzeń i to jedno z nich, ponieważ 6 września, czyli dopiero przed nami, tak sprawdzam, to będzie niedziela, tak? W niedzielę dokładnie o godzinie 18.45 na placu Szembeka na warszawskim Grochowie odbędzie się koncert upamiętniający 82. rocznicę Powstania Warszawskiego oraz 87. rocznicę obrony warszawskiej Pragi. No w końcu. Ja czuję, że przez lata ta nasza Praga jest często zapominana. Tak jest, prawda? Nawet jeżeli chodzi o rewitalizację, jeżeli chodzi także, no choćby o te tramwaje, które akurat na Pragę nie skręcają, na Pragę Północ oczywiście. W każdym razie, 6 dzień września, koncert upamiętniający rocznicę Powstania Warszawskiego i rocznicę obrony warszawskiej Pragi, występ zespołu Ferajna z Hoovera. Państwo pamiętają, oni są niesamowici, kiedyś z nimi rozmawiałam, chyba nawet o poranku na antenie Radia Warszawa, niesamowici. To jest taki uliczny folklor wzmocnienie lokalnej tożsamości. I jeszcze jedna ważna informacja, wstęp jest wolny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut godzina 18. Czas najwyższy, by przypomnieć o tym, że każdy z Państwa może wybrać się dokąd? Na Podlasie, aby wziąć udział w naszej zabawie. To zachęcam do tego, by wysyłać już dziś SMS-y. 7248 7248 RW. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Duecik do tego folwarku pojedzie. Folwark Księżnej Anny na Podlasiu i bardzo blisko Milejczyce, tak, Drohiczyn. I pewnie regionalne, przepyszne obiady, kolacje, śniadania itd., itd. Zachęcamy do tego również, drodzy Państwo, by już dziś wziąć udział w tej zabawie. Finał naszej zabawy po południu w piątek. Tak patrzę ze wzruszeniem na to, co dzieje się na naszej mapie, jeżeli chodzi o podróże z Łomianek do centrum Warszawy, to 46 minut taka podróż nam zajmie, z Otwocka 55 minut, z Konstancina 46, z Nadarzyna 43, z Pruszkowa 59 minut, a z Marek 35 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A jak kawka na wynosto, przypominam, u Zosi po godzinie 10 na antenie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku. Drodzy Państwo, za moment u nas na antenie, no taki wakacyjny przebój i to będzie, uwaga, język portugalski. Jak ktoś z Państwa potrafi tym językiem posługiwać się, to gratuluję, a jak nie, to odezwą się wspomnienia z przeszłości związane i z teledyskiem, i z tym, jaki przebój pojawiał się najczęściej, między innymi na szkolnych dyskotekach, bo już nie mówię o różnych spektaklach i przedstawieniach przedszkolnych. Kaoma, Lambada na antenie Radia Warszawa. Bohaterowie tego teledysku, Roberta i Kevin, to już są sporo po 40. Mam nadzieję, że mają szczęśliwe, piękne i spełnione życie. Mówiłam, że wakacyjne rytmy, tak?

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jak Państwo dzisiaj mieli jakiś trudniejszy dzień, troszeczkę gorszy, to ja mam witaminę, albo antybiotyk, albo profilaktykę, jeżeli chodzi o dobry głos i znakomite spędzenie tego wieczoru. Chodzi o to, że Wojciech Dąbrowski z Państwem dziś zostaje.
2: Będę, przyjechałem,
1: to może być zostanę. Taka zapowiedź, przyjechałem, to i zostanę, tak?
2: Tak, ktoś miałby nie zostać.
1: Dobrze, dobrze.
2: Z radością i rozkoszą tu przyjeżdżam.
1: Tak.
2: Jest to dla mnie
1: tak, tacy radiowcy
2: owocny,
1: tak mają. Tak,
2: owocny, tak.
1: Tak, wielka radość. Ewa Pietrzak, mówię Państwu do usłyszenia.
2: Tak,
1: wszystkiego dobrego.
2: Myślałam, że coś, jakąś ciekawostkę na koniec jeszcze powiesz.
1: Proszę bardzo.
2: Nie, myślałam, że ty powiesz jakąś ciekawostkę.
1: Mam, ale tak patrzę to, czy serwisant przyjdzie, czy nie przyjdzie. No przeżywam
2: przyjdzie.
1: To, że ten polski młody piłkarz będzie grał dla Hiszpanii, a nie dla reprezentacji Polski. Żuk.
2: Tak, ja przeżywam to pewien mocno. Transfer do Juventusu Turyny.
1: A, też. A, widziałeś to?
2: Tak, ja ligę włoską lubię.
1: To następnym razem w koszulkach...
2: Nie.
1: AC Milanu przyjdziemy zaraz po tym, jak oczywiście założymy koszulki reprezentacji Polski.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
5: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy.
4: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
5: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
8: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne co robisz, piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów, my sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas, zadzwoń teraz. Radio Warszawa, tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
9: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Mieszkańcy stolicy mają dość bezmyślnego jeżdżenia hulajnogami po chodnikach. Kierujący tymi jednośladami często nie tylko wymuszają pierwszeństwo, ale i przekraczają dozwoloną prędkość 20 km na godzinę. Co mówią o tym sami mieszkańcy? Zapytał o to nasz reporter.
10: Widzę duże zagrożenie. Naprawdę przy rozpędzonych hulajnogach powyżej 40 km na godzinę to jest jak pocisk po prostu.
11: Uważam, że powinno to zostać jakby jeszcze bardziej zaostrzone, jeśli chodzi o przepisy.
12: Ja się boję, że mnie potrącą.
13: W skupiskach miejskich może to być niebezpieczne.
14: Dużo jeździ też młodych użytkowników hulajnóg. Zdejmują te kagańce, jeżdżą nieprzepisowo, nie mają kasku.
15: Nie jestem fanką. Strasznie szybko ci ludzie na nich jeżdżą.
16: Mogą być na wydzielonych miejscach z odpowiednią prędkością.
9: Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą wprowadzającą obowiązkową homologację, która ma zablokować sprzedaż zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów. Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się otwarty dziś nowy rezerwat przyrody, obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Regionalna konserwatorka przyrody w Warszawie Aneta Adamska podkreśliła, że na terenie rezerwatu jest wiele chronionych gatunków zwierząt.
17: To są te gatunki, które są także chronione w ramach prawa unijnego, czyli to jest kumak nizinny, to jest grzybiuszka, to jest czerwończyk nieparek, to jest zalotka większa. Z ptaków mamy bączka, czy błotniaka stawowego, czy zbożowego, to jest czapla, to jest bocian czarny, którego populacja w województwie mazowieckim w tej chwili spada, więc bardzo dbamy i jak tylko mamy możliwość ochrony tego gatunku, to ustanawiamy strefę.
9: Na 1718 istniejących w kraju rezerwatów przyrody 200 powstało w latach 2024-26. Liderem pod tym względem jest województwo pomorskie, gdzie powstało ich 23. W podwarszawskich Markach powstał pierwszy publiczny żłobek. Do placówki przy ulicy Zygmuntowskiej będzie mogło zapisać się w sumie ponad 300 młodych mieszkańców, mówi Tadeusz Markiewicz z Urzędu Miasta.
18: Mamy tam 8 oddziałów żłobkowych i 5 oddziałów przedszkolnych. W obiekcie znajdują się przestronne sale do pobytu dziennego, są 2 sale do zajęć ruchowych, są gabinety terapii zajęciowej, są szatnie dla części żłobkowej i przedszkolnej. Jest także w pełni wyposażony blok kuchenny. To oznacza, że posiłki będą gotowane na miejscu i podawane dzieciom.
9: Budynek i jego otoczenie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja została przeprowadzona w ciągu 15 miesięcy, a pierwsze zajęcie już za kilka dni. Przebudują ulicę Bohaterów na warszawskiej Białołęce między Spadkową a Wałuszewską. Prace obejmą niemal kilometr drogi i jej otoczenie, mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
19: Remont nawierzchni to rzecz podstawowa, bo w wielu miejscach jest ona bardzo mocno zniszczona. Bohaterów zyska nowe chodniki, czasem w innym śladzie niż dotychczas, a czasem choćby na odcinku Spadkowa-Ołówkowa po zachodniej stronie, w miejscach, gdzie ich po prostu nie było.
9: Istotną zmianą na ulicy Bohaterów będzie też zwężenie wlotów z Dynamicznej i Ołówkowej. Kierowcy będą zmuszeni do zmniejszania tam prędkości. Trwa poszukiwanie wykonawcy. Instytut Wykonawcy Remontu będzie on miał 400 dni na przeprowadzenie robót. A już w najbliższą niedzielę święto plonów Archidiecezji Warszawskiej i Województwa Mazowieckiego. Dożynki odbędą się w Raszynie. Obchody rozpoczną się o 9:00 formowaniem korowodu dożynkowego połączonym z konkursem na najładniejszy wieniec dożynkowy. Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta, która rozpocznie się o 11:00 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. Do udziału w dożynkach zaprasza marszałek województwa Adam Struzik.
20: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
9: Na scenie wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Dożynki województwa mazowieckiego i Archidiecezji Warszawskiej odbędą się na terenie parku imienia Magdaleny Abakanowicz oraz Centrum Sportu Raszyn. Dożynki także w Kałuszynie. To miasto będzie gospodarzem gminno-powiatowych i jednocześnie diecezjalnych dożynek. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o 14:00. Dożynki mają wymiar religijny, ale także ludowy, mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski.
21: Więc zawsze jest msza święta, w tym roku wyjątkowo i bardziej cieszymy pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Później jest przemarsz korowodem z orkiestrą, dętą, z wieńcami dożynkowymi, ze starostami dożynek i później są oczywiście część artystyczna i też początek to jest skupienie się na ludowości, bo to są występy zespołów stricte powiązanych z polską kulturą ludową. Kapela Siedlecka będzie występowała na przykład.
9: Te dożynki odbędą się na Placu Kilińskiego w Kałuszynie.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
22: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: 21 stopni na chwilę obecną w Warszawie, Ząbkach, Wołominie, w Ostrówku, w Tłuszczu, w Jadowie. 21 także w Teresinie, w Kampinosie i Brzozówce. Tak stabilnie, jeśli chodzi o temperatury. Chłodniej na południowy wschód, Kulki, Latowicz i Skupie, tam tylko 20. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1009 hektopaskali bez 1/10, słonecznie, choć chmur nie brakuje, to deszczu z nich nie będzie.
22: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: A to jest wieczór w dobrej atmosferze. Jest, bowiem właśnie go rozpoczęliśmy dokładnie 6 minut i 26 sekund temu. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Dobre słowo papieża Leona XIV, będzie oczywiście informacja ze stołecznych dróg, a także audycja dla rolników i rolnictwie. Bądźcie z nami. A muzycznie Celine Dion.

0: 13,5 minuty po godzinie 18. No to sprawdźmy, co ciekawego na stołecznych ulicach. Korki jak zwykle są w tych miejscach, gdzie standardowo. Najpierw zacznijmy od tego, co na zewnątrz, czyli dojazd do centrum stolicy najtrudniej. W tym momencie od zachodu, południa i delikatnego wschodu, to znaczy Łomianki, Błonie, Pruszków, Nadarzyn, Piaseczno czy Otwocki, Konstancin. Tam prawie godzina drogi do centrum. Od strony wschodniej troszkę łatwiej, to nie znaczy, że jest idealnie. Wyjazd ze stolicy Puławska w kierunku Piaseczna, Korek na Połczyńskiej w kierunku Błonia przez Warszawę ponad 40 minut się będziemy przebijać, podobnie jak w kierunku Marek S8 czy Łomianek. Trasa na północ ponad 40 minut drogi ciasno. Zrobiło się już w Alei Czerwca przed Alejami Jerozolimskimi, no może tuż za Alejami Jerozolimskimi, jadąc w kierunku warszawskiego Ursusa i dalej Woli. Utrudnienia także na Alei Solidarności na odcinku tym przy Jana Pawła oraz przed nowym zjazdem od Placu Bankowego. Korek także się tworzy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: My Train, Soul Asylum w Lądry Warszawa na 106.2 FM, 20 prawie 2 minuty po godzinie 18, no to wysłuchajmy dobrego słowa.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji, rozdział 3, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 127 i 128. To, co prawdziwe, więcej niż ludzkie, łaska i humanizm chrześcijański. Wyrażenie więcej niż ludzkie nie należy wyłącznie do języka technicznych obietnic. Od wieków tradycja chrześcijańska głosi, że istota ludzka nie jest zamknięta w granicach własnej natury, lecz jest powołana do przekraczania samej siebie, nie przez ucieczkę od rzeczywistości ani przez wzgardę dla ograniczeń, lecz po to, by osiągnąć pełnię w miłości. Wiara zna to, co wykracza poza, co rodzi się z daru Bożego. Ta przemiana jest dziełem Ducha Świętego. Jak nauczał święty Tomasz z Akwinu, ten proces wyniesienia i przemiany przewyższa zdolność natury, ponieważ między naszą naturą a życiem Boga istnieje nieskończony dystans. A jednak możliwe jest wszczepienie nas w łono tego niewyczerpanego życia, nawet wtedy, gdy wędrujemy pośród ograniczeń tego świata. I tylko nieskończony, który daje samego siebie, może uczynić tę wędrówkę możliwą. Sam Bóg przekracza ową nieskończoną niewspółmierność. Tak dokonuje się nowe stworzenie człowieka. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, oto wszystko stało się nowe. Kiedy uznajemy tę możliwość przekraczania samych siebie z pomocą łaski Boga, nie zaprzeczamy samym sobie ani nie stajemy się mniej ludzcy. Przeciwnie, jak wyjaśnia papież Franciszek, stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty. Tym właśnie ujawnia się radykalna różnica wobec prometejskich marzeń. Człowieka nie ocala wzmocniona samowystarczalność, lecz relacja, która wyzwala, oraz komunia, która przemienia. Wobec tego technologia, która klasyfikuje i optymalizuje to, co już istnieje, może niezamierzenie stać się przeszkodą dla przemiany i wzrostu. Dla algorytmu błąd jest czymś, co należy skorygować. Dla osoby może stać się początkiem głębokiej przemiany. Przyszłości osoby nie da się obliczyć, ponieważ jest ona powierzona jej wolności, wyniesionej przez niewyczerpaną łaskę Bożą oraz więziom, które pielęgnuje.

0: 35 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Dzień bez remontów, dniem straconym. Już jutro, to jest 27 sierpnia, rozpocznie się asfaltowanie Wisłostrady na Bielanach i na skrzyżowaniu przy ulicy Femina w Warszawie, czyli przy Feminie w Warszawie, czyli Jana Pawła Jalej Solidarności. Roboty zostały zaplanowane, by zdążyć przed szczytem powrotów z wakacji, no i oczywiście przed rokiem szkolnym. Drogowcy rozpoczną asfaltowanie jezdni na Bielanach w kierunku Śródmieścia w czwartek o 18. Wyremontowana jezdnia zostanie otwarta w niedzielę 30 sierpnia w samo południe. Zatem zamknięta zostanie jezdnia w stronę Śródmieścia od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego. Kierowcy pojadą zatem drugą nitką w obu kierunkach. Proszę na to zwrócić uwagę. Kończy się także remont skrzyżowania Solidarności z Jana Pawła. Tramwajarze wyremontowali już część torowiska i drogowcy będą asfaltowali jezdnię. W związku z tym od piątku, jak już wspominałem wczoraj, po północy skrzyżowanie zostanie całkowicie zamknięte. Nie będzie tam ruchu. Już są namalowane tymczasowe żółte pasy. Proszę zwracać uwagę na znaki i to intensywnie zwracać uwagę.

0: Za 18 minut godzina 19 już teraz audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Czy uprawa lnu i konopi włóknistych może być szansą na rozwój dla polskiego rolnictwa? O tym Anna Czytowska rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Czy len i konopie włókniste mogą stać się dla polskich rolników nowym filarem produkcji?
4: Zdecydowanie mogą stać się jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, ponieważ mają szerokie zastosowanie w wielu branżach włókienniczej, budowlanej, spożywczej, energetycznej i tak naprawdę wielu innych. Urozmaicają płodozmian i ograniczają monokulturę zbóż, pomagają ograniczyć rozwój chorób i szkodników, poprawiają jakość gleby i zwiększają zawartość materii organicznej, ale też pozwalają rolnikom dywersyfikować źródła dochodu i zmniejszać ryzyko powiązane z wahaniami cen na rynku. Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie lnu i konopi, a dziś wraca duże zainteresowanie tymi roślinami ze względu na rosnący popyt na naturalne włókna, biokompozyty, materiały budowlane i surowce dla przemysłu.
3: Polska ma dobre warunki do uprawy obu gatunków. Dlaczego nie jesteśmy europejskim liderem w ich produkcji?
4: Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku doszło do stopniowego zaniku krajowego przemysłu przetwarzającego rośliny włókniste. W wielu regionach zniknęły zakłady przerobu, a wraz z nimi stabilny rynek odbioru surowca. Przyczyny to m.in. narastająca konkurencja ze strony tanich włókien syntetycznych, czy w przypadku konopi utożsamianie konopi włóknistych z odmianami narkotycznymi i związane z tym ograniczenia prawne oraz negatywny wizerunek tej rośliny. Ponadto rolnicy wybierają uprawy, dla których istnieje gwarancja sprzedaży, rozwinięta infrastruktura logistyczna oraz przetwórcza. Obecnie sektor uprawy i przetwórstwa roślin włóknistych w Polsce odbudowuje się. Niemniej wymaga to czasu, budowanie silnych łańcuchów dostaw od rolnika przez przetwórcę do odbiorcy końcowego i tej infrastruktury przetwórczej.
3: A czy w obecnej sytuacji klimatycznej i geopolitycznej warto dywersyfikować działalność gospodarstwa o len i konopie?
4: Dywersyfikacja jest dziś jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw. Zmiany klimatu, wahania cen surowców rolnych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna pokazują, że opieranie się na jednym gatunku zwiększa duże ryzyko i tak naprawdę w całej produkcji trzeba dywersyfikować te uprawy. Korzyści z upraw roślin włóknistych to m.in. większa odporność gospodarstw na wahania cen produktów rolnych, czy możliwość sprzedaży na różnych rynkach, bo mamy tu żywność, włókna naturalne, sektor budowlany, kompozyty i tym podobne. Mniejsze uzależnienie od cen zbóż, których wysokość w Polsce uzależniona jest od cen światowych, ponieważ funkcjonujemy na rynku globalnym. Większa odporność na skutki zmian klimatu, zwłaszcza suszy.
3: A czy ich uprawa należy do wymagających?
4: Nie są to uprawy trudne, ale wymagają wiedzy i odpowiedniej agrotechniki. Wyzwania to m.in. potrzeba dysponowania specjalnymi

0: specjalistycznymi maszynami do zbioru, których dostępność jest ograniczona. Wykorzystanie kombajnów zbożowych jednak skutkuje niższą wydajnością, a do lnu uprawianego na włókno potrzebne są maszyny do wyrywania roślin z korzeniami. Kluczowym momentem w uprawie lnu i konopi jest okres wschodów, a problemem może być susza na wiosnę, więc ryzyko nierównomiernych wschodów. To wszystko oczywiście wymaga wiedzy, zaangażowania, ale też jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy też przygotować odpowiednie działania, interwencje, które będą pozwalały rolnikom przygotować się do takich zmian.
1: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jest to uprawa dochodowa z potencjałem zbytu.
0: Tak, to uprawy dochodowe pod warunkiem zapewnionego zbytu, dlatego też rolnik przed rozpoczęciem uprawy musi wiedzieć, gdzie sprzeda ten plon. Opłacalność uprawy powoduje, że rolnicy mający możliwość zbytu uprawiają te rośliny od lat. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich informuje, że producent materiału siewnego konopi jest w stanie uzyskać dochód na poziomie od 5 do 6 tysięcy z hektara, sprzedając wyłącznie nasiona. Efekt finansowy zwiększa się znacznie, jeżeli może również sprzedać słomę, co staje się ostatnio jeszcze łatwiejsze. Dla przykładu, w jednym z rejonów reprodukcji konopi powstała fabryka przetwarzająca słomę na tak zwane drewno konopne i to jest innowacyjne, ciekawe rozwiązanie. Niemniej są to uprawy nadal niszowe, len uprawiany jest na około 3,6 tysiąca hektarów, konopie włókniste na ponad 2 tysiącach hektarów. Postępujący rozwój przetwórstwa w Polsce zwiększa możliwość sprzedaży i daje większą opłacalność produkcji.
1: I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy powiedzmy, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyspieszyć rozwój tego sektora.
0: W ramach prac nad reformą wspólnej polityki rolnej po 2027 roku Polska zabiegała o uregulowanie rynku konopi włóknistych na poziomie Unii Europejskiej. Brak takich regulacji powoduje niepewność funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. Postulat ten znalazł odzwierciedlenie w projektowanych przepisach unijnych, gdzie zaproponowano m.in. wprowadzenie unijnej definicji konopi włóknistych oraz ujednolicono zasady produkcji i wprowadzania ich do obrotu. W ostatnim czasie wprowadzono dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia konopi włóknistych i lnu. Była to odpowiedź na potrzeby branży. Ubezpieczenia pozwalają na zmniejszenie ryzyka prowadzenia właśnie produkcji rolnej. Ministerstwo wraz z Instytutem zorganizowało w 2025 roku pierwszy polski kongres lnu i konopi, którego celem była promocja sektora oraz budowa współpracy między rolnikami, przetwórcami i biznesem. Resort również wspiera rozwój branży poprzez finansowanie z dotacji celowej zadań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, m.in. w zakresie analiz opłacalności upraw, organizacji szkoleń dla rolników dotyczących agrotechniki i zasad funkcjonowania rynku, tworzenie ogólnodostępnej dla uczestników rynku bazy wiadomości o sektorze, w tym mapy infrastruktury przetwórczej, czyli tworzenie klastra branżowego. Na bieżąco spotykamy się z branżą, żeby omówić możliwości jej wsparcia. I tutaj warto też przypomnieć, że w dniach 10 do 12 czerwca 2026 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konopnej w Europie.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był gościem dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Przewidują też informowanie osób nabywających nieruchomości na terenach rolniczych o specyfice takiego sąsiedztwa.
2: Agroinfo.
3: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rybne będą mogły ubiegać się o wsparcie. Pomoc dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wnioski w ramach działania będzie można składać od 1 do 8 września. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Agroinfo.
3: Do 10 milionów złotych może wynieść pomoc na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Refundacja obejmie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski w ramach interwencji będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Nabór będzie trwał od 1 do 30 września bieżącego roku.
2: Agroinfo.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na Dożynki Polskie 2026, które odbędą się 13 września w Spale. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski. W programie przewidziano m.in. uroczystą mszę świętą polową i uroczysty korowód dożynkowy. Na uczestników czekać będzie bogaty program przybliżający polską wieś, jej tradycje, kulturę i rodzime produkty. Wśród atrakcji znajdą się pokazy, degustacje, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze, a także gry, zabawy i animacje dla najmłodszych. Program uzupełnią koncerty i występy zespołów ludowych oraz spotkania z twórcami i producentami. To wyjątkowa okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę i wspólnego świętowania zakończenia żniw.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: półtorej minuty do 19.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: Już dziś o 22.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
5: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
7: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
8: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
9: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Po reklamie.
0: Minęła 19.
10: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W każdą środę Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
12: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
11: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
13: Saluto cordialmente i Polaki.
12: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
5: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
14: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia. Więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie, wolności, w łasce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
5: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
15: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na Jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
5: W portalu Vatican News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
15: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Informacje o pogodzie już teraz. A co w pogodzie? 20 stopni w Warszawie, 20,5, no powiedzmy sobie w ten sposób. Jeśli chodzi o okolice, to najchłodniej Grodzisk, Błonie, Baranów, tam 17-16, dobre Wiktoria, Jadów. Jeśli chodzi o wschód od stolicy naszej kochanej, ciśnienie rośnie już trochę ponad 1009 hektopaskali, jeśli chodzi o wilgotność, ta również ponad 53%, a wiatr do 3 metrów na sekundę wieje z północnego wschodu. No to robi się coraz chłodniej. I jak to pod koniec sierpnia? Gibson już za chwilę, Krzysztof Krawczyk będzie tuż za... A co to będzie za utwór? Bo jesteś ty. No to posłuchamy. 6,5 minuty po 19. Wojciech Domrowski, witam serdecznie i zapraszam. Sierpień cały czas, zatem będzie audycja księdza Marcina Marsolka. Będzie także ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Prosto z serca. Zostańcie z nami.

0: bo jesteś ty.
1: Tu Radio Warszawa, 14 minut po 19.
2: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
3: Ksiądz Marcin Marsolek.
4: Tyle refleksji o trzeźwości. Trzeźwość prowadzi do dojrzałości, jest szansa na dojrzałość. Człowiek zmienia się przez całe życie. Dojrzałość nie przychodzi z wiekiem, przychodzi z odpowiedzialnością. Każdy etap życia ma swoje piękne i swoje zadanie. Największą mądrością jest ciągle pozostawać człowiekiem, który chce się uczyć życia. Dojrzewanie nie kończy się z dorosłością, jesienią życia. Człowiek rozwija się przez całe życie. Zmieniają się nasze pytania, kiedy jesteśmy młodzi. Pytamy, co mogę zdobyć. Z czasem zaczynamy pytać, co mogę dać. To znak dojrzewania. Mądrość przychodzi przez doświadczenie. Nie wszystkie lekcje życia są łatwe. Niektórych rzeczy uczymy się przez sukces, a innych rzeczy uczymy się poprzez popełnione błędy albo liczne straty. Każdy dzień może być nauczycielem, jeżeli człowiek pozostaje otwarty. Pewien człowiek powiedział, kiedy byłem młody, chciałem zmieniać cały świat. Kiedy dorosłem, chciałem zmienić ludzi wokół siebie. Kiedy stałem się mądrzejszy, zacząłem zmieniać przede wszystkim siebie. To jest droga dojrzałości. Wiek nie gwarantuje mądrości. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy bierze odpowiedzialność za swoje życie. Najlepsza wersja zawsze jeszcze jest przed nami. Nie bój się upływu czasu. Każdy rok może przynieść więcej głębi, zrozumienia i dobra.

0: Tu Radio Warszawa, 22 minuty prawie po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część czwarta. Zostaw Bogu jego tajemnicę.
2: Od razu człowiek schodzi do pionu. Ja już bym chciał być żoną, ja już bym chciał... Co mówił ksiądz Maliński? Przyszedł do takiego małżeństwa, które żyło bez ślubu. Studenci mieszkali ze sobą razem. I on mówi, jak wy żyjecie? Oni mówią, normalnie. A skąd forsę macie? Wsiadamy do słoika po 200 zł i potem z niego wyciągamy. A jak zakupy? A no raz ja robię, raz dziewczyna robi. A sprzątanie? A też się dzielimy. Ksiądz mówi, to żyjecie jak małżeństwo. No, a wy jesteście małżeństwem? Nie, gdzie tam? My mamy po 19 lat, nam w ogóle nie do głowy małżeństwo. Nie jesteście tym, co robicie. Wyobraźcie sobie, że do proboszcza przychodzi facet i mówi, mógłbym sobie pospowiadać czwartki? Ja naprawdę będę dawał dobre pokuty, bo ja się znam na psychologii. Czy ktoś z was by chciał pójść do takiego księdza? Nie, to ja już wolę do tego pójść, to będzie mówił, o rany, ile razy, niż do tego, który nie jest księdzem. A wielu ludzi właśnie żyje tak, kim nie jest. Ksiądz Maliński kończy tą swoją naukę przykładem ze swojego życia, że zawsze u niego w domu na święta czuć było trzy zapachy. Trzy zapachy robiły magię świąt. Zapach pastowanej podłogi, zapach choinki i zapach pierniczków. Te trzy zapachy, podłoga z pastą, choinka, pierniczki się przenikały i magia była w domu. I któregoś roku on postanowił z siostrą na początku grudnia, znaczy nie na początku, ale tam przed Wigilią 2-3 dni, znaleźć te pierniczki. Już tacy byli głodni. No i znaleźli te pierniczki, zjedli i potem zapach umarł. Nie było już zapachu pierniczków, to i pasta do zup nie komponowała się z choinką. I ksiądz Maliński ostatnimi słowami zaproponował, napomniał studentów, nie wpierniczajcie pierniczków przed świętami. To był jego apel o życie w czystości. Pierniczki się na święta i to jest porządek. I słuchajcie, Jezus jej nie odpowiada nic. Dlaczego? O co tu chodziło? Kobieta kananejska wyszedłszy z tamtych stron wołała. Apostołowie powiedzieli, odpraw ją, bo woła za nami. Słuchajcie, w jakiej sytuacji żyli apostołowie? Czy oni siedzieli przy biurkach w ciągu dnia, czy chodzili nad morzem, medytowali? Nie. Oni chodzili z Jezusem po miastach i miasteczkach i wsiach i spotykali ciągle tłumy ludzi. Dla nich tłum ludzi to była specjalność. Jak borowcy już pewnie byli wyszkoleni, jak bronić Jezusa. Krzyk był niesamowity. Ludzie wschodu, widzimy to nieraz w telewizji. I apostołowie przychodzą, mówią, uczy się, bo ona krzyczy. Kurczę, przecież wy codziennie żyjecie w krzyku. Jak ta baba musiała wrzeszczeć. Wiecie, jak dziecko potrafi? Jak jechałem jakimś tramwajem, to wszyscy cierpieli, a ten dzieciak się nad nami znęcał i dorzucał decybeli i walił taki pisk. Ja już miałem tutaj przykute, z tej strony na tą przykute. Jak ta baba musiała wrzeszczeć. Że apostołowie przyszli i powiedzieli, odpraw ją, bo krzyczy za nami. No ale ci apostołowie z drugiej strony, jak oni się tak za nami modlą w niebie, odpraw ich, bo nam krzyczą tutaj do nieba. Bo tu Gregorianki zamawiają, msze zbiorowe zamawiają, różańce odmawiają, odpraw ich. Ona wyszła z tamtych stron. Wyszła z Kanaanu, ale do Jezusa nie doszła. Wiecie, kiedy jest Wielki Tydzień w kolejce świętej Anny, starają się stłumy ludzi, setki, tysiące ludzi przychodzi. I ja teraz podziwiam tych ludzi bardzo. Przychodzi taki facet, staje na końcu kolejki, ja wiem, że on będzie stał 3 godziny. 3 godziny będzie stał, zanim do mnie dotrze. I nieraz patrzy, stoi biedak, już jest blisko, już klęka. A on klęka i robi masakrę ze spowiedzi. To znaczy, nic nie mówi. Bełkocze jakieś tam rzeczy, żeby ukryć swój grzech. Żeby się nie pokazać, jak on jest fajny. I mówię, wyszedł z domu, wyszedł. Wyszedł ze swojego życia i nie doszedł do kościoła. Do Chrystusa nie doszedł. Tak mi go żal, bo 3 godziny stała. Ja mu udzielam rozgrzeszenia, ale mówię, proszę pana, czy to jest ważne rozgrzeszenie, to niech pan sobie sam odpowie w sercu, czy pan postanawia poprawę, czy nie. Ona wyszła do Chrystusa, ale stanęła daleko i pokazała swój głos. Jezus, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Moja córka jest zgnęcona przez demona. Ona dała po prostu swój popis. Znacie te cyganki na Jasnej Górze, chodzą. Panie, daj złotówkę na dzieci, ja będę się modlić za ciebie, masz obrazek tu Matki Bożej, daj złotówkę. To jest ich zawód. One to robią profesjonalnie. I ta też zrobiła swój numer popisowy. Wiecie, są ludzie, którzy z religii robią numery popisowe. byłem na Kodzie, teraz jadę na Bodę, teraz byłem u księdza tego, potem byłem u księdza tego, byłem na pielgrzymce, ja czytałem czytania na papieża. Po prostu jeden wielki popis. Ona też się chciała popisać i Jezus się do niej nie odezwał, bo robisz numer popisowy. Jesteście w ruchach, w grupach, w parafiach, w karitasie. Uważajcie, czy ktoś nie robi numeru popisowego. To jest straszne, znaczy straszne, ci panowie są biedni. Przysiędza, przysiędza zobaczy, mój ojciec, ja mały i kardynał Chląd. Byłem na pielgrzymce 36 razy, byliśmy z żoną, 36 razy. No, ja rozumiem tych panów, oni nic nie znaczą w domach, wszystko znaczy żona. On sobie siedzi w swojej partyzantce, tam prowadzi akcję podziemną. Dzwoni do Janka Klosa od czasu do czasu. Piwo wypije, to mu wraca wigor z podmontne kasino. I on ma takie jedno zdjęcie, które wszystkim pokazuje. A tutaj to z Gierkiem to nie pokaże. Jezus do niej się nie odezwał, bo Jezus nie chce brać udziału w twoich numerach popisowych.

0: Ed Sheeran w Radiu Warszawa na 106.2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Odnowione ulice, przynajmniej część Śródmieścia, staną się przestrzenią wydarzenia. Złota Zgoda Fest. W programie zaplanowano warsztaty, zabawy dla dzieci, spacery z przewodnikiem oraz międzypokoleniową potańcówkę na placu Pięciu Rogów. A wszystko to w ostatnią niedzielę sierpnia od 10 do 15.30, byleby pogoda dopisała, tak powiem.

Kate Bush w Radiu Warszawa, już za chwilę Wiktor Walikura, Julio i Piotr Rubik w wspaniałym tworze Niech mówią, że to nie jest miłość. Za 13 minut, godzina 20, tu Radio Warszawa.

0: No i zabrzmiał Piotr Rubik razem ze wszystkimi swoimi śpiewającymi. Za 2 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozyrawska.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
7: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
8: 30 sierpnia
7: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
8: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
7: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 20.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: A na stołecznych termometrach 17 stopni, tyle samo w okolicach, na zachód, na wschód trochę mniej, bo Sulejówek, Wiązowna czy Glinianka to tylko 16. No 16 także w Łominie, a 17 już w Radzyminie. Jeśli chodzi o wiatr, to północno-wschodni słaby, a ciśnienie do góry prawie 1900 hektopaskali. No i jeszcze temperatury dziś w nocy do 11. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, przynajmniej do późnego popołudnia, później trochę więcej chmur, ale deszczu nie będzie. 24 jutro maksymalnie.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Prawie 2 minuty po 20. Wojciech Dąbrowski. Witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami. Po 20. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Ale będzie także m.in. Sonik, będzie także Marcin Rozynek, czy chociażby Daryl Hold. Bądźcie na 106.2 z Radiem Warszawa. I nie zapomnijcie zostać już na cały dzień. I całą noc.

0: 9 minut po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Mam wśród swoich warszawskich znajomych fanów, no nie powiem fanatyków, ale fanów komunikacji miejskiej, zwłaszcza tej szynowej. I wiem, że już w tym roku korzystali i korzystać prawdopodobnie jeszcze raz będą. W najbliższy weekend, 29-30 sierpnia, koniec tych wakacji, po raz ostatni w tym roku będzie można wsiąść do zabytkowych tramwajów linii T. Czerwonych warszawskich tramwajów i wybrać się nimi w podróż po Warszawie, a będąc w środku to trochę taka podróż w czasie. Linia T to najstarsza z warszawskich linii turystycznych i w tym roku obchodzi 30-lecie. No i trasa tejże rozpoczyna się na placu Narutowicza i prowadzi przez centrum miasta Muranów, Most Gdański na Pragę, następnie trasą WZ wraca na Ochotę. Po drodze pasażerowie mogą zobaczyć m.in. filtry zabytkowe, no bo z placu Narutowicza to już bliziutko, tak samo na Politechnikę Warszawską, dalej MTM, czyli Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową, ulicę Starego Miasta oraz zabytkową zabudowę Nowej Pragi. No to przypominam, sobota i niedziela, ostatni dzień, kiedy słynna tetka jeździ jeszcze w tym roku po stolicy.

0: 21 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
2: Kiedy widzieliśmy Cię ubogim, chorym, usłyszymy te słowa, przyjdzie taki dzień.
3: To Ewangelia świętego Mateusza o sądzie ostatecznym, kiedy Pan Jezus pokazuje siebie jako tego, który będzie nas sądził z naszych uczynków.
2: I jak to zrobić, żeby wtedy znaleźć się po stronie owiec, a nie kozłów?
3: No, czynić dobro, siać miłość, prawda? Też być człowiekiem uważnym, zobaczyć to, o czym cały czas tutaj rozmawiamy, jak mogę komuś pomóc i podzielić się swoim talentem.
2: Proste słowa prymasa Wyszyńskiego z ABC społecznej krucjaty miłości. Otwórz się ku ubogim i chorym.
3: Pierwsze takie skojarzenie, ubodzy, chorzy, o ludzie, o czym z nimi gadać, znowu będzie opowiadał o tej swojej chorobie, znowu może to samo. No jest pewną sztuką też kochania, umieć słuchać z ciekawością tego samego po raz kolejny. Dlaczego? Bo to jest jego sposób funkcjonowania. Jego sposób funkcjonowania. Przypomina mi się tutaj, to jest znana nam lektura, może trochę taka bardziej do dzieci, ale ucząca dużo takiej mądrości, wyciągnięte właśnie z Kubusia Puchatka. Wspaniałe jest to, że kłapouchy, mimo iż miał depresję, wciąż był zapraszany na spotkania i wycieczki ze swoimi przyjaciółmi. Oni nigdy nie oczekiwali, że będzie udawał szczęśliwego. Oni po prostu go kochali, akceptowali i nie kazali mu się zmieniać.
2: Aż się wzruszyło. Takie to jest piękne.
3: Tak, po prostu przyjąć drugiego człowieka w tym, jaki on jest. To nie znaczy, że nie może stać się lepszy. Może dzięki nam, mam nadzieję, prawda? Że może coś w sobie pokonać dzięki też nam. Ale miłość jest takim bezinteresownym darem z siebie. Czyli jestem z tym człowiekiem w tym, jaki on w tym danym momencie jest. I to jest mój najbardziej bezinteresowny dar właśnie, kiedy jest mi nawet go trudno kochać. Kiedy może nie ma jakiejś zgody na niego.
2: Ale ta historyjka pokazuje nam jeszcze jedną ważną prawdę, że ubodzy i chorzy to niekoniecznie muszą być ludzie, których musimy daleko szukać, że musimy pójść do szpitala, żeby znaleźć tam osobę chorą, albo pójść w jakąś biedniejszą dzielnicę, żeby tam tego ubogiego znaleźć. To ubóstwo to może być no na przykład samotność.
3: Jakiś deficyt emocjonalny,
2: deficyt,
3: prawda?
2: Tak, którą przeżywa członek naszej rodziny nawet.
3: Mamy coraz więcej osób, tak mi się wydaje, którzy są samotni, są troszkę nawet bardzo to smutne w wielu sytuacjach, porzuceni przez swoich najbliższych. Ja o takich przypadkach też słyszałem właśnie w tych domach pomocy społecznej, kiedy rodzina przywiozła kogoś do domu i już od roku nikt z najbliższych nie był. Jest jakiś problem w miłości. Świat dzisiaj poszedł tak w walkę o pieniądz, o biznes, o komfort, że nie chcemy się zajmować tymi, którzy są ubodzy, czy którzy są chorzy, bo oni od nas wymagają jakiegoś poświęcenia, jakiegoś trudu, a to nie przynosi nam żadnych korzyści. To jest słabe, że przeliczamy miłość na pieniądze. I dlatego to, co mówił Wyszyński, prawda, czas to nie znaczy, że świat mówi czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. I to my wybierzemy, jaką strategią chcemy się posługiwać.
2: I to my w tych spotkaniach uczymy się miłości, uczymy się tego, jak postępować na drodze miłości. Prymas Wyszyński mówi nam dzisiaj, otwórz się. Dla mnie też te słowa są ważne, bo pokazują, że serce nie powinno być takie zamknięte i skupione na sobie, tylko musimy otworzyć te wewnętrzne drzwi naszego serca, żeby dostrzec ubogich i chorych, tych, którzy są nawet najbliżej.
3: No właśnie, otworzyć swoje serce. No, to przypominają mi się od razu słowa też ojca świętego Jana Pawła II, tak? Który te pierwsze słowa, które skierował do Polaków, otwórzcie drzwi dla Chrystusa, otwórzcie swoje serca dla Chrystusa, wypełnijcie się tą miłością. No na pewno wiele to od nas wymaga takiego.
2: A te słowa, które teraz przytoczyłeś, też pokazują nam, otwórzcie drzwi Chrystusowi, a gdzie jest Chrystus? No właśnie, jak trudno nam przyjąć taką osobę ubogą, chorą czasami, bo jest dla nas trudna, bo bycie z nią, przebywanie, czy ta pomoc wymaga cierpliwości, to może wtedy przypomnieć sobie można dokładnie te słowa i pomyśleć, aha, czyli to przede mną siedzi, leży Chrystus.
3: A no właśnie, czyli zobaczcie, powracamy do tego, czego uczyliśmy się na samym początku. Szanuj drugiego człowieka, bo Chrystus w nim mieszka. Mówimy myśl dobrze o wszystkich. Dlaczego nieraz brakuje nam cierpliwości? Bo nieraz siedzimy z kimś, kto właśnie jest ubogi, kto jest jakoś chory, kto jakoś ode mnie wymaga tego, takiej cierpliwości i my myślimy o ludzie, jakbym zrobił teraz w tym momencie rzeczy. A zaraz pójdę do kogoś znajomego i będzie mi fajnie i będę już w euforii, że będzie coś fajnego, a nie coś takiego trudnego. No to wyłącz teraz to myślenie. Właśnie tylko myśl, że teraz czynisz dla tej osoby dobro. Że widzisz przecież, że ona się cieszy, że ty jesteś z tą osobą, że ty jesteś z nią, nie?
2: I że ty teraz kochasz po prostu.
3: Tak.
2: Bo tutaj nie da się powiedzieć o tym działaniu niczego innego. Po prostu w tym momencie kochasz bardzo mocno i twoje serce rośnie.
1: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Niektórzy chcą skończyć remonty przed rozpoczęciem roku szkolnego, a niektórzy je zaczną. Do 30 września, 31 sierpnia będą prowadzone intensywne prace związane z oczyszczaniem naprawą torów na odcinku Wieliszew-Radzymin. W tym czasie ruch pociągów na tej podwarszawskiej trasie zostanie zawieszony, aby umożliwić swobodny przejazd w tym rejonie. Zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa i to wszystko aż do 30 sierpnia. Proszę zatem uzbroić się w cierpliwość. Będą m.in. linie 738, 735 czy 705. Mają jeździć tak mniej więcej co 15-20 minut. Należy pamiętać, że godziny odjazdów autobusów zastępczych mogą czasem się różnić od standardowego rozkładu jazdy pociągów. Warto zatem sprawdzić rozkład przed wyruszeniem trasy. No i liczyć się z niedogodnościami.

Network w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Tulia i Halina Młynkowa już za chwilę. Będzie także Paul Coleman Trio tuż przed godziną 20.55, o której to wiadomości z życia kościoła. A o 21.00 transmisja apelu Jasnogórskiego. Serdecznie zapraszam do pozostania razem z nami.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
5: 30 sierpnia
4: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
5: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
4: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
6: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: O reklamie.
7: Wiadomości z życia Kościoła Wojciech Dąbrowski. 26 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze. Jest to Dzień Odpustu. Sumnie o 11:00 przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Tegoroczna uroczystość była także okazją do świętowania 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, które podczas mszy świętej zostały odnowione. W homilii prymas Polski wskazał, że najlepszą obroną rodziny jest życie Ewangelią. Odwołał się także do przesłania jasnogórskich ślubów narodu.
8: Wszędzie i zawsze, powiada papież Leon, jesteśmy wezwani, by wspierać, bronić, promować rodzinę. Przede wszystkim poprzez styl życia zgodny z Ewangelią. Tak bronimy naszych rodzin, żyjąc Chrystusową Ewangelią.
7: Arcybiskup mówił również o antyukraińskich nastrojach w Polsce. Zasługują one na kategoryczne potępienie, powiedział prymas Polski.
8: Wszelkie podsycane przejawy wrogości i nienawiści, związane także z bolesnymi ranami naszej wspólnej historii, są nie tylko gorszące, raniące i niegodne, ale zasługują na kategoryczne potępienie.
7: Jasnogórskie śluby narodu zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze. W 300. rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza ich tekst napisał więziony przez władze komunistyczne kardynał Stefan Wyszyński podczas pobytu w Komańczy. W uroczystości uczestniczyło około 1 000 000 wiernych, a tekst ślubów odczytał biskup Michał Klepacz, ponieważ prymas Wyszyński nie mógł być obecny. Wydarzenie miało również ogromne znaczenie historyczne. Stało się jednym z najważniejszych elementów przygotowań do milenium chrztu Polski w 1966 roku.
9: To się dzieje w parafiach.
7: Nabożeństwo płaszcza Matki Bożej z Guadalupe już w czwartek w Warszawie w parafii świętego Szczepana na Mokotowie. Jak wygląda ta modlitwa? Mówił na antenie Radia Warszawa ojciec Bogdan Leśniak, jezuita i misjonarz.
10: Msza święta, później po mszy świętej rozpoczynamy nasze nabożeństwo wieczór z Maryją. Nakrycie płaszczem, indywidualna modlitwa kapłana nad wiernymi i na końcu też błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kapłan przychodzi przez Kościół, błogosławiąc tym wszystkim, którzy przychodzą na to wydarzenie, błogosławiąc na każdy chwilę życia, na ten trud, na to zmaganie, na to wszystko, co w swoim życiu niosą ludzie.
7: Po nabożeństwie będzie można także wysłuchać świadectwa.
10: Tym razem będziemy mieli osobę, panią, której rodzice są, tato jej pochodzi z Iranu, mama Polka, mieszkają w Polsce, ma takie niesamowite doświadczenie różnorodności kultur, też pracowała i pracuje w biznesie, ale w jej życiu też dokonało się takie nawrócenie, przemiana serca, odkryła coś więcej, głębiej w swoim życiu.
7: Nabożeństwo jest odprawiane od 2000 1950 roku, a zapoczątkował je apostolat maryjny w Meksyku. W stołecznej parafii świętego Szczepana wiernie uczestniczą w nim od 10 lat. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich odpowiada na słowa Barbary Nowackiej, minister edukacji narodowej. Po oświadczeniu prezydium KEP stwierdziła, że biskupi chcą przymusowej katechezy. Katecheci przypominają, że postulowane rozwiązanie zakłada wybór między religią a etyką. Medialna dyskusja rozgorzała po oświadczeniu prezydium konferencji Episkopatu Polski. Młody człowiek zasługuje na więcej. Biskupi skrytykowali ograniczenia lekcji religii do 1 godziny tygodniowo, ich umieszczenie na początku lub końcu dnia zajęć. Poparli też obywatelski projekt Tak dla religii i etyki w szkole, przewidujący, że uczeń uczestniczyłby w jednym z tych dwóch przedmiotów. Katecheci przypominają, że takie rozwiązanie znalazło się w obywatelskim projekcie ustawy Tak dla religii i etyki w szkole, pod którym zebrano ponad 500 000 podpisów. Projekt przeszedł już pierwsze czytanie i trafił do sejmowych komisji. Projekt obywatelski nie jest własnością Kościoła ani żadnej partii politycznej. Jest własnością obywateli.

0: Maryjo, Matko Chrystusa i Odkupiciela każdego bez wyjątku człowieka, Matko pielgrzymującego Kościoła, Królowo Polski. Dzisiaj w ten sierpniowy wieczór pozdrawiamy Ciebie jako przewodniczkę pielgrzymich dróg naszej Ojczyzny. Z Tobą składamy dziękczynienie Bogu za świadectwo wiary pielgrzymów, utrudzonych i zmęczonych, ale zarazem radosnych wspólnotą wiary Kościoła. Ta wiara jest zbudowana przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i w mocy Bożego Ducha od 1966 roku, kiedy poprzez chrzest Mieszkowy staliśmy się Polską chrześcijańską, narodem ochrzczonym. Maryjo, każdego dnia przypominasz nam w tych spotkaniach jasnogórski program dla Polski, jasnogórskie śluby narodu, zapisane 70 lat temu przez błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i wypowiedziane przez niego jeszcze w Komańczy, które mówiąc o wolności i godności każdego człowieka i każdego narodu, są wielkim zobowiązaniem moralnym, które wciąż jest niespełnione, bo to jest program życia, a nie zabytek przeszłości. Ty przypominasz nam, że istnieją w nas, w narodzie, wartości niezastąpione, które swoje źródło i fundament mają w Bogu, objawionym w Chrystusie. Dlatego nie sposób zapomnieć słów, które wypowiedział Jan Paweł II w Gdańsku 12 czerwca 1987 roku. Każdy z was znajduje w swoim życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. To jest porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak Westerplatte w 1939 roku. Obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. Pytamy więc dzisiaj, jak piszemy naszą historię wobec Europy i świata? Ledwie zaczęliśmy się wyzwalać z upokarzającego i kłamliwego mówienia o polskich obozach koncentracyjnych, a zaczęliśmy dzielić się słowem Westerplatte w Gdańsku czy sensem obrony Poczty Gdańskiej. Sens tych miejsc to nie są tylko słowa. To jest porządek praw i wartości obronionych pomimo kapitulacji i rozstrzeliwań. Trzeba to również przynieść na sumienie każdego z nas i naszego narodu. Dlatego, Matko, nasz apel to modlitwa ludzi czuwających, wytrwałych, a w tej modlitwie jest ukryta i niezwyciężona miłość do Chrystusa, a wraz z nią miłość do Kościoła i Ojczyzny. To właśnie ona każe nam wraz z Tobą czuwać nad każdym podstępem i zakłamaniem, nad każdą prowokacją znieważającą nasze więzy wiary, nasze znaki i symbole. Albowiem z każdego tchórzostwa rodzi się obojętność i bezmyślność, a z obojętności i bezrozumności śmierć sumień i zbrodnie. Matko Jasnogórska, przed rozwinięciem takiego łańcucha zniewoleń broni nas i ostrzega Chrystus, wołając: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Nie dajcie się zwieść, bo wielu przyjdzie i będzie wołać. Nie idźcie za nimi, jam zwyciężył świat. Maryjo, czuwaj nad nami wszystkimi i wraz z nami, aby nikt z nas nie zginął na wieki. Amen.
1: Maryjo, Pani Jasnogórska, dziękując za wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie chcemy objąć naszą modlitwą tutaj z Jasnej Góry te wszystkie miejsca, domy, w których Twój jasnogórski wizerunek jest obecny. aby młode pokolenie rozpoznawało w nim zawsze dobrą nowinę o jedynym Zbawicielu świata, Jezusie Chrystusie, tak jak mówisz w Ewangelii, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Za tych wszystkich pielgrzymów, Mario, Tobie szczególnie chcemy podziękować, a naszą modlitwą objąć diecezję świdnicką, w której właśnie dzisiaj rozpoczęłaś w swoim wizerunku nawiedzenie. Parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, i świętego Wacława, męczennika, całą diecezję, wszystkich parafian, Mario, Tobie oddajemy. Prosimy za naszą ojczyznę, Polskę, o jedność, o pojednanie, o to, aby była rzeczywistym, prawdziwym królestwem Twojego Syna. Szczególnie Twojej opiece polecamy pielgrzymów z Ornontowic, parafii świętego Michała Archanioła z diecezji katowickiej. Polecamy tych, którzy podejmą nocne czuwanie, czcicieli Królowej Pokoju wraz z biskupem Piotrem Kleszczem, pielgrzymów z Ozorkowa, Solca, z diecezji łódzkiej, a także z diecezji katowickiej, z miejscowości Kobiór. Modlimy się za Ojca Świętego Leona XIV, naszych pasterzy, obecnego wśród nas, biskupa, arcybiskupa Wacława, biskupa Łukasza z Kalisza, cały pauliński zakon. We wszystkich tych intencjach będziemy rozważać i modlić się tajemnicą zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź Twoje.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
9: Es sveicinātu Mariju žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts ar sievietēm un svētīts tavs miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Matko Božā, mūs šiem zanām grešnīgi, tēs i godzinē šmērķi našai. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: Maryjo, czci Ciebie cała Polska, ale jesteś również szczególną patronką tego miasta, Częstochowy. Prosimy Cię, weź w swoją opiekę wszystkich mieszkańców, tych, którzy sprawują tutaj władzę. Prosimy za tymi wszystkimi, którzy szczególną troską otaczają to jasnogórskie narodowe sanktuarium. Zapisane intencje Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej wołamy z wiarą. Pod Twoją obroną czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prawami, racznie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas podaj. Księże biskupów, prosimy o błogosławieństwo.
1: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Leonowi XIV za pozdrowienie Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej i za przypomnienie, że opracowane narodowe śluby jasnogórskie przez kardynała Stefana Wyszyńskiego są nadal programem aktualnym.

Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Kamil Szelest. Zakończyliśmy transmisję apel jasnogórskiego. O 21.30 pomódlimy się różańcem świętym. Zapraszam naszych słuchaczy 512 700 444 512 700 555. Dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Zatem gorąco zachęcam do modlitwy różańcowej.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności. W średniowieczu zakonnicy powtarzali memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Dziś o tej łacińskiej sentencji mówi się rzadko. Może najczęściej w szkole na języku polskim podczas omawiania kultury wieków średnich. Na co dzień nie myślimy raczej o śmierci. Jezus jednak przypomina nam o konieczności czuwania, o zbawieniu i o możliwości potępienia. Wiemy, że grzech jest śmiercią, a zwłaszcza ten ciężki, świadomy i dobrowolny czyn. Grzech, który jest popełniony w materii ciężkiej. Mając go na sumieniu, ryzykujemy potępienie. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. To nie Bóg potępia, tylko to my sami się potępiamy. Należy więc zapytać się, czy należy się bać? I tak, i nie. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, mówi list do Filipian. Powinniśmy więc mieć świadomość istnienia piekła. Pan Jezus mówił o nim w Piśmie Świętym wielokrotnie. Jednocześnie powinniśmy żyć w świadomości dzieci Bożych, ochrzczonych, należących do Boga. Dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o łaskę uświęcającą, o spowiedź, gdy ją utracimy. Pan Jezus nie chce, abyśmy żyli w ciągłym lęku. Mówi, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Przygotowuje nam miejsce. Paweł mówi, że jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. Pan wzywa nas, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy patrzyli na koniec naszego życia, abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy. I mając dopiero tę perspektywę, możemy mądrze żyć. Cieszyć się tym światem, doceniać go i czerpać z niego radość, ale ze świadomością, że to nie wszystko, że jest coś więcej, coś ważniejszego, coś, co przekracza nasze pragnienia i wyobrażenia, coś, na co mamy być codziennie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

0: Wśród Warszawy jest godzina 21.30. Jest dobry czas na to, by pomodlić się Różańcem Świętym. Zapraszam. 512-700-444, 512-700-555. Gorąco zachęcam do modlitwy różańcowej. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie Dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Z Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Winsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyni mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o leczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, Macieja i Oli. O uwolnienie od złych myśli i czynów Łukasza, o zbawienie duszy świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana i Jana. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o miłość między nimi. O błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogu miłej Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O Boże prowadzenie, dobrych ludzi, uwolnienie z nałogu, opamiętanie, wsparcie w trudnych chwilach oraz wytrwanie w postępowaniach dla Jakuba. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Rity, świętej Filomeny, łaskę nawrócenia dla Macieja i Tomka, o dar potomstwa dla Magdaleny, o wyjście z nałogu Emilii, Piotra, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o uzdrowienie oka Anny, o sakrament małżeństwa i łaskę nawrócenia dla Zuzanny i Marcina. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o wsparcie w trudnych chwilach dla Małgorzaty, o potrzebne łaski dla niej i dla całej rodziny, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek, o opiekę Maryi i prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani, Sławka, Darka, Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra, o wszelkie łaski dla Kasi potrzebne dla niej w wychowaniu Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła i o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Teresy, modli się rodzina. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Wojtka, Piotrka podczas egzaminów. O łaskę nieba dla świętej pamięci Kasi, modli się mama Beata. Modlimy się w naszych intencjach, w Państwa intencjach, modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do modlitwy 512-700-444, 512-700-555. Jest już z nami Pani Janka. Szczęść Boże, witam i zapraszam do modlitwy.
1: Szczęść Boże. Proszę bardzo. Chciałam dołączyć również moją rodzinę, zdrowie dla niej, całą rodzinę królów.
0: Oczywiście, pomódlmy się.
1: I rodziców zmarłych. Szczęść Boże.
0: W imię Ojca nasz, i Syna, któryś, i Ducha Świętego.
1: Ojca i Syna, amen. I Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego
1: daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
1: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zmartwychwstanie Chrystusa jest tajemnicą nowego życia. Uwierzyłeś, zostałeś ochrzczony, umarło stare życie, zostało zabite na krzyżu, pogrzebane w chrzcie. Stare życie, którym źle żyłeś, zostało pogrzebane, a z martwych wstaje nowe. Żyj dobrze, abyś żył tak, gdy umrzesz, abyś nie umarł, ale żył wiecznie. Proszę bardzo, panienko.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy.
1: Zachowaj nas od ognia piekielnego.
0: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Janko, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane. Chrystus jest w niebie, w swoim bóstwie, mocy i miłości. My nie możemy tam przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być naszą miłością. Jest z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam serdecznie Pani Grażyno.
2: Szczęść Boże.
0: Zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nam, naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłaci bardzo. No,
0: dziękuję również.
1: Spokojnie, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ducha Świętego obiecał nam posłać jako pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki, wyrobić z niej ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Nasze ciała przez obmycie w wodzie chrztu otrzymały dar jedności, dzięki któremu staną się niezniszczalne. Duszę zaś zjednoczył Duch Święty. Zofia, Małgorzata, Magdalena i Adrianna. Szczęść Boże, witam serdecznie. Halo, halo. Czy
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zosiu, Małgorzato, Magdaleno i Adrianno, Bóg zapłać za modlitwę i za obecność.
1: Bóg zapłać. Modlimy się za Bolesława Jakubika i Zbigniewa Jóźwiaka.
2: I za Radio Warszawa.
0: Dziękuję bardzo.
3: Spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Śmierć ulękła się na jej widok. Maryja nie zobaczyła otchłani, lecz otwarła się jej prosta droga do nieba. Powiedziała wtedy: w ręce Twoje, Synu, polecam ducha mojego. Przyjmij moją drogą Ci duszę, którą zachowałeś od winy. Tobie, a nie ziemi, oddaję swe ciało. Przenieś mnie do siebie, aby gdzie Ty jesteś, owoc żywota mojego, i ja tam z Tobą była. Pani Jadwiga jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Jadwigo, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, witam.
0: Zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Choć odeszłaś, nie oddzieliłaś się od chrześcijan, nie usunęłaś się z tego skazitelnego świata, ale przychodzisz do tych, którzy Cię wzywają. opuściwszy doczesne rzeczy, podążasz do nieśmiertelnych mieszkań Twojego Syna. Proszę bardzo, Wojinteresa, witam serdecznie i zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha
2: Świętego. Amen.
0: Bóg zapłaci Pani Teresę za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy z Panem Bogiem. Zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę Różańcem Świętym o stałej porze. Modlimy się jak zwykle o godzinie 21.30 w naszych Państwa intencjach. Gorąco zachęcam. Ślubuję Ci miłość, radiowy kurs małżeński. Anna Morawska i Paweł Zuchniewicz podsumowują rozmowy, które przeprowadzili podczas całego roku. Serdecznie zapraszam na tę audycję już za niecałe 3 minuty. A Wojciech Dąbrowski mówi do usłyszenia. Samych radości.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
1: Witamy bardzo serdecznie.
2: Anna Murawska
1: i Paweł Zuchniewicz.
2: Jak zawsze serdecznie zachęcamy naszych słuchaczy do wspierania Radia Warszawa, zarówno modlitwą, jak i wsparciem finansowym. Jeśli byście chcieli Państwo zostać naszymi darczyńcami, wszystkie informacje są na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas.
1: I słusznie mogliby Państwo zapytać, no ale dobrze, a gdzie goście? Ale dzisiaj mamy taką trochę szczególną okoliczność, bo to już jest ostatnia audycja, że się wyrażę, w tym sezonie. Nasza audycja się nazywa Radiowy Kurs Małżeński. No na koniec jakiegoś kursu to zazwyczaj jest jakiś egzamin, nie? No myśmy pomyśleli, że może będzie powtórka. Chcielibyśmy właśnie w ten sposób też wyrazić wdzięczność, mam nadzieję, że i w waszym słuchaczy imieniu, wszystkim gościom naszym, którzy byli w tym roku z nami, zarówno u Ani, jak i u mnie, ponieważ jeśli mówimy o uczeniu się i o kursie, to również dla nas był to kurs pewien, tak? To znaczy uczyliśmy się sami bardzo dużo od tych naszych gości, bo chociaż mówimy o podobnych rzeczach, to każda osoba, która przychodzi, to jest jak otwarta książka, którą się po prostu, no można powiedzieć, czyta z przyjemnością i z zaciekawieniem.
2: I pewnie wszyscy chcemy powtórzyć sobie trochę te wiadomości. To, co działo się tutaj w naszym studio przez te ostatnie miesiące. A gdyby ktoś z Państwa chciał wysłuchać ponownie naszych audycji, to jest możliwość właśnie przez stronę Radia Warszawa.
1: Tak, można słuchać, można powtarzać, można też słuchać pewnie jakoś w samochodzie, jakieś podcasty. Ja muszę przyznać, że jak na przykład mam z uczniami, bo mam też lekcje w szkole i przerabiamy jakieś materiały, jakiś materiał, to potem proszę ich, żeby ułożyli pytania do testu, który będzie później, tak? I myślę, że może być trochę tak tutaj z nami, prawda? To znaczy, że chcemy sobie trochę przypomnieć właściwie tak, po co to wszystko robiliśmy.
2: Właśnie, może ja zadam tobie, Paweł, to pytanie, bo ty jesteś pomysłodawcą tego radiowego kursu małżeńskiego. I powiedz mi, po co kurs małżeński? Przecież żyjąc w małżeństwie, wszyscy przechodziliśmy kurs przedmałżeński.
1: No tak, przedmałżeński, ale ja mam, im dłużej żyję, im więcej mam kontaktu z rodzinami i z małżeństwami, tym bardziej jestem przekonany, że jest to jeden z najważniejszych obszarów, że tak powiem, samorozwoju, jeśli nie najważniejszy. Dzisiaj to jest bardzo w ogóle modne, że się rozwijamy w różnych rejonach, tak? Zawodowo, i tam w innych, tak, stowarzysko, hobby i tak dalej. Ale to znaczy dziś jest potrzeba, żeby się świadomie rozwijać jako małżonkowie i rodzice.
2: Chcemy budować nasze małżeństwa.
1: Tak.
2: Chcemy dążyć do świętości jako małżonkowie.
1: Chcemy
2: być świętymi małżonkami, ale czy to w ogóle jest możliwe? Świętość w małżeństwie?
1: No ja się coraz bardziej przekonuję, że tak, chociaż nie jest to takie proste. I szczerze mówiąc, to dwa nasze spotkania z początku tego, że tak powiem, sezonu, to znaczy twoje zaproszenie, kiedy ty zaprosiłaś małżonków z 60-letnim stażem, a potem moje doświadczenie spotkania z autorką książki o Emilii Wojtyłowej z dr Mileną Kindziuk i z księdzem profesorem Naumowiczem o rodzicach świętego papieża przekonywało mnie po raz kolejny, że ten ideał jest możliwy do osiągnięcia. I to musimy też wiedzieć, że wśród różnych par małżeńskich, które teraz bądź są wyniesione na ołtarze, tak jak pierwsza para, prawda, Maria i Aloizy Beltramy Quattrocchi, to już jest sprzed 25 lat beatyfikacja, jak i
2: rodzice
1: świętej Teryski Dziadka Jezus.
2: A teraz ulmowie błogosławieni
1: i różnych innych kandydatów na ołtarze, bo są oficjalnie procesy beatyfikacyjne prowadzone małżeństw, to właśnie wśród tych małżeństw jest również Emilia i Karol Wojtyłowie, oni jako święci, nie tylko dlatego, że wydali świętego papieża, tak, ale że oni jako oni są tym świętym małżeństwem.
2: Dążyli do świętości w swoim małżeńskim życiu. A ja muszę przyznać, że małżonkowie z tym 60-letnim stażem, którzy tutaj byli naszymi gośćmi, no czasami też zawstydzali swoją piękną relacją małżeńską. Bo nie wiem, czy Paweł pamiętasz, ale ja miałam gości z 60-letnim stażem małżeńskim, drugą parę taką.
1: A tego to nie wiem, bo tamci państwo to byli Kaja i Tomasz Szymański, prawda? Na sam początek, na
2: Kaja
1: sam
2: start. Kaja i Tomasz Szymański. Otwieraliśmy właśnie kurs małżeński tego roku.
1: Żeby że jest możliwe 60 lat i być szczęśliwym dalej, a nawet jeszcze bardziej, nie?
2: I być szczęśliwym, tak. I pięknie państwo, którzy mają i dzieci, i wnuki opowiadali, i prawnuki opowiadali o życiu rodzinnym i o tej radości. I druga para, państwo Halina i Dominik Nowina-Konopkowie, którzy opowiadali o wychowaniu do wiary. Ja chciałabym powiedzieć, że na mnie wrażenie zrobiła relacja właśnie tych małżonków, którzy bardzo z szacunkiem odnosili się do siebie, którzy pięknie mówili, nie przerywając sobie. My często w takiej rozmowie przy stole, wśród znajomych, przerywamy sobie, wchodzimy w słowo, ktoś dominuje w tych rozmowach, a oni tutaj właśnie w studio tak pięknie dzielili się tym swoim doświadczeniem, tą swoją wiedzą oboje i ta kultura, ta uprzejmość między małżonkami zrobiła na mnie wielkie wrażenie.
1: To ja się bardzo cieszę, bo tu mamy pierwszą małą lekcję. To, o czym ty mówisz, potwierdza historię, którą słyszałem wiele lat temu, właśnie też o jakimś bardzo starszym małżeństwie, ze starszym, nie wiem, 50 czy nawet czy więcej lat. I zapytał ich ktoś, jaka jest tajemnica właśnie waszej tej relacji, tego wytrwania, no i spodziewałeś się jakiejś niesamowitej odpowiedzi, a oni mówią, Uprzejmość. Ale do tego chciałbym dodać, bardzo bym chciał dodać, bo że ja poznałem oboje państwa w innych okolicznościach, twoich gości, wiele, wiele lat temu. Bardzo, no to będzie ze 30 lat temu, jeśli nie więcej. I pamiętam rozmowę z panem Dominikiem Nowiną-Konopką. Schodziliśmy wtedy z Jasnej Góry, tak? Schodziliśmy w dół od klasztoru, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Ja wtedy byłem stosunkowo młodym małżonkiem z małymi dziećmi, on już doświadczony. I ja go właśnie wtedy zapytałem, znaczy, czego on by pragnął dla swoich dzieci. On mówi, no świętości by chciał. Tak powiedział mi bardzo po prostu, nie? A ja mówię, no dobrze, ale to czasem, no może, a gdyby miał wybrać, nie? Znaczy, czy wolałby, żeby ono było święte, tak? Czy że ono byłoby święte, czy żeby nie żyło, tak? On mówi, wolałbym, żeby nie żyło, niż żeby nie miało być święte. To znaczy, to był wypowiedziane z miłością, ale to był taki radykalizm. Po prostu wtedy mnie to jakby uderzyło, że to jest cel, tak? Znaczy, że mamy pewien dalekosiężny cel i to się potwierdza też u Wojtyłów. Bo ja tu zacytuję takie dosłownie trzy linijki, które powiedział przy rozpoczęciu ich procesu beatyfikacyjnego kardynał Dziwisz. Mówił tak, w dzisiejszej rzeczywistości zdominowanej przez samotność. Samotność to jest dziś wielki problem. Niepewność jutra, ale także poszukiwanie sensu życia. Osoby Karola i Emilii Wojtyłów stają się świadectwem trwania nieprzemijających wartości wśród tych, na pierwszym miejscu jest rodzina, nie? I jaki to wydaje nieprawdopodobny owoc. Wtedy pamiętam Milena Kindziuk, ona właśnie mówiła o tym niebezpieczeństwie, które groziło przyszłemu papieżowi, tak? To znaczy, że tam były po prostu sugestie aborcji, tak? I że ona do tego jakoś doszła, odkryła i tak dalej. Dobrze, nie badajmy, czy to tak było, czy nie, ale wygląda, że mogło tak być. My naprawdę nie wiemy, co będzie jutro. I my dzisiaj się spodziewamy, że jutro będzie gorzej. Ale te historie dowodzą, że jutro i pojutrze i tak dalej, aż do tego 60 roku życia, może być o wiele lepiej. Tylko jest
2: ale
1: jeden
2: Emilia
1: warunek, nadzieja.
2: I Karol Wojtułowie żyli z Panem Bogiem.
1: Tak.
2: Swoje małżeństwo, do swojego małżeństwa zaprosili Pana Boga. I o tym samym mówili Państwo Nowina Konopkowie. Pani Halina zresztą powiedziała, że ona, zastanawiając się, czy to właściwy jest, czy ten mężczyzna jest właściwym kandydatem na męża, pierwsza jej myśl była taka, musi się dowiedzieć, czy on odmawia codziennie różaniec.
1: Właśnie,
2: mocny
1: tak.
2: warunek. Ale pan Dominik nie bał się tego warunku, bo mówił, że odmawiał codziennie różaniec, więc to nie było dla niego nie do przeskoczenia. Ale to pokazuje, na co postawili. I przez całe życie odmawiali różaniec. Codziennie. I tego uczyli swoje dzieci. Zawierzali dzieci opatrzności Bożej. Zwracali się do aniołów stróżów. Życie z Panem Bogiem.
1: Jako z żywym Bogiem, żywą rzeczywistością, tak? Jako z żywą osobą.
2: To jest to, co czyni małżeństwo świętym.
1: No to ja jeszcze w czasie tego roku jedną rzecz taką, do tego bym dopowiedział, co się dowiedziałem i czym dzieliliśmy się tu w jednej z rozmów z gośćmi, że pewna dziewczyna zapytała swojego tatę, mówi, tato, kogo ty byś mi radził, jakiego chłopaka szukała na męża? Nie, to trochę z tej samej serii, co ty tu mówisz. A ojciec, wiesz co, odpowiedział? Takiego, który potrafi pościć. Nie? To znaczy też, który potrafi jakby zrezygnować z siebie. I to, co mówił właśnie Jan Paweł II, że ta ludzka miłość aż do śmierci musi zapatrzeć na tą chrystusową miłość aż do śmierci. To nie chodzi tylko o to, że aż do śmierci tej, która zakończy nasze życie tutaj biologiczne, tylko że tak naprawdę było odkryciem, jak oni tutaj w wielkiej harmonii mówili, ale że często to było umieranie jakby codziennie jakby sobie. Tak?
2: A, to prawda? Widzę, że dochodzimy do tematu bezinteresownego daru.
1: Ale o tym to już porozmawiamy po muzyce. Teraz na chwilę przerwiemy i odpoczniemy sobie przy pięknych dźwiękach.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Radiowy kurs małżeński, a właściwie podsumowanie radiowego kursu małżeńskiego tego roku. Paweł Zuchniewicz.
2: I Anna Murawska.
1: I zakończyliśmy naszą rozmowę pytaniem o bezinteresowny dar. Paweł, z tego co wiem, to miałeś gości w temacie medytacja na temat bezinteresownego daru.
2: Tak, bo to jest bardzo mało znany dokument świętego Jana Pawła II, który on napisał w 1994 roku, przynajmniej zakończył. O tyle to jest ważne, że w tym samym to był rok rodziny. Tak, pierwszy ogłoszony przez Kościół rok rodziny, przez papieża ogłoszony rok rodziny i znany jest dosyć dokument List do rodzin Jana Pawła II, zresztą bardzo piękny, ale ten dokument jego, medytacja właśnie na temat bezinteresownego daru, jest stosunkowo mało znany.
1: Jakich gości miałeś?
2: Ciekawe, miałem ojca karmelitę.
1: O, proszę.
2: W audycji o małżeństwie. Tak? I miałem profesor Dominikę Żukowską-Gardzińską, która była promotorką jego właśnie pracy doktorskiej.
1: Na temat tego dokumentu.
2: Oczywiście, żona i matka. Tak, ale tutaj w tym momencie naukowiec i profesor. To jest rzeczywiście jakby dokument niesamowicie ważny nie tylko dla małżeństwa, tak? To znaczy oni podkreślali tam, że Ojciec Święty w ogóle mówi o kobiecości i męskości. My kobiecość im jako zaproszenie do daru. Tak, to znaczy, że jakby cała istota tej relacji, znaczy, że po pierwsze jest relacja, ale istota tej relacji polega na darze, tak? To jest oś w ogóle nauczania papieża, ale to jest również w praktyce okazywała się oś z wielu spotkań z małżeństwami, które mieliśmy w tym roku. Także, że ja tobie daję, bo z tym dawaniem łączy się kilka bardzo ważnych rzeczy. Żeby coś dać, to po pierwsze musisz siebie mieć. Tak, to znaczy, żebym ja komuś coś dał, jak ja ci tutaj bym ofiarował mój telefon komórkowy. Nie. Prawda?
1: Mam swój.
2: Ale to ja go muszę posiadać, nie? Nie mogę twojego ofiarować komuś innemu, tak? Czyli więc jeśli, żeby dać siebie jako osoba, czyli pełna osoba daje siebie, ja muszę siebie posiadać, tak? To jest ważne w każdym wymiarze, ale w tym wymiarze małżeńskim i rodzinnym absolutnie kluczowe. Druga rzecz to jest taka, że ten dar to jest dar od Boga, tak? To znaczy, że Pan Bóg On jest jakby cały nastawiony na dawanie, tak? Jeśli my wejdziemy do lasu, czy w góry, gdzieś zachwycimy piękne przyrody, to możemy powiedzieć, to wszystko jest, znaczy Bóg po prostu dał to z siebie, tak? On dał i my się tym zachwycamy. I tak samo, to zresztą mówił Jerzy Ciesielski, powiedział to Wojtyle, jak Jerzy Ciesielski, też sługa Boży, kandyd na ołtarze, on to powiedział Wojtyle, jak po całodziennych rekolekcjach w Tyńcu stwierdził, że to ona, ta Danusia, ma być moją żoną, tak? I powiedział mu tak, to Bóg mi ją daje. Tak? Że to słowo dawać, ono ciągle się przewija. I to jest wielka tajemnica właśnie jakby, która dla mnie to było też takie, w tej rozmowie takie odkrycie, że i właściwie jakby przez cały ten rok, że są jakby dwa kierunki. Jeden to jest taki, że biorę, a drugi jest taki, że ja daję. I teraz jeśli człowiek zgrzeszył, prawda, jak zgrzeszył grzechem pierworodnym, to dlaczego? Bo on wziął, tak? On wziął to, co symbolicznie jest powiedziane, owoc, tak? On to wziął do siebie. Bóg chciał mu coś dać, ale on stwierdził, że wcześniej weźmie. I to jest bardzo często, występuje w naszym życiu codziennym i bardzo często jest przyczyną kryzysów rodzinnych, bardzo poważnych, że ja chcę coś od ciebie wziąć, tak? Natomiast tutaj papież pokazuje właśnie, że medytacja o bezinteresownym darze, czyli że ja daję.
1: Nie tylko daję, ale bezinteresownie daję. Czyli ja nie oczekuję.
2: Tak. I z tym się łączy coś, co jest w miłości, o tym mało myślimy, ale też łączy się z tym ryzyko. Tak? Że miłość zawsze zakłada ryzyko. i że to znaczy, że to ryzyko, że ten dar może być nieprzyjęty. Ja tu mógłbym dopowiedzieć zaraz, bo miałem również w...
1: A może zaraz, zanim
2: za
1: będziemy mówić o trudnych małżeństwach,
2: bo
1: chcemy wspomnieć o takich tutaj audycjach, które mieliśmy z gośćmi na temat trudności w małżeństwie, to chciałabym powiedzieć o małżonkach, którzy byli moimi gośćmi. Byli to państwo Izabela i Piotr Antosiewiczowie, którzy na pewnym etapie swojego życia małżeńskiego, kiedy dzieci wyszły z domu, zastanawiali się, co to robić. Taki syndrom pustego gniazda, jak to się mówi. I pani Iza zapytała męża Piotra, co chciałbyś robić teraz, tak? Dzieci wyszły z domu. I pan Piotr powiedział, no chciałbym się podzielić doświadczeniem, czasem z innymi.
2: Czyli też chciałby dać.
1: Dać. Prawda? I nawet nie tylko w małżeństwie sobie, ale wyjść z tym darem na zewnątrz. I założyli, stworzyli takie spotkania małżeńskie. Zaprosili małżonków na rozmowy na dwie pary. Oni oraz małżonkowie. I zaczęły się do nich zgłaszać pary. Na ich, oni mówili to, na takie kanapy. Aha. Na rozmowy godzinne. I w rozmowach pomagali swoim doświadczeniem małżonkom. Stworzyli stronę przytulam.pl. Potem z tych rozmów z małżonkami stworzyli taką pracę, można powiedzieć małe dzieło. Napisali książkę Synergia talentów, jak budować lepszy związek. I żyją tym, że pomagają też innym, bo mają sami duże doświadczenie i wiedzą, że warto się podzielić tym doświadczeniem też z innymi małżonkami.
2: Tak, to jest fantastyczne właśnie, to jakby też doświadczenie tych no już wielu audycji, tych wielu lat, że jednak okazuje się, że ta miłość jest możliwa, nie? To znaczy, że miłość jest możliwa, że zakochanie to jest piękna rzecz. Ja już to przerabiałem wiele razy, że no zakochanie to te motyle w brzuchu, etc., prawda, że a potem to już jest taka szarzyzna i ten, a tutaj właśnie odkrycia zarówno małżonków, którzy, i to miałem właśnie takich małżonków, którzy mówią, musisz się na nowo nauczyć zakochiwać, tak? Na nowo nauczyć się zakochiwać. I to właśnie też zostało potwierdzone w tej, jakby przez tą medytację, od której zaczęliśmy. Mhm. Bo i to było dla mnie nowe zupełnie spojrzenie, ale myślę, że co może pomóc nam jako małżonkom, że ten ojciec karmelita, on mówił, ojciec Jacek Olszewski, że jak Pan Bóg patrzy na człowieka, to patrzy na niego właśnie wzrokiem zakochanego. Tak? To jest zakochany. Ale co to znaczy, że tak naprawdę to, kiedy ty się zachwycisz tą kobietą, tym mężczyzną, ta zachwycisz i masz, że jest to zakochanie, to jest ta największa prawda. Tak? To znaczy, że to jest spojrzenie Boga na drugiego, na człowieka. To, że ty patrzysz na tego drugiego człowieka oczami Boga. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby nie stracić tej umiejętności. To znaczy, potem zaczynają wychodzić różne wady i tak dalej. I on mówi, owszem, uznajmy, wiemy, że takie, że mamy wady nawzajem, tak? Ale to nie zmienia faktu, że ja patrzę na ciebie cały czas oczami Boga. I myślę, że ten różaniec w tym bardzo pomaga, o którym mówili.
1: Różaniec bardzo pomaga, ale prawda? Jeszcze wrócę do tych małżonków, którzy właśnie spotykali się z innymi małżeństwami. Mhm. Oni sugerowali, żeby poznać talenty współmałżonka.
2: Tak.
1: Mówi, że poznanie wzajemnie swoich talentów, mocnych stron zachwyca,
2: właśnie,
1: zadziwia.
2: Też jest ten zachwyt, prawda?
1: Jest ten zachwyt, nawet właśnie po 30 latach, bo oni akurat są małżonkami z 30-letnim stażem, ale też powoduje, że można się świetnie uzupełniać, pomagać sobie, jakoś współpracować, odświeżać to uczucie, wnosić w małżeństwo taki właśnie nowe spojrzenie, tak jak powiedziałeś, tak jak oczami Pana Boga.
2: Tak, i jakby można jakby zakochać się na nowo.
1: Zakochać się,
2: że to jest możliwe. I, ale w tym też jest, co jest ważne, i to też powtarzało się, ty mówiłaś o pasjach, też miałem jedno właśnie takie małżeństwo, było tutaj gośćmi, którzy właśnie mówili, że oni, Dorota i Tomasz Lechowicz, że oni zaczynali właśnie odkrywać swoje pasje, które są różne. Że mało jest takich rzeczy, które oni dzielą ze sobą. Znaczy, że na przykład, nie wiem, oboje lubimy, nie wiem, windsurfing albo grać
1: w
2: brydża.
1: Jedni idą w górę, drudzy wolą plażę i co robić?
2: Właśnie, ale że to jest bogactwo. Mhm. To znaczy, że różnorodność sprawia, że ty możesz dać więcej tej osobie, znaczy, że ona nie musi robić tego samego, co ty, ale ona może odkryć, jak jest fajne to, co ty robisz, a ty nawzajem to, co ona robi. I wtedy, jeśli to zależy tylko jakby od spojrzenia, tak, że spojrzysz to na bogactwo, a nie jako na jakieś trudność, bo ty byś chciał jego mieć po prostu dla siebie, żeby on robił to samo, co ty.
1: No to największy problem, jak właśnie tych naszych oczekiwań, ale o tym, jak bardzo jesteśmy różni, mówili państwo Dorota i Łukasz Stasiakowie, którzy pokazali nam na przykład różnice między mężczyzną a kobietą, różnice w reagowaniu, w słuchaniu, w zachowywaniu, przekazywaniu informacji, dogadywaniu się, ale też mówili o 5 językach miłości. Że trzeba poznać, jakim językiem miłości operuje współmałżonek, żeby można we właściwy sposób komunikować to kocham cię, bo każdy ma inną potrzebę.
2: No właśnie, dla nas jest dość oczywiste, że jeśli jedziemy do jakiegoś innego kraju, to musimy mówić
1: w innym języku,
2: tak? I potem mówimy, dzieci, wy musicie się uczyć angielskiego, bo to jest dzisiejszy język, tam wszędzie się dogadasz, prawda? Ale musisz się nauczyć obcego języka, bariera językowa. Ale nie myślimy o tym, że każdy z nas, choć mówimy tymi samymi słowami, tą samą składnią, to też każdy z nas ma ten swój własny język, prawda? I że ten język trzeba poznać, tak? I teraz jeśli... Różni małżonkowie, oni na tej drodze, ta droga, która jest na całe życie, to jest droga właśnie wzajemnego poznania. I dopiero jak poznasz, to możesz głębiej pokochać. Tak?
1: No tak, są małżonkowie, którzy reagują bardziej na słowo, inni na dotyk, inni na przebywanie, czas.
2: A jeszcze inni na prezent.
1: Ale to ciekawe właśnie, państwo Stasiakowie mówili o tym, że o tym przeżywaniu w codzienności tej wspaniałej małżeńskiej przygody, że patrzyli z taką dużą radością na swoje małżeństwo, na inne małżeństwa i właśnie używali tego słowa przygoda. Czasami nam się wydaje, że przygoda to jest harcerze mają w lesie, tak? A tutaj w małżeństwie przeżyć przygodę, jak tutaj tylko trudności. Ale nie, właśnie w małżeństwie możemy przeżywać przygodę.
2: No bo przygoda,
1: codzienność.
2: Przygoda to jest właśnie ryzyko, ale to nie jest hazard. Ryzyko, ale nie hazard. Ale trzeba postawić kropkę i jeszcze porozmawiać o owocach miłości. A to za kilka minut.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Przed muzyką mówiliśmy, że jest miłość, jest małżeństwo, są owoce. Tak? Są owoce, to znaczy są dzieci, a czasem nawet i wnuki. Nie? Czasem nawet i wnuki. Aniu, ty dotknęłaś jakichś owoców w czasie tego roku?
2: O, wspaniałych owoców. Miałam tutaj wiele gości, którzy mieli wiele dzieci, można powiedzieć. Nawet zaskakująco wiele. Miałam, gośćmi moimi byli państwo Anna i Piotr Świeżescy, którzy mają 9 dzieci i którzy tak pięknie mówili o tej radości współpracy z Bogiem przy poczynaniu kolejnych dzieci. Ja im zadam takie proste pytanie. Dlaczego wy chcecie, dlaczego macie tyle dzieci? I oni tak chwila ciszy, bo się kochamy? Chyba, bo się kochamy po prostu. Że z tej miłości małżeńskiej są te owoce.
1: Ania, ale dlaczego ty wzięłaś tych małżonków, co no, tak się kochają bardzo i mają tyle dzieci, żeby, nie wiem, powiedzieć zaraz tym wszystkim, którzy nie chcą mieć dzieci? Tak trochę prowokacyjnie zapytam.
2: Prowokacyjnie zapytasz, to ja ci powiem, że moimi gośćmi były też panie, trzy mamy, które też mają wiele dzieci. Pani Agnieszka Stefaniuk, pani Maria Mościcka i pani Katarzyna Szołajko. Jedna ma 7, a dwie pozostałe mają 6 dzieci. Ale one mówiły o bardzo poważnym temacie. O bezdzietności. Napisały książkę Bezpotomni. Smutny tytuł, Bezpotomni, i mówiły o powodach, dla których my nie chcemy mieć dzieci. I to był trochę taki smutny program, można powiedzieć. Smutna audycja, bo zdiagnozowały, że nie mamy dzieci, nie chcemy mieć dzieci, bo taki obraz jest nie najlepszy obraz rodziny w mediach. Niektórzy mają złe doświadczenia z domu rodzinnego, a niektórzy po prostu nie mają pragnienia posiadania potomstwa. I no, jest to jakiś problem.
1: A z czego to się bierze? Z czego to się bierze ten brak pragnienia? Ja tak sobie trochę myślę o tym, co mówiłaś wcześniej, tak, że zapytałaś twoich gości, dlaczego chcecie mieć kolejne dzieci, nie? I chyba na tym, no, to nie było chyba nawet ich ostatnie słowo, mam wrażenie.
2: Chyba nie. Natomiast...
1: No, a oni powiedzieli, no, że... Tak, że, no bo się kochamy, tak? Ja się tak zastanawiam, czy to nie wynika, to znaczy, czy to nie jest jakby coś głębszego, tak? To znaczy, że jest jakiś właśnie to, no, kryzys miłości, to znaczy, że z tych różnych doświadczeń, z tych rozmów też trochę wynikało, że dzisiaj jest pewien strach, tak? Strach przed tym, żeby zaryzykować związek z drugą osobą.
2: Ale żeby... jeszcze mówiąc o dzieciach konkretnie, to do pragnień też wychowujemy. Możemy wychować w taki sposób dziecko, że będzie chciało coś dla siebie, że będzie chciało mieć, nie wiem, nowy model telefonu, nową markę samochodu, nowy wyjazd za granicę. Możemy wychować to dziecko, że będzie chciało relacji z drugim człowiekiem.
1: No, ale tylko wychowanie się dokonuje przez przykład. I teraz mi się przypomina rozmowa, którą miałem nie tu w studiu, tylko z pewną osobą, który związał się też z kimś, tak, ale mówi, dzieci nie będziemy mieli, ja nie chcę mieć dzieci. Dlaczego nie chcę? No, bo moje małżeństwo się rozleciało. Znaczy, bo małżeństwo ich rodziców się rozleciało i ja nie chcę drugi raz tego samego mieć. I to nie jest jedna, dwie sytuacje, które znam, tak?
2: Tak, to, tak, jest... to pani właśnie o tym mówiła, że te złe doświadczenia z domu rodzinnego, no to jest to wychowanie przez przykład, które powoduje, że jest strach przed związkiem, dlatego może zadaniem społeczeństwa i tych, którzy mają dzieci i cieszą się tymi dziećmi, jest, żeby przekazywać to, tą radość z macierzyństwa, z ojcostwa. Bardzo pięknie o ojcostwie mówił w jednym z programów Jacek Pulikowski, który autor wielu książek na różne tematy małżeńskie i rodzinne, ale między innymi mówił o ojcostwie, o odpowiedzialności ojca, o tym, że mężczyzna, każdy mężczyzna jest ojcem. Nawet jeżeli nie jest fizycznym ojcem, tylko jest ojcem duchowym, ale po prostu powinien dążyć do tego, żeby być jak najlepszym ojcem.
1: No wiem też, że Jacek Pulikowski w jednej chyba ze swoich książek podawał właśnie taki przykład chłopaka, który pochodził z rozbitego domu, ale który po prostu postanowił sobie, że będzie miał rodzinę i że jakby bardzo solidnie do tego się przygotowywał i podjął to zadanie i to zadanie wypełnił, tak? To znaczy chciał to, więc jest to możliwe, tak? Ale jest to wtedy bardzo też trudne.
2: Ale warto pokazywać takie przykłady. Mhm. Było u mnie małżeństwo, państwo Chrobakowie, Iwonka i Olgierd, którzy mówili o radości życia rodzinnego, o wakacjach akurat. Mhm. Mają 6 dzieci, pomyśleć by można, że no, z 6 dzieci jechać na wakacje i to jeszcze pod namiot i co roku w to samo miejsce. To jest zaskakująca nuda i co się może tam dziać fajnego. Okazuje się, że dzieci w wieku już studenckim i jeszcze wczesnoszkolnym wszystkie cieszą się tym życiem rodzinnym, wszystkie spotykają się na tych wyjazdach wakacyjnych i opowiadali właśnie bardzo wiele takich miłych między rodzeństwem też sytuacji, relacji. Także warto jest pokazywać tą radość dużej rodziny.
1: Mm-hmm. A co, to jak najbardziej, i to zresztą jest też trochę taki cel tych naszych spotkań, że to jednak jest możliwe, tak, i to w praktyce, bo to mówią żywi ludzie o swoim żywym doświadczeniu. A muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o to żywe doświadczenie od tej strony takiej, bym powiedział, trudniejszej, to była audycja chyba w Wielkim Poście, tak nawet sobie pomyślałem, że to może jest dobry moment, właśnie Wielki Post, kiedy miałem tutaj jako gościa księdza Pawła Dubowika, który jest duszpasterzem wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. I mieliśmy taką rozmowę, taką bardzo szczerą. On właśnie mówił o różnych doświadczeniach. Oni mają taki właśnie leitmotiv swój. Mówią, że każde małżeństwo sakramentalne jest do uratowania. Tak? To znaczy, że siłą sakramentu, tu wracamy do tego początkowego naszego tematu, czyli tej więzi z Bogiem, że siłą sakramentu jest małżeństwo możliwe do uratowania.
2: A czy takie trudne małżeństwo to może być drogą do rozwoju?
1: No właśnie okazuje się, że tak, bo jak ja zapytałem, czy celem, dlaczego oni się spotykają, dlaczego oni prowadzą tą całą pracę formacyjną, bo to są małżonkowie samotni, tak, których małżeństwa rozpadły się. Czy to jest cel, żeby oni się na nowo połączyli, tak? No, on mówi, znaczy, oni nie stawiają takiego warunku. Często to się dzieje, ale pierwsza rzecz to jest taka, że my stawiamy na to, że ty zaczynasz się sam rozwijać, tak? I że po prostu ci ludzie, którzy tam wchodzą, oni odkrywają pewną prawdę o sobie też, tak? Oni widzą, zaczynają dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widzieli, ale mało tego, właśnie jakby są wierni tej przysiędze w sposób bezwarunkowy. To znaczy, ja byłem pod wrażeniem, kiedyś też miałem takich małżonków tutaj w audycji. Jedna z nich mówi, no ja mojej żonie, tak, z którą nie jestem już od wielu lat, mówię, wysyłam życzenia na każde urodziny, na każde imieniny i na święta. I to już od kilku lat to robię, tak? Jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Ale wierzę, że pewnego dnia to się stanie. Czyli oni jakby zostawiają wolność tej drugiej osobie, ale sami zbliżają się do tego, który ich łączy. Tak? Sami zbliżają, może za późno, prawda? Może, ale nigdy nie jest za późno, my wiemy, prawda, w wieczności.
2: Że każde małżeństwo sakramentalne da się uratować.
1: Tak. Ale właśnie, że my zbliżamy się do Boga i to jest jakby ich droga rozwoju.

0: wracają do siebie, nieraz po latach właśnie tą się odkrywają prawdę, tak? Spotkali się w prawdzie, spotkali się w Chrystusie i na nowo zaczynają, mimo tych różnych zranień i przeszkód, żyć razem.
1: Też ważnym tematem jest zapobieganie takim sytuacjom, czyli taka, można powiedzieć, profilaktyka.
0: Tak.
1: Pielęgnowanie małżeństwa na co dzień, żeby nie doszło do rozpadu. A o tym mówiła trochę Dorota Bojemska, która przyszła tutaj jako mama 9 dzieci, jako babcia, ale głównie jako synowa od 28 lat, bo tyle lat żyje w małżeństwie, i jako teściowa od 5 lat. I właśnie powiedziała takie trudne słowa, że często niewłaściwe zachowanie teściów może prowadzić do rozwodu. I przestrzegała przed niepotrzebnym, nadmiernym wtrącaniem się, powiedziała, ingerencja. Ingerencja może być w sytuacjach fundamentalnych, tak? Natomiast generalnie właśnie teściowie powinni towarzyszyć, pomagać, wspierać, ale nie się wtrącać. Używa nawet takiego słowa i właśnie bardzo ładnie mówiła o wyzwaniach współczesnych teściów, tak? Że to jest taka szansa na nowe relacje. Zresztą Jacek Pulikowski zawsze mówi, że jego współmałżonkowie, jego dzieci, to są też jego dzieci. Tak? I on mówi, zyskaliśmy. On ma 2 córki, 1 syna i mówi, zyskaliśmy 2 dodatkowych synów i dodatkową córkę, nie? Że mamy po prostu teraz 6 dzieci. I z taką postawą właśnie zapobiegamy jakimś ewentualnym kryzysom, tak, które często są niestety spowodowane tymi czynnikami z zewnątrz.
0: Tak. Tak. Naturalnie od września tego roku rozpoczynamy nowy sezon, a tymczasem chcielibyśmy zaprosić, żeby Państwo wspierali Radio Warszawa. Kto chce wesprzeć, to proszę wejść na www.radiowarszawa.com.pl i w zakładce Wspieraj znajdziecie wszystkie ważne informacje. A tymczasem żegnamy się.
1: Anna Murawska
0: i Paweł Zuchniewicz. Do usłyszenia
1: do
0: po
1: usłyszenia.
0: Wakacjach.
2: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
2: Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

And pray to God that you never met me, then forget me.

Radio Warszawa na lato. Dobrze słuchać.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności. W średniowieczu zakonnicy powtarzali memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Dziś o tej łacińskiej sentencji mówi się rzadko. Może najczęściej w szkole na języku polskim podczas omawiania kultury wieków średnich. Na co dzień nie myślimy raczej o śmierci. Jezus jednak przypomina nam o konieczności czuwania, o zbawieniu i o możliwości potępienia. Wiemy, że grzech jest śmiercią, a zwłaszcza ten ciężki, świadomy i dobrowolny czyn. Grzech, który jest popełniony w materii ciężkiej. Mając go na sumieniu, ryzykujemy potępienie. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. To nie Bóg potępia, tylko to my sami się potępiamy. Należy więc zapytać się, czy należy się bać? I tak, i nie. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, mówi list do Filipian. Powinniśmy więc mieć świadomość istnienia piekła. Pan Jezus mówił o nim w Piśmie Świętym wielokrotnie. Jednocześnie powinniśmy żyć w świadomości dzieci Bożych, ochrzczonych, należących do Boga. Dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o łaskę uświęcającą, o spowiedź, gdy ją utracimy. Pan Jezus nie chce, abyśmy żyli w ciągłym lęku. Mówi, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Przygotowuje nam miejsce. Paweł mówi, że jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. Pan wzywa nas, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy patrzyli na koniec naszego życia, abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy. I mając dopiero tę perspektywę, możemy mądrze żyć, cieszyć się tym światem, doceniać go i czerpać z niego radość, ale ze świadomością, że to nie wszystko, że jest coś więcej, coś ważniejszego, coś, co przekracza nasze pragnienia i wyobrażenia, coś, na co mamy być codziennie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
2: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
3: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa dzisiejszego wieczoru i za tydzień moim Państwa gościem, zgodnie z zapowiedzią, jest polski piosenkarz, estradowy gitarzysta, tancerz, satyryk, kompozytor i choreograf. Pan Andrzej Rosiewicz, dobry wieczór, panie Andrzeju, kłaniam się bardzo nisko.
5: Dobry wieczór, Robercie, jeszcze troszeczkę chciałbym dodać, że jestem żywą legendą. Ludzie, jak z tym ciężarem żyć?
4: No właśnie. Panie Andrzeju, w okresie nastoletnim interesował się pan sportem. Zacznijmy od tego. Uprawiał pan lekkoatletykę, skok wzwyż, skok w dal. Został pan też mistrzem Polski warszawskich szkół średnich. Ale też był klub piłkarski. To jak z tym sportem było i czy była pokusa, by nim zająć się już zawodowo, czy też może niekoniecznie?
5: No więc właśnie, przywołałeś odległe czasy bardzo. No więc faktycznie niedaleko, ja mieszkałem na Mokotowie. Jestem w ogóle warszawski góral z Górnego Mokotowa. No i wiesz, tam warszawski stadion był syrena warszawska. No więc ja miałem chęci do uprawiania różnych sportów, zwłaszcza lekkoatletyki, a więc udawałem się tam na ten stadion. Taka pani Irena Dobrzańska uczyła mnie rzucać dyskiem na przykład, o czym myśmy nie wspominali
4: tutaj. No tak.
5: Dysk, kulą, pamiętam nawet, jako młody chłopak pchałem z jednego okręgu tego, z którego się pcha kulę, z Władkiem Komarem.
4: Proszę.
5: I tylko, że ja pchałem wtedy jako junior czwórką, taką jak kobiety pchają. To miałem chyba 14, coś tam chyba rzucałem. Władek Komar pchał 14 dużą kulą, ale był jeszcze taki osiłek, taki zbudowany bodybuilder, który był dwa razy cięższy ode mnie i razem z nim pchałem też tą dużą kulą i osiągałem to samo mniej więcej, co on.
4: Super.
5: Czyli byłem dynamicznym, takim dynamiczny, chudy chłopak.
4: Może bardziej technika niż siła tutaj była
5: tak,
4: istotna.
5: No, szybkość, dynamika jakaś. Mhm. Natomiast w tamtych czasach ktoś wpadł na bardzo fajny pomysł. Turniej dzikich drużyn to się nazywało.
4: Tak, słyszałem o tym, tak.
5: I to proszę ciebie, chłopaki z osiedla się zbierali, drużynę tworzyli. A myśmy, ja chodziłem do Rejtana wtedy, piękna szkoła imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie. I tam też żeśmy grali w piłkę nożną. I razem z chłopakami z osiedla i z Rejtana założyliśmy drużynę, którą nazwaliśmy Diablęta Mokotów.
4: O kurczę.
5: No i słuchaj, wyobraź sobie, coachem, takim trenerem był jeden ojciec tam któregoś z tych, Zbigniew Bartuszek on się nazywał, bardzo fajnie grający. I wyobraź sobie, żeśmy tak pięknie poszli w tym turnieju, że wygraliśmy cały turniej. Pamiętam nawet jeden z kolegów z Rejtana jakoś miał taką gazetę tam z archiwum, z przeglądu sportowego i tam jest, wiesz...
4: O was notka taka.
5: Taka gazeta była, cała chyba strona nawet, na temat naszego zwycięstwa tam. Major Janeczek, pamiętam, taki był bardzo ważny tam, chyba dyrektor tego stadionu. I myśmy tam 2-1 wygrali, mnie zrobili kapitanem drużyny w ogóle, nie wiem.
4: Fantastycznie.
5: Może byłem przystojny już wtedy. No i proszę ciebie, nawet albo strzeliłem albo jedną, albo dwie bramki.
4: No to decydujące zwycięstwo.
5: Ale
4: no
5: nie byłem taki bramkostrzelny, ale jak się okazało, że finał, no to
4: no
5: się...
4: No tak, to najważniejsza historia.
5: Postarałem się. No i żeśmy wygrali ten turniej. Major Janeczek wręczył nam jakieś koszulki, coś. Mam zamiar się udać do archiwum i spróbować to odnaleźć.
4: Odnaleźć, tak. To jeszcze taki temat jeden, nie muzyczny. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Melioracji Wodnych. Skąd taki pomysł, że pan chciał właśnie w tym kierunku się kształcić i studiował?
5: No więc wygody, wiesz. Pamiętam, jak ukończyłem maturę w Rejtanie, no to jeszcze proszę ciebie, no i warto jeszcze wspomnieć ten czas, zanim dojdę do tego, do SGGW. Mhm. Mianowicie... Uczniem byłem nie za dobrym w tym Rejtanie. Chodziłem, klasa była łacińska, chciałem iść na angielski, ale nie było miejsc, no to poszedłem na łacinę, która się potem jakoś przydała. No i pani Ostrowska była naszą wychowawczynią. No i się uczyłem, ale w 9 klasie, czyli w 2 ogólniaka, miałem tak z łaciny i z biologii na pierwszy okres dwuja, na drugi dwuja, na trzeci dwuja. I czwarty okres się zbliża, czyli koniec roku.
4: I trzeba się podciągnąć.
5: A u mnie same do tej pory same dwuje. No więc proszę ciebie, rodzice mi jakieś te... nauczyciela jakiegoś wzięli, który mi korepetycje jakieś mi załatwili. No i potem się trochę podciągnąłem. Pamiętam Henryk Manteuffel, taki bardzo fajny chłopak z bardzo wykształconej rodziny Manteuffelów, profesorowie i tak dalej. On siedział ze mną razem. Jego zajęcia to polegały na tym, że przychodził do szkoły, otwierał książkę pod ławką, brał śniadanie i jadł, nie zważając, co się dzieje w ogóle w tym, wiesz.
4: Na sali.
5: Ale ponieważ on był bardzo mądry, bardzo wykształcony chłopak, tylko że miał takie hobby, że nie słuchał, co się dzieje, tylko czyta książkę. No i on wtedy, jak pani mi nagle mówi, pani Światłowska, którą Stefania Światłowska, jesteśmy Stefa, wszyscy mieli tam ksywy w tej szkole. No i proszę ciebie, ona mówi, Rosiewicz. Ja patrzę, wstaję, no wiesz, a zawsze dwuja. A tu proszę ciebie, Achenio Mantofion, pani profesor, on jest teraz naprawdę dobry, korepetycje wziął, to on. Potem chłopcy tam inni siedzący, pani profesor, tak, wie pani, jaki on postępy. A ona surowa taka była i nagle patrzy, przechodzi i się zaczęła uśmiechać. Bo jej to, wiesz co jej się podobało? To, że cała klasa mnie tak, wiesz, podpierała, wstała w mojej obronie i to jej było dla niej piękne, mi się też wydaje, to było bardzo fajne. No i potem odpowiedziałem coś, i ona patrzy, czwórkę mi wstawia, wiesz, co dla mnie było w ogóle kosmos.
4: Super ocena.
5: Tak, no i potem, wiesz, okazało się, że na końcu dostałem czwórkę z tej łaciny.
4: No super.
5: No i że zdałem, ale z tej biologii miałem dwóje, przez trzy okresy. Biologia dwuja. No to proszę ciebie, to pani Ostrowska, wychowawczyni, bardzo prosiła tą panią, żeby jeszcze nas wzięła do poprawki z takim kolegą Muszyńskim. No i myśmy tam poprawkę pisali, ale ona mnie przyłapała, jak ściągałem. No to już w ogóle przekreślony. Ale ta pani Ostrowska była bardzo jednak cierpliwa i wie, pragnąca, żebym zdał, poszła i jeszcze mnie wybroniła na drugą poprawkę, wiesz. No i się jakoś wybroniłem, że zdałem, że nie siedziałem rok czasu drugi raz. I wyobraź sobie, na Mokotowie, tam gdzie mieszkałem, pani Kikolska się nazywała, ta od biologii. No i tam mieszkała niedaleko, bardzo widziałem, jak ona do szkoły szła, ona mnie tam też jakoś znała. A potem ja już, i ona tam mieszkała ileś lat, a ja już byłem przecież po studiach, już Opole, już Gwiazda, wiesz, już showman Andrzej Rosiewicz, takie popisy jakieś daje, nagrody zdobywa, coś. I ktoś mi powiedział, że pani Kikowska, ta od biologii, oglądała mnie przez, proszę ciebie, a ona już wie, a ja już byłem po studiach, po tych melioracjach wodnych, wiesz, magister inżynier melioracji wodnych. No i proszę ciebie, ona patrzy tak na ten ekran, gdzie ten Rosiewicz tam takie, wiesz, jakieś showy daje,
4: fikołki
5: tańczy, śpiewa, śmieszy, wzrusza. I pani Kikowska mówi tak, i po co on śpiewa? Ma taki porządny zawód, a to melioracje wodne. A melioracje powstały tak, jak zrobiłem tę maturę Burejtana, no to rodzina się zebrała, co dalej? No a wszyscy byli w tym, że przed wojną najlepiej, jak to był inżynier, wiesz.
4: No tak.
5: Okazało się, że to jest tam na Politechnice jakiś taki wydział inżynierski, wiesz. Ale podobny był też na SGGW. No i ktoś mówi, słuchaj, to zdaj na SGGW, tam się łatwiej dostać, a potem po roku się przeniesiesz na Polibudę. I tak miałem zrobić. A jednocześnie to zaważyło może, że na Mokotowie, jak mieszkałem, tam trolejbus chodził, ale jej niepodległości. I proszę ciebie, i były dwa przystanki do SGGW. No to cudnie, wiesz, siadam, dwa przystanki, jestem na uczelni. I chodziłem tam, się zaprzyjaźniłem z tymi ludźmi, z chłopakami tam, z dziewczynami. No i proszę ciebie, i już zostałem na tym i ukończyłem dumnie, co teraz ogłaszam, magister inżynier melioracji wodnych. Ale brzmi, co?
4: Tak jest. No ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego okresu dzieciństwa i już tematu muzycznego, że jako dziecko występował pan w zespole Tańca Dzieci Warszawy. Proszę powiedzieć coś na ten temat.
5: No więc słuchaj, ja tak patrzę, że z tą melioracją, tam jeszcze coś, cały czas widzę w sobie i ten rodzaj talentu, który ma, tego rozśmieszania, pisania tekstów śmiesznych, komponowania, tańczenia i tak dalej, to ciągle widzę, słyszę palec Boży taki, wiesz, widzę właściwie. I powiedziałem, że chciałem, że chciałem iść, jak ukończyłem te meliorację wodne, no to chciałem iść na pola, nawadniać, odwadniać, żeby plony w ojczyźnie były wysokie, wie, żeby ludziom się żyło lepiej. Tak chciałem, a tu się proszę ciebie, palec Boży okazał się z nieba wskazujący na mnie i głos się ozwał, Rosiewicz, będziesz błaznem. No i taki jest mój los. Ale wracam teraz jeszcze a propos tego palca. Chodziłem do podstawówki, też na Mokotowie, bo tam myśmy się przeprowadzili wcześniej dosyć. Jak miałem tam, nie wiem, 6 lat może. No i do podstawówki chodziłem na Wiktorską na Mokotowie. I okazało się, że pani, która tam gimnastykę prowadziła chyba, powiedziała mojej mamie, żeby za zapisałam je do zespołu Tańca Dzieci Warszawy, wiesz. Ja nie wiem, skąd ona to wyczuła, wiesz, może to ten palet Boży. W każdym razie, może byłem w ruchu dobry, czy jakiś wawy, czy no nie wiem co. W każdym razie ona uważała, że powinna mnie zapisać. I mama mnie zapisała do tego zespołu Tańca Dzieci Warszawy i tam tańczyłem przez 10 lat. Tak, przez 10 lat tańczyłem w zespole Tańca Dzieci Warszawy. A pani, która to prowadziła, pani Natalia Nowakowska, to była taka gwiazda jak Meneghini Callas mniej więcej, wiesz, która wychodzi i magnetyzuje, proszę ciebie, publiczność. I ona też była taka magnetyczna, a ona dostrzegła we mnie ten rodzaj talentu, ten palec Boży, wiesz. A ona była ze Lwowa, gdzieś tam prima balleriną i tak dalej. No i proszę cię, jak rodzice przyjechali gdzieś tam do Falen, tu pod Warszawą, bo taki obóz mieliśmy jakiś, mieliśmy gdzieś tam, a poziom byśmy osiągnęli taki, że jak w sali kongresowej Mazowsze występowało, to myśmy występowali przed nimi.
4: Taki support trochę.
5: Taki support, ale żeby przed Mazowszem występować.
4: No to już jest
5: na tym,
4: coś, tak.
5: Wiesz, taki bal w myśmy tańczyli albo ludowe tańce, Suita Przyjaźni na przykład, albo bal w miniaturze, kiedy my chłopcy we frakach, dziewczyny w tych krynolinach i tak dalej. Mieczysław Gajda nas zapowiadał już w świętej pamięci, taki był konferencjer bardzo fajny. No to świadczyło o tym, jaki to był poziom. No i proszę ciebie, rodzice przyjechali do nas tutaj na jakiś, pod Warszawą, ten jakiś obóz ćwiczebny mieliśmy. No i proszę ciebie, pani Natalia Nowakowska, właśnie ta, ona dostrzegła we mnie ten talent. Mojej mamy mówi, ja go bardziej kocham niż pani. Pani go musi kochać, a ja nie muszę. A my ojciec, ja miałem 9 lat wtedy, wiesz, gdzieś. A ojciec mój kupił SHL-kę taką, 120.
4: No, mój ojciec też miał coś takiego.
5: 125 takim, wiesz. I bardzo szybko uczył nas jeździć z bratem na tej matę. Ja miałem jeszcze za krótkie nogi, ojciec mnie puszczał, ja jechałem, robiłem tam zakręt i wracałem, bo nie mogłem stanąć, bo mi się przewrócił, bo miałem za krótkie nogi. I ojciec mnie tak szybko nauczył. No i jesteśmy w tych Falentach, co ta pani Natalia, co mnie kocha. No i ojciec dał mi się przejechać na tej matę, już byłem trochę większy, wiesz. No i proszę, a pani Natalia usiadła z tyłu, wiesz, usiadła ta wspaniała artystka i jechała ze mną, rozumiesz? Ja patrzę, jaka miłość jest szalona. Ja
4: że zaufała,
5: Tak, ja mogłem się wywalić w każdym momencie i ona powiedziała, no to się wywalamy.
4: No tak. Panie Andrzejku, to już teraz wróćmy tak na bardziej poważne tematy. Uczęszcza
5: jeszcze,
4: pan...
5: jeszcze poważniejsze?
4: Tak. Uczęszcza pan przez 5 lat do szkoły muzycznej, śpiew solowy i swoje umiejętności prezentował pan w klubie studenckim Politechniki Warszawskiej Stodoła. Jak jechaliśmy do radia, żeśmy o tej stodole troszkę rozmawiali. Ta. Proszę powiedzieć o tym doświadczeniu, o tej szkole, tak chociaż kilka
5: proszę
4: słów.
5: Proszę bardzo. No więc, ponieważ jak zacząłem studiować na SGGW, no to tam się plakaty zaczęły od razu gdzieś tam w holu. Studenci to, studenci są bardzo aktywni.
4: Tak,
5: wiele rzeczy się dzieje w
4: różne
5: klubach,
4: koła artystyczne i tak dalej.
5: Kluby, konkursy i tak dalej. Nawet wystartowałem w jakimś konkursie tam i wygrałem jakieś tydzień czy dwa tygodnie w Czasów nad morzem gdzieś.
4: Fajnie.
5: Tak, pamiętam z jakimś Etiopczykiem, Sudańczykiem w jednym namiocie, żeśmy tam mieszkali. Natomiast duży wpływ na mój rozwój, że tak powiem, miały też konkursy na oczki. Jest klub Medyka. I w tym Medyku, tak, giełda piosenki studenckiej taka była. I w tych studenckich tam popisach to były konkursy. No i tam już byli ludzie tacy, którzy w jury siedzieli albo Młynarski, albo starsi panowie, no w każdym razie artystyczne takie grono. A myśmy się tym na Medyka, w klubie Oczki na Medykaśmy się popisywali. No ja wyciągnąłem gitarkę, a niektórzy już z akompaniatorami i tak ci bardziej profesjonalni, a ja taki amator, gitarkę wyciągnąłem. No i coś tam śpiewałem. No i taką, pamiętam, była taki przebój I'm sorry, so sorry kiedyś, amerykański.
4: Był świetny, tak.
5: A ja sobie na tej bazie napisałem piosenkę Nie chciałem cię urazić, nie ta, zapomniałem, że byłaś taka miła. Taka liryczna piosenka osobista taka do niej. No i wyobraź sobie, tutaj ci akompaniatorzy, ktoś tam 20 osób bierze udział. Pierwsza nagroda, piosenka Nie chciałem cię urazić.
4: Super.
5: Właśnie to. No i to było to. Natomiast dwa słowa jeszcze o szkole muzycznej. To była szkoła imienia Józefa Elsnera.
4: Nauczyciela Fryderyka Chopina.
5: Nauczyciela Fryderyka Chopina, dokładnie. Jak już wspomniałeś, że nauczyciela, co ja chciałem też powiedzieć, to jeszcze warto zauważyć taką rzecz, że jak on miał jakichś tam dwóch uczniów, no i pisał potem opinię po roku. Ten zdolny, ten zdolny, ten zdolny, ten bardzo zdolny, przy Chopinie napisał. I potem tak, ten zdolny, ten pierwszy, a ten drugi, bardzo zdolny, z objawami geniuszu. Słuchaj, przy Chopinie napisał już, jak go uczył, z objawami geniuszu.
4: Tak, to wszystko widział, niesamowicie.
5: Tak, no i proszę ciebie, a tam w szkole muzycznej, co tam chodziłem na ten śpiew solowy, to ponieważ no, ciągnęło mnie do muzyki, że tak powiem, także równolegle ciągnąłem SGGW i szkołę muzyczną.
4: No tak, tak, tak.
5: I tam pani Maria Czekotowska uczyła mnie właśnie solowego śpiewu.
4: To posłuchajmy Andrzeja Rusiewicza, a zagramy na początku takie utwory jak Najwięcej Witaminy i Samba Wanna Blues.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Koty? Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

0: kończę. Samba bluesa
1: vis-a-vis. Słuchaliśmy Andrzeja Rosiewicza, powracamy do naszego gościa. W latach 60. był pan związany z warszawskimi klubami jazzowymi. Co pan tam śpiewał, a może też grał? Proszę powiedzieć. I też fantastyczna grupa już zapomniana, Pesymiści. Grałem kiedyś ich w radio. Też proszę powiedzieć coś o tej przygodzie, chyba już powiedziałbym z Big Beatem.
2: No prawie tak. No więc tak, masz rację, że wtedy jak występowałem, nie jak śpiew, jak studiowałem na SGGW, no to były te różne jakieś tam studenckie zainteresowania, a jednocześnie się okazało, że chłopcy z Mokotowa, to coś Diablenta się pojawili tam jako sport, ale byli też Michał Krasicki, był taki muzyk, który jeszcze, Pesymiści, którzy jeszcze przede mną grali i oni nagle usłyszeli Andrzej Rosiewicz w Stodole, gdzieś tam coś i zaprosili mnie do współpracy. I pamiętam na uniwersytecie na Krakowskim Przedmieściu, wchodziło się przez bramę, skręcało się w prawo, szło się na pierwsze piętro i tam grał zespół Pesymiści, do tańca właściwie. Tak jakby koncertowo, ale też normalnie do tańca się tam popisywaliśmy. Tylko, że ja już miałem ciągoty takie show business trochę. Taniec, jednocześnie na SGPiS-ie chodziłem do klubu tańca towarzyskiego. I tam uprawiałem taniec towarzyski. Zakładasz numer, wiesz, i startuję z partnerką. I
1: no w super.
2: Tym to. I proszę ciebie i to. A jednocześnie jak O nie miałem, jak się dowiedziałem, tam można się uczyć stepować, wiesz. A ja jako tam nastolatek oglądałem
1: Freda Astera
2: właśnie.
1: Tak jest.
2: No, takie boże.
1: Ginger Rogers.
2: Tak jest, taki artysta, taki jest cudowny. On się normalnie nazywał Fryderyk Austerlitz.
1: Tak.
2: I podejrzewam, że był z narodu wybranego.
1: No tak.
2: Dlatego był taki zdolny. Mm-hmm, podobnie jak Charlie Chaplin, też był z narodu wybranego. Przy czym ten był czechosłowacki. Mm-hmm. Fred Astaire, a Charlie Chaplin irlandzki był, wiesz.
1: No tak.
2: No to. I
1: największy tancerz świata, Astaire, Fred
2: wspaniały. Astaire. I słuchaj, no i ja tam popędziłem uczyć się stepować tam, mm-hmm, wiesz. No. Mm-hmm. No to trochę się tam uczyłem, potem ktoś mi powiedział, że jest pan Nadulski, chyba jakoś tak podobnie, że uczy stepować też w Łodzi, wiesz. Pojechałem tam, do Spatifu tego łódzkiego, ja patrzę, stoi facet tam przodem do baru, tyłem do mnie, ja patrzę na sylwetkę, no Fred Astaire stoi, wiesz. I proszę cię, podszedłem do niego, powiedziałem, że chcę się uczyć stepować, no i on mnie paru lekcji mi tam udzielił, a potem jak już zacząłem wyjeżdżać do Ameryki, no to tam Chicago, wiesz, u Muzyna jakiegoś się uczyłem, już soluwy tylko, on jako jednego ucznia miał, tylko mnie. I tam mi robi układy, coś. Potem jako wyjeżdżałem, a takiego kaktusa mu kupiłem do tego i mówię, masz tego kaktusa, tylko podlewa, ja przyjadę to sprawdzić. W każdym razie w tym.
1: A może nie jednak mieli tutaj tą wenę do muzyki, prawda, do komponowania, do tańczenia, do śpiewania jak najbardziej.
2: Ten luz. Także...
1: No i jazz też. O tym jazzie jeszcze troszkę pan powie.
2: O tym jazzie, proszę bardzo. No więc jak tutaj z jednej strony walczyłem z pesymistami,
1: tak.
2: A jednocześnie patrzę, jak ktoś dowcipnie, inteligentnie, bo na to jestem wrażliwy, wiesz, jak ktoś tak reaguje, się zachował w tych czasach komuny, wiesz, przed nami jakichś prześladowań, czegoś, tego terroru, jakoś tam istniał. No i tak, oni tutaj, tu gramy z tym Pesymiści, natomiast, nie, ale jeszcze jedno muszę tylko wspomnieć. I potem graliśmy na studenckich imprezach, jakieś tu i tam, i pamiętam otwarcie roku studenckiego w Teatrze Roma na Nowogrodzkiej. I tam, proszę cię, wychodzę, śpiewam z Pesymistami, ale jednocześnie po nich jeszcze miałem partnerkę, którą tam jeszcze z tego SGPiS-u miałem, z tego tańca towarzyskiego. Wychodzimy z tymi, z parasolkami, czy nawet ja wyszedłem chyba z parasolką. I'm singing in the rain, just singing Gene Kelly in the rain.
1: Tak jest.
2: What a glorious feeling. I tańczę do tej
1: piosenki.
2: I słuchaj, kończę to, publiczność klaszcze, ta studencka. No to pesymiści no czekają, czekają, no i zaczynają grać. A publiczność klaszcze dalej, słuchaj, przeklaskali im cały numer ten, co świadczyło, zachęcało mnie, żeby jednak
1: żeby jeszcze
2: do tej,
1: dalej występować.
2: No i jeszcze tak, tutaj jesteśmy pesymiści, a tutaj słynny klub Stodoła. Mówiłeś, Robert, że ktoś cię zapytał, przyjechał z Wrocławia i mówi, dlaczego to się Stodoła nazywa, prawda?
1: Tak, tak, tak.
2: To ja wtedy przypomniałem, że pierwszą Stodołą na Emilii Plater to była stołówka budowniczych Pałacu Kultury.
1: No właśnie.
2: I ona była taka, no jakby taka parterowa stodoła. I tam została nazwana Stodoła i potem nazwa została przeniesiona. W związku z tym wielu studentów, najpopularniejszy zespół w Warszawie, klub Stodoły. I ja tam też uczestniczyłem. I tam był Czesław Niemen, Akwarele, wiesz, tam zespoły. No i jazz był tam też. Już wolno było grać jazz i pamiętam taki zespół Old Timers.
1: Właśnie o to chciałem spytać i jeszcze jeden, asocjacja Hagaw.
2: Hagaw, tak. To do Hagawu zaraz dojdziemy. Ale Stodoła i oni gdzieś tam się popisywałem trochę gdzieś na scenie, tu zaśpiewałem, tam coś tego i oni się mną zainteresowali. Henio Majewski był, pamiętam, kierownikiem zespołu, grał na trąbce, świetny trębacz, Old Timers. I był drugi facet, na przykład bardzo wrażliwy, z Bielska Białej, na klarnecie i na saksofonie. Zbigniew Jaremko się nazywał, wie, ale talent niezwykły. No i powiedzcie, i oni mówią, no to co zaśpiewać, bo zainteresowali się mną, żebym z nimi śpiewał ewentualnie, a ja nie miałem jakoś repertuaru, mówię, no zagrajcie bluesa. Oni zagrali bluesa i ja. I want this bad liver who shall define. Yo, we can bug my mind. I got a bow this day. I do not love foggy bad today. No i oni słuchają. A Jaremko mówi, no śpiewa po amerykańsku. No.
1: Tak jest.
2: I wzięli mnie do zespołu, pojechaliśmy proszę ciebie do Wrocławia. Tam się festiwal jazzowy taki, Jazz nad Odrą.
1: Jazz nad Odrą, tak,
2: tam
1: oczywiście.
2: Tam byśmy pojechali i nawet chyba jakąś nagrodę żeśmy tam zdobyli czy coś.
1: Mhm. No a ta asocjacja Hagaw?
2: I do asocjacji dochodzimy. No i proszę się, i nagle okazało się, skończyłem studia, już jestem magister inżynier melioracji i proszę ciebie, no i co dalej? No trzeba by iść nawadniać, odwadniać, wiesz. Ale tu znowu palec Boży wkroczył. Pani Morawska taka była, która prowadziła lektorat angielskiego. Ja się też tam udzielałem. No i ona nas poznała z tymi Somewhere Over the Rainbow, te musicale amerykańskie piękne. I ona zauważyła, że jestem zdolny w tych śpiewach. Już tam w chórze jakimś byłem też SGGW. No i dwie kobiety, jedna z tego lektoratu, one wiedziały, że jak ja pójdę na pola tam się gdzieś w tego, no to się zmarnuje,
1: no
2: za
1: tak.
2: Przeproszeniem.
1: Tak, tak.
2: No i załatwiły tak, że ja zostałem na uczelni. I pół roku, tam jakieś obliczenia komuś do pracy doktorskiej, pana Skibińskiego, takiego robiłem. A potem jak już skończyłem tego magistra, no to i ten pół roku tego stażu, to nagle się okazało, że jeden z moich kumpli wyjechał do Anglii. I on mnie nagle wysłał mi zaproszenie. Wtedy było bardzo ciężko dojechać tam. Trzeba było mieć zaproszenia, te wizy, paszporty. To był kłopot w tamtych czasach bardzo duży. Ale jakoś mi się udało to wszystko przywalczyć. No i byłem, nagle się znalazłem w Londynie. Zacząłem pracować na budowie, gdzieś tam. Ale też ten Piotrek mówi, słuchaj, tu jest taka Beacham Place, taka elegancka dzielnica. I taka elegancka ulica i tam jest rosyjska restauracja, wiesz, i mówi, może byś tam wystartował. No ja tam poszedłem i to się spodobało i z takim Żydem Benson Muniz, który grał na mandolinie i uciekł tam kiedyś ze Związku Radzieckiego i znał ten repertuar wspaniały tych starych różnych piosenek, czyli ja śpiewałem te piosenki, grałem na gitarze, a on grał na mandolinie. No i to się, ogólnie się to podobało bardzo fajnie, wiesz, dobrze by nam to wychodziło. Pamiętam, nawet mogę spokojnie powiedzieć, że jestem jedynym artystą polskim oklaskiwanym przez Mika Jagera, wiesz.
1: Proszę.
2: Bo w tej eleganckiej knajpie siedzimy, gramy w tym oknie wystawowym.
1: Niesamowite.
2: A tu patrzymy, stoliki, restauracja, ludzie siedzą. I nagle patrzę przy pierwszym stoliku blisko nas, siedzi Mick Jagger z kolegą, rozumiesz? I coś tam zajadają, to.
1: Coś niesamowitego.
2: I nagle publiczność zaczyna klaskać. No to oni patrzą, aha, że to się, bo to w restauracja nie wiadomo, klaszcze się. No to przerwali i Michael Jackson dla Andrzeja Rosiewicza.
1: Mick Jagger. The Rolling Stones, no właśnie.
2: The Rolling Stones. No i to było to. I słuchaj, raz wystąpiliśmy kiedyś w jakiejś knajpie włoskiej. I znowu te nasze popisy, a tu wstaje elegancki facet z kobietą elegancką jakąś, wychodzi, daje mi wizytówkę i mówi, call me.
1: Zadzwoń do mnie,
2: wiesz. Ja biorę, patrzę, a tam Philips Recording Company,
1: o,
2: wiesz.
1: O kurczę.
2: Czyli wytwórnia, ta wiesz.
1: Płytowa.
2: Płytowa, znana bardzo. No i on powiedział, zadzwonił do mnie i mówi, że chce nagrać ze mną płytę, wiesz. Ja mówię, no to świetnie, pozbierałem tych wszystkich, wiesz, kto tam był. Tam różni ludzie z Ukrainy, Polacy, wiesz, ktoś tam, Rosjanka jakaś solo, taka Ksenia, ktoś. No i proszę ciebie, nawet grał na bałajce basowej, miłośnik tej rosyjskiej repertuaru, Patrick O'Neill się nazywał, który był synem ówczesnego premiera Irlandii.
1: O kurczę.
2: W każdym razie skład niesamowity i żeśmy to nagrali, a jeszcze było wiadomo, że jak kozacki chór przyjechał, wiesz, z Rosji i w Londynie wystąpił, oni z takim temperamentem, wiesz, ci kozacy zasuwali, że kumpel, który tam mieszkał, mówi, że Anglicy skakali na fotelach, proszę cię, z entuzjazmu, rozumiesz? No więc oni nazwali, żeby to nawiązać do tych kozackich, ta cała płyta długogrająca, fajna, taka z naszym zdjęciem kolorowym w kostiumach i tytuł tak, Kozak Songs by Andrzej and his friends. I słuchaj, i tam byłem rok czasu, 2 miesiące jeszcze w Hamburgu i w Berlinie, tam trochęśmy pośpiewali i wróciłem do Polski. No i zgłosiłem się, proszę ciebie, do Stodoły, zobaczyć, co się dzieje, a wtedy tam już Hagaf już parę lat działał przedtem, wiesz. No i proszę ciebie, ja nawet byłem, to oni, asocjacja Hagaf, taki poziom reprezentowali, że grali jazz w filharmonii normalnie.
1: No super.
2: Wie. No i bracie, i oni się tak, żeśmy zgadali się, że może byśmy coś razem zrobili. No i tak się stało. Od 70 do 78, przez 8 lat graliśmy w festiwale z Asocjacja Hagaf i Andrzej Rosiewicz i proszę ciebie, wszystkie kluby niemieckie tam w zachodnich Niemczech, wiesz, jazzowe i tak, no i wspaniale było.
1: To jeszcze mam pytanie bardzo króciutkie przed muzyką, a propos tego jazzu, bo też występowałeś na Jazz Jamboree. To właśnie z tymi zespołami?
2: Jazz Jamboree, to występowałem z Asocjacją Haga.
1: Właśnie. No właśnie.
2: Jak mówię, oni grali, proszę ciebie, na takim poziomie.
1: Że mogli na takich festiwalach.
2: Też. Że nawet na Jazz Jamboree.
1: Super.
2: Jako jazz, czyli byli jazzowi, proszę ciebie. I to jeszcze było ciekawe u nich, że Grzesio Brudko, świętej pamięci, który grał na banjo i ukończył architekturę. Ale rozmawiałem parę dni temu z bardzo fajnym stodolarzem, takim Hubertem. Proszę ciebie, to on mówi, że on zaczął właśnie z Grzesiem architekturę razem. No i proszę, Grzesio studiował 2 lata, a potem zostawił tą architekturę, bo tak się zdają, wiesz,
1: muzyką.
2: A poza tym oni byli o tyle ciekawi w stosunku do zespołów jazzowych, że oni zwykle grają amerykański jazz. A Hagaf grał i największych, Duke Ellington i tak dalej, takie kompozycje.
1: Glenn Miller.
2: Tak, Grzesio Brudko to aranżował i tam jeszcze ktoś. Natomiast robili swoje kompozycje też, wiesz.
1: No tak.
2: I jakie, to byli dowcipni chłopcy, jakie piękne, proszę ciebie, tytuły mieli utworów. Na przykład grabiesz i łupiesz, wiesz. Albo na przykład powiedział, że za twarda. No także to wiesz, że świetnie to się wspomina. I zresztą, o, jeszcze warto wiedzieć, że w tym roku w Iławie, gdzie są festiwale jazzowe takie, w sierpniu Andrzej Rosiewicz z Asocjacją Hagaf będzie występował.
1: Fantastycznie. To posłuchajmy ponownie Andrzeja Rosiewicza, a zagramy takie utwory jak Ach, jak przyjemnie i Chłopcy radarowcy.

0: Jeszcze się nasuwa puenty wariant drugi. Kupię se lizaka, szybko spłacę długi.
1: Powracamy do naszego gościa Andrzeja Rosiewicza. Końcówka lat 70. to już kariera solowa. I to chyba był naturalny krok, by pójść dalej. Ale też chyba zmiana stylu. Już nie jazz, nie big beat, ale raczej pop. Nawet elementy trochę satyry. Bardzo ciekawych, żartobliwych tekstów z melodiami, piosenkami. No właśnie, to fenomen też piosenek chociażby. Czy czuje pani czacze? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Czy Zenek Blues. Powiedz coś na temat tej właśnie swojej solowej kariery pod koniec lat 70. Jak żeś właśnie zaczął już samodzielnie występować?
2: No właśnie, może zacznę od tego, o czym nie wspomniałeś, że w międzyczasie były wydarzenia społeczne bardzo, polityczne, społeczne, tak. Powstanie Solidarności. No. Pomyślałem, aha, lubiłem zabierać głos na tematy aktualne, jakieś takie. I wtedy napisałem trzy piosenki dotyczące stanu wojennego. Pierwsza to była Pieśń o zachodnich bankierach,

0: Druga, propaganda sukcesu. I trzecia, piosenka o prawdzie. Może zacznę od tej o prawdzie. Proszę ciebie, to było wtedy, kiedy wybuchła Solidarność. I proszę ciebie, występowałem wtedy na tym, w Warszawie, na Pradze, w FSO, tam gdzie produkowali samochody. No i tam był Big Band warszawski, Big Warsaw Band tak zwany, a ja z nimi śpiewałem trochę. No i tam siedziała publiczność na widowni i tak dalej. No ja śpiewałem tą piosenkę o prawdzie. Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba, oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste, i nieprawda odbita w szybie krzywych luster. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja patrzę, a na widowni siedzi starsza pani, która w miarę tego mojego śpiewu zaśmiewa się z tego, wie, zaśmiewa się. Ja sobie zdałem sprawę, dlaczego ona się zaśmiewa. Ponieważ jest to napisane na melodię pieśni kościelnej. Kto się w opiekę odda panu swemu?
1: No tak.
0: Ona sobie to podkładała z tym i to wtedy jest bardzo śmieszne. Natomiast potem, jak nastąpił stan wojenny, nie, też jeszcze w czasie Solidarności, to pamiętam, był festiwal piękny, o Złoty Knebel to się nazywał, wie, festiwal piosenki prawdziwej. I to się odbywało w Hali Oliwii w Gdańsku. I to Maciej Zębaty, jest ten piosenka
1: od Koena, świętej, specjalista.
0: Od Koena i tak dalej. On to i to się nazywało pieśni prawdziwej, o Złoty Knebel to się nazywało. On to organizował. No i mnie tam zaprosili też. Ja pamiętam, jak siedzę na scenie, trzymam gitarkę i śpiewam, szła sobie drogą z kulawą nogą, głodna i biedna, odarta z marzeń. Deszcze padały, psy ją szarpały, szarpali też dziennikarze, już przez nikogo niekochana, jak nocna służba, jak druga zmiana. I tak dalej. Opisuję kogoś i pamiętam ten moment świetny, który powiedział, nie wyjawiaj im do końca, kto to jest, wiesz, to szła sobie drogą. No i proszę, śpiewam o niej, wiesz. No i taka cisza zupełnie zapadła, wszyscy słuchają, co to może być. I proszę cię, a ja pamiętam, wracam do próby tej piosenki, śpiewam to, szła sobie drogą, patrzę pusto, reżyser tylko, nagłaśniacz, a w pierwszym rzędzie przychodzi ktoś, jakiś młody facet, siada i słucha. Siada i słucha, słucha, słucha, słucha. Ja kończę to, a on pokiwał głową tylko, wie, z aprobatą i poszedł. I to był Jacek Kaczmarski, wie, taki, który tak wspaniale rozkwitnął, bo on jest po polonistyce i tak dalej.
1: Słynne mury.
0: Słynne mury i to w ogóle tych tekstów narobił, tych piosenek świetnych, bomba. I to on pokiwał głową, że tak. Natomiast ta piosenka się kończy tak. To. Odjechał sznur Mercedesów. Ja twoja rana, twoja kochana. To ja. Propaganda sukcesu.
1: To ja króciutko tylko a propos...
0: Czy już jeszcze i trzecia, tylko ważna piosenka z tego okresu, tam w tej Hali Oliwii. Piosenka Pieśń o zachodnich bankierach. I to jest piosenka, która przecież dotyczy tamtych czasów, jak się wtedy żyło. Natomiast refren jest zawsze ten taneczny, graj cyganie, graj serce swoje, daj muzyka twoja nagle zelem serce. Graj cyganie, niełatwe jest życie bankiera, wiesz. Mhm. I proszę ciebie... I to tak wpadało w ucho, ta melodia i ten tekst dotyczący Polski też, że to grali we wszystkich knajpach w Polsce do tańca po prostu.
1: Tak a propos Kaczmarskiego, to taką ciekawostkę powiem, że kiedyś jak był w Ameryce i dowiedział się, że niedaleko koncertuje Bob Dylan, to tak szybciutko jakiś tekst na jego cześć napisał. Jakiś gość się tam znalazł, który to przetłumaczył, zawiózł Dylanowi, przeczytał, a Dylan tak przeczytał ten tekst i tylko powiedział amen. że też mu się bardzo podobało. No fajne. Jacek miał wspaniałe rzeczywiście tutaj.
0: No Jacka poznałem, wieźnie poznałem w Monachium, bo tak jak z Hagawem graliśmy w tych klubach jazzowych, to prawie ci okazało się, że ja tam na przykład najpierw mówiłem konferansjerkę, proszę cię, po angielsku, potem po niemiecku. I pamiętam to. A Niemców jest dosyć trudno rozśmieszyć, wiesz.
1: No tak.
0: A ja mówię tak, gnädige Damen, schöne Herren, Kinder, Studenten, Soldaten und Arbeitslose. Arbeitslose, bezrobotni, wiesz. I oni mi sami dorzucali tam, jak mam jeszcze przywitać. A jak byłem z tymi chłopakami, co mówiłem ci, studiowałem z Sudanu, gdzieś tam w tym namiocie, nagrodę jako piosenkę, to proszę ciebie, tam poznałem Renatę, taką dziewczynę w kawiarni gdzieś, wiesz. No i no to już jest powód, żeby napisać. Ach, witaj mi, witaj Renato. Napisałem taką piosenkę. I myśmy to wsadzili do repertuaru. Jestem w tych Monachium, proszę ciebie, tam gdzie ich niełatwo rozśmieszać. I proszę, ja śpiewam tą piosenkę. Przetłumaczyliśmy na niemiecki. Willkommen, willkommen Renate. A wiesz, ja nie wiedziałem, że dla nich to willkommen Renate będzie takie śmieszne. A tu salwa śmiechu normalnie w tym klubie. I tam rozmawiałem, żartowałem. I się okazuje, ktoś mi odpowiada tam z widowni. Ja patrzę, proszę siebie, kto to jest, a to się okazało, przystojny, wysoki facet w okularach taki, wiesz, i to się okazuje, że to jest hrabia, Jan hrabia Tyszkiewicz, który pracuje w Wolnej Europie, tam w Monachium, a wtedy jeszcze były takie czasy, 70. lata, że Wolna Europa była zabroniona, wiesz, no ale ja, wiesz, życiowy ryzykant, oczywiście idę do Wolnej Europy, żeby sobie z hrabią porozmawiać, no i on mówi potem, gościem naszym był Andrzej Rosiewicz, ja mówię, i hrabia Tyszkiewicz, wiesz,
1: no tak.
0: A to nikt tam na niego hrabia nie mówił. A tu Rosiewicz przyjechał i nawyzywał go od hrabiego.
1: Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za pierwsze spotkanie i zapraszam za tydzień.
0: No właśnie, taką miałem nadzieję, że to zmieni się w serialem jak miłość albo coś takiego.
1: Ja myślę, że może jeszcze się kiedyś spotkamy. Na pewno za tydzień koniecznie. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Chciałem serdecznie pozdrowić słuchaczy, no i przede wszystkim moje wielbicielki.
1: Na koniec naszego pierwszego przemiłego spotkania. Posłuchajmy utworu Podróż poślubna do Kutna. Ja już się z państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: zaczną potem się dramaty. Dzieci z mamą, z żoną taty, zaczną się łzy.
1: Miła, czemu jesteś taka smutna? Dojeżdżamy już do Kutna.

0: tak dzień i noc.
1: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodymy.
2: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Dukla, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na placu przed sanktuarium błogosławionego Jana z Dukli.
3: Jakże bliski wydaje się nam błogosławiony Jan w tej świątyni, w której przechowują się jego relikwie. Bardzo chciałem tu przybyć, aby w ciszy klasztoru słuchać się w głos jego serca i wspólnie z wami głębić się w tajemnice jego życia i świętości. A było to życie całkowicie oddane Bogu. Zaczęło się w pobliskiej pustelni. To właśnie tam, wśród ciszy i duchowej walki, uchwycił go Bóg. Tak już pozostali razem do końca. Wśród tych gór uczył się żarliwej modlitwy i przeżywania Bożych tajemnic. Powoli utwierdzała się jego wiara i krzepła miłość, aby później wydawać owoce już nie w odosobnieniu na pustelni, ale w murach klasztoru franciszkanów konwentualnych, a następnie u Bernardynów, gdzie spędził ostatni okres swego życia.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 129 i 130. Dwa miasta i dwie miłości. Humanizm chrześcijański nie odrzuca nauki i techniki, lecz przyjmuje je z wdzięcznością i realizmem oraz osadza je mocno w rzeczywistości, wpisując w wyższe powołanie. Twórcza inteligencja istoty ludzkiej jest darem, który może łagodzić cierpienia i otwierać nowe możliwości. Musi jednak pozostawać podporządkowana dobru wspólnemu, sprawiedliwości, trosce o słabych i o stworzenie. W tym sensie rzeczywista alternatywa nie polega na wyborze między entuzjazmem a lękiem, lecz między dwoma sposobami budowania, między postępem, który służy osobie i narodom, oraz postępem, który podporządkowuje je logice władzy. Ostatecznie rozstrzygającym jest pytanie, na które wskazywał święty Jan Paweł II. Czy AI czyni życie ludzkie na Ziemi pod każdym względem bardziej ludzkim, bardziej godnym człowieka? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wówczas możemy uznać w niej dobrą możliwość, którą należy wykorzystać odpowiedzialnie na drodze cierpliwej i wspólnej odbudowy, wzorowanej na odrodzeniu Jerozolimy opisanym w Księdze Nehemiasza. Jeżeli natomiast rośnie potęga, podczas gdy serce jałowieje, a więzi się rozpadają, wówczas mamy do czynienia z nową formą wieży Babel, budowlą wspaniałą, ale nieludzką. Stawiać sobie pytanie o tę alternatywę postępu oraz o nasz sposób jej rozumienia i przeżywania, to w gruncie rzeczy zawsze pytać również o własne serce. Sposób bowiem, w jaki myślimy o relacjach, pracy i instytucjach oraz jak je kształtujemy, ujawnia nasze podstawowe wartości i w ostatecznym rozrachunku rodzi się z tego, co jest najbliższe sercu. Prowadzi nas miłość. To, co naprawdę kochamy jako jednostki i jako społeczeństwo, nadaje kierunek naszemu życiu i działaniu. Święty Augustyn opisuje historię ludzkości jako miejsca zmagania dwóch miłości, które zbudowały dwa sposoby zamieszkiwania świata i współżycia. Dwa miasta, państwa. Z jednej strony miłość Boga i bliźniego, a z drugiej zaś miłość wyłącznie siebie samego. Dwojaka tedy miłość dwojakie państwo uczyniła. Ziemskie państwo uczyniła miłość własna aż do pogardy Boga posunięta. Niebieskie państwo uczyniła miłość Boża aż do pogardy siebie samego posunięta. Jak w całych dziejach ludzkości, tak i dziś te dwie miłości walczą w naszym sercu o pierwszeństwo. Epoka AI nie wymyka się tej regule. Budowa wieży Babel albo Jerozolimy zaczyna się w każdym z nas.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 sierpnia 2026 roku, 21.

0: Jezus zadaje im takie pytanie. Macie teraz dwa obrazy. To, o czym wam mówiłem, czego nauczałem, czego mogliście się nauczyć ode mnie bezpośrednio, mając mój przykład w codziennym życiu i to, co mówiłem wam o Ojcu. I to, czym żyje świat. Wybierajcie, za kim czy za czym się opowiedź. Dlatego potrzebne było powędrowanie tam, żeby zobaczyć dwa jakby skrajne obrazy. Nic się nie zmieniło od tamtej chwili. My ciągle w naszym życiu musimy wybierać to, co proponuje świat, tak mówiąc ogólnie, albo być wiernym Ewangelii, wiernym błogosławieństwu, nauczaniu Pana Jezusa.
1: Dobre słowo pasterzy.